RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Jolanta Maciej, zapraszam. Czwartek 9 lipca to ostatni dzień Wielkiego Odpustu Duchowskiego. Przed obliczem Matki Bożej Duchowskiej tego dnia będą pielgrzymować m.in. rolnicy, pszczelarze, koła gospodyń wiejskich, piekarze, cukiernicy, ministranci i lektorzy. O godzinie 18.30 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji darczyńców oraz ofiarodawców klasztoru i sanktuarium. Przybywający tu pielgrzymi zwracają dużą uwagę na cudowny obraz Maryi, który wrócił po renowacji do sanktuarium tuż przed rozpoczęciem odpustu. Proboszcz i kustosz ojciec Grzegorz Gut przyznaje, że szczególnie stęsknieni wizerunku Maryi byli jednak sami parafianie.
2: Wielokrotnie słyszałem, no jest sanktuarium, ale jednak tak bez niej, bez tego obrazu to jednak czegoś brakuje. Jednak jakoś taka pustka pewna jest w tym sanktuarium. Więc tutaj na pewno radość dla lokalnych mieszkańców, czcicieli Matki Bożej Duchowskiej jest ogromna z tego, że już mamy cudowny wizerunek Matki Bożej Duchowskiej w sanktuarium. Ale no myślę, że dla pielgrzymów licznych, którzy przybywają na Wielki Odpust Duchowski, to też piękne doświadczenie zobaczyć właśnie w tej nowej odsłonie wizerunek Matki Bożej Duchowskiej.
1: Cudowny obraz Matki Bożej Duchowskiej z połowy XVI wieku został oddany do renowacji początkiem tego roku. Podczas prac konserwatorzy dokonali ciekawego odkrycia. Okazało się, że ozdoby sukni przy szyi Matki Bożej, a także przy szacie Jezusa zostały domalowane w XX wieku. Zmienił się także kolor sukni. Nie jest ona bordowa, ale koralowo-czerwona ze złotymi ornamentami. Ponadto dotychczas ciemny płaszcz Matki Bożej zyskał nową jakość, błękitno-zieloną. Święty Jan Paweł II na oczach całego świata pokazał, jak chorować i odchodzić z godnością, mówi siostra Zofia Krasuska. Wiceprezes domowego hospicjum w Tarnowie przyznaje, że towarzyszenie ludziom w ostatnich chwilach ich życia jest sporym wyzwaniem. Pacjentom naznaczonym cierpieniem i ich rodzinom w chwilach bezradności z pomocą przychodzi właśnie domowe hospicjum. Siostra Zofia zwraca uwagę, że siłę może dawać przykład patrona województwa małopolskiego. Święty Jan Paweł II był żywą Ewangelią cierpienia, dodaje.
3: To dla naszych małopolskich rodzin potężna, żywa Ewangelia cierpienia. Papież nie schował się w watykańskich apartamentach. Nie wstydził się swojej niepełnosprawności, śliny cieknącej z kącika ust czy cierpienia wymalowanego na twarzy. On pokazał światu, że człowiek ma taką samą godność, gdy biega po górach i wtedy, gdy leży bezwładnie na łóżku, całkowicie zależny od innych.
1: Wiceprezes domowego hospicjum w Tarnowie, siostra Zofia Krasuska, będzie w czwartek, 9 lipca gościem audycji Rodzina w sercu Małopolski na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W każdy czwartek o 13.15 wyruszamy śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Pochylamy się nad tematami rodziny, przekazywania wiary, odpowiedzialności za drugiego człowieka, wielodzietności i przeżywaniu cierpienia. W czwartek 9 lipca rozpoczyna się jedno z największych wydarzeń uwielbieniowych w regionie, Strefa Chwały w Starym Sączu. W ramach tegorocznego wydarzenia do wtorku 14 lipca w diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania Opoka będą trwać szczególne rekolekcje. Czas uwielbienia połączony jest tu z wakacyjnym wypoczynkiem. Każdego dnia jest odprawiana msza święta, jest też przestrzeń dla dobrej chrześcijańskiej muzyki, modlitwy, konferencji, a nawet czas na gry, zabawy i zawody rodzinne. Spotykają się tu różne pokolenia, od najmłodszych do seniorów, a dla każdej grupy wiekowej przygotowana jest odpowiednia przestrzeń. W tym roku wśród gości i prowadzących modlitwę czy konferencje są m.in. ksiądz Robert Pisula, ojciec Michał Legan, biskup Artur Ważny czy Iza i Piotr Antosiewiczowie. Dodatkowo w niedzielę, 12 lipca, Eucharystii o 12.30 przy ołtarzu papieskim będzie przewodniczyć biskup Leszek Leszkiewicz. Trwa 16. piwniczańskie Lato dla Ducha. Zaplanowano m.in. msze święte w górskich kaplicach na okolicznych szczytach Beskidu Sądeckiego. W najbliższy piątek, 10 lipca, odbędzie się całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Piwnicznej Zdroju zaprasza do kościoła parafialnego od 8.30 do 19.00. Z kolei w niedzielę, 12 lipca, w Dolinie Pamięci na Jackowej Pościeli pod Niemcową odbędzie się życiowo-górska zaduma z mszą świętą o godzinie 16.00. Wydarzenia w ramach 16. Piwniczańskiego Lata dla Ducha będą trwały do połowy września. 8 lipca zmarł świętej pamięci ksiądz dr Julian Zbigniew Kapłon, kapłan diecezji Fulda w Niemczech, rezydent w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Wiodłowej. Wprowadzenie ciała świętej pamięci zmarłego do kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Stanisława Wiodłowej odbędzie się w piątek 10 lipca o 18:00. Msza święta pogrzebowa będzie sprawowana w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Stanisława Wiodłowej w sobotę 11 lipca o 15:00, po czym ciało świętej pamięci zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.
0: To były informacje z życia kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pan mój i Bóg mój, noc przeminęła, nastał poranek. Z pustymi rękoma staję przed Tobą, Panie. Napełnij moje serce i moje dłonie. W nieznany dzień pozwól mi pójść, bym mógł innych obdarowywać. Radość, którą wlewasz do mojej duszy, nie dla siebie chcę zachować. Pragnę innym życie radością osładzać. Przeżyta noc wzmocniła me siły. Błogi spokój zapanował w mej duszy. Z darów tych chcę korzystać. Poślij mi człowieka, któremu mógłbym pomóc. Daj braci i siostry, bym im towarzyszył. Otwieraj im oczy, bym w ubogich i cierpiących odnajdywał Ciebie. Ze wszystkimi niech żyję w pokoju, a złem za złe bym nigdy nie odpłacał. Panie, dajbym dziś świadczył o Twoim królestwie.
2: Boże mój, pomóż mi, bym się dziś Tobie podobał. Spraw, bym w nawale spraw dnia dzisiejszego zachował spokój i porządek. Nie dozwól, bym zamiast spełniać obowiązki szukał przyjemności. Daj jednak, bym znalazł nieco czasu dla siebie. Upraszam Cię, daj mi radosne serce i niech będę cierpliwy. Dopomóż, bym umiał milczeć, nie denerwować się i bym nikomu przykrości nie wyrządził. Nade wszystko jednak bądź stale przy mnie. Gdy mnie tak pochłonie praca, że o Tobie zapomnę, pozwól przynajmniej w tę poranną godzinę chwalić Cię, błogosławić, wielbić i dziękować za Twoją wspaniałość, mój Boże. Amen.
1: W tym dniu chcemy polecić naszej modlitwie wszystkich tych, którzy z sercem oddanym i otwartą dłonią służą drugiemu człowiekowi. Chcemy Ci dziękować, Panie, za wszystkich, którzy innym niosą samarytańską pomoc. Prosimy dziś także o świętość i wytrwałość w powołaniu dla kapłanów i osób konsekrowanych. Chroń ich przed pokusami ciała i świata. Podtrzymaj ich w chwilach walk. Pocieszaj w smutkach i krzyżach nieodłącznych od misji zbawiania dusz.
2: Maryjo, pokorna służebnico Pańska, wypraszaj dla mnie siłę do oddanej służby drugiemu człowiekowi. Niech słowem, czynem i przykładem zasiewam ziarna wiary, nadziei i miłości wśród tych, do których dziś pójdę, z którymi będę się spotykał i którzy będą dla mnie zadaniem i sprawdzianem mojej cierpliwości i miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Nieszczęścia sprawiedliwego. Czasami wydaje się, że im bardziej starasz się zrobić właściwą rzecz, tym bardziej reszta świata ci się sprzeciwia. Pamiętam dni, kiedy rano spędziłem czas z Bogiem. Na nowo oddawałem Mu wtedy swoje życie na nadchodzący dzień. Naprawdę robiłem właściwą rzecz. Nie dlatego, że była właściwa, tylko dlatego, że chciałem to robić. I zanim dzień się rozpoczął na dobre, ja już czułem, jakby bramy piekła stanęły otworem i wszystkie siły piekielne ruszyły mi naprzeciw. Jakby wszystko wokół mnie się sprzysięgło przeciwko mnie. Chwileczkę. To nie tak miało wyglądać. Zwłaszcza, powiem Ci, Panie, po tak wspaniałym czasie modlitwy. Psalm 34:19. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Jest w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDM.
0: Koniec z wypłatami sięgającymi nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie. Resort zdrowia chce zmniejszyć wynagrodzenia dla lekarzy do maksymalnie 40 tysięcy złotych brutto przy pełnym etacie. To część zmian, jakie chce przeprowadzić Ministerstwo Zdrowia w systemie ochrony zdrowia. Szefowa tego resortu, Jolanta Sobierańska-Grenda, zaprezentowała pakiet zmian dla ochrony zdrowia. Kluczowym elementem ma być nowa centralna e-kolejka do zabiegów planowych oraz przyspieszona centralna e-rejestracja. Resort zapowiada też surowe kary dla szpitali, które łamią zasady równego dostępu do leczenia. Więcej na ten temat w wiadomościach o siódmej. Ruszyła budowa nowego mostu w Niskowej. Przeprawa znajduje się w ciągu drogi powiatowej Biczyce-Dolne Gustwica. Dzięki zaplanowanym pracom ma być tu znacznie bezpieczniej dla kierowców i mieszkańców. Dotychczas podczas intensywnych opadów woda niejednokrotnie przelewała się przez istniejący obiekt. Po wybudowaniu nowego mostu powiększy się prześwit nad potokiem, mówi dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak.
2: Most w Niskowej to jest jeden z takich mniejszych mostów, aczkolwiek jego stan techniczny był taki, jaki był, więc udało się przygotować dokumentację i ma być most nowy wykonany w tamtym miejscu. Ma być też dofinansowanie z budżetu gminy Chełmiec. Wójt finansował dokumentację, jeżeli chodzi o przygotowanie.
0: Natomiast starostwo powiatowe realizuje i finansuje budowę mostu. W ramach prac rozebrany zostanie istniejący most i powstanie zupełnie nowa przeprawa. Wykonawca ma też zapewnić most tymczasowy na czas realizacji inwestycji. Koszt wszystkich prac to około 2 milionów złotych. Roboty potrwają do połowy grudnia. Tarnowianie będą mogli tankować taniej jeszcze w tym miesiącu. Miejska stacja paliw jest już gotowa, a jej zbiorniki czekają tylko na zalanie paliwem. Jak mówi prezes MPK Tarnów Robert Pacana, stacja M-Petrol powinna ruszyć przed końcem lipca.
3: W tym momencie całą infrastrukturę potrzebną do tego, aby uruchomić stację, mamy już zainstalowaną. Mamy dwa nowe dystrybutory, zarówno na benzynę bezołowiową, jak i na olej napędowy. Mamy zainstalowany również terminal płatniczy wraz z oprogramowaniem. No, czekamy w tym momencie na koncesję, tak aby móc zalać zbiorniki i uruchomić stację na nowo.
0: W czasie wcześniejszej działalności stacji oferowane paliwo było od kilku do kilkunastu groszy tańsze niż u konkurencji. Aktualnie na cenę ma wpłynąć również dodatkowe ograniczenie kosztów własnych. Stacja będzie w pełni autonomiczna, czyli będzie można płacić bez konieczności uiszczania tej opłaty w okienku czy sklepiku. Z tankowania przy wykorzystaniu płatności samoobsługowej będzie można korzystać całodobowo. Płacić będzie można w ten sposób zarówno kartą, jak i gotówką. Maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości. Zdało go 81% z nich. Do matur przystąpiło w tym roku 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Na jakich uczelniach zamierzają kontynuować naukę?
4: Najprawdopodobniej Uniwersytet Ekonomiczny i na drugim miejscu Politechnika. Myślałem o kierunku audyt i później ewentualnie może rachunkowość.
5: Na Politechnice Poznańskiej kierunek lotnictwo, o specjalizacji pilotaż.
6: Planuję iść na Politechnikę, na budownictwo albo architekturę, jeszcze się tak waham.
7: Gdzie dalej będziesz się kierowała?
6: Na ekonomiczny uniwersytet.
7: A co tam na tym uniwersytecie cię zainteresowało?
6: Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
8: Na finanse po angielsku idę, na Uniwersytet Ekonomiczny.
9: Ja akurat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
0: Prawo do poprawki ma 12% absolwentów. Dodatkowe egzaminy odbędą się 24 i 25 sierpnia. Tyle o tej porze. Zapraszam o siódmej.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Czwartkowy poranek. Sprawdźmy, jak czwartek będzie wyglądał w pogodzie. Okazuje się, że ta pogoda będzie zmienna. Chociaż teraz nam słoneczko towarzyszy, to jednak synoptycy zapowiadają, że w ciągu dnia mogą występować również lekkie opady deszczu lokalnie, ale w tych bardziej godzinach dopołudniowych. No i też te chmury na przemianę ze słońcem. Temperatura? No nie będzie dziś gorąco, tylko 20 stopni maksymalnie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: O poranku teraz 15 stopni, kolejne dni 19, 22, 21 stopni to weekend. No i weekend również z chmurami. Wygląda, że do końca tygodnia te chmury jednak będą nam dominować. Dopiero w przyszłym tygodniu zmiana w pogodzie. Te temperatury dużo wyższe, będą dochodziły do 27-28 stopni w ciągu dnia. No i ma być więcej słońca niż tych chmur. Pytanie tylko, czy prognoza pogody nam się sprawdzi na przyszłym tydzień, a wiemy, że z tą pogodą to różnie bywa. 25 minut nam zostało do godziny 7, czwartek, polski czwartek na antenie Radia RDN Małopolska. Gramy dziś wyłącznie po polsku.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Tchów zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Fest.

0: 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowany jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w piątek o 20.40 zapraszamy na letnie kino plenerowe. Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska przygotowały film dla całej rodziny. Dziennik Cwaniaczka. Czeka na Was świetna zabawa pod gołym niebem. Widzimy się 10 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor. Do zobaczenia!

0: sposób, no poranku, kwadrans przed siódmą, logika, metafizyka, a przecież trwają wakacje. No a jakie były wakacje, to trochę odpoczynku. Kwadrans przed siódmą, a propos tego odpoczynku, no nie każdy ma wakacje i ten wolny czas, są tacy, którzy albo przed urlopem, albo już po urlopie i teraz są w drodze do pracy. No to sprawdźmy, jak ta droga do pracy wygląda.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: O tej godzinie na droga do pracy wygląda idealnie i chciałoby się, żeby tak cały dzień wyglądał, no ale niestety.

0: wiemy, że wraz z upływem czasu tych samochodów mamy coraz więcej, ale mimo wszystko i tak w tym czasie wakacyjnym tych pojazdów jest no, dużo mniej na naszych drogach, bo przecież część osób pracuje, część ma wakacje, no i wyjeżdżamy poza miasto w poszukiwaniu, no właśnie, słońca. Chociaż tego słońca teraz o poranku nam nie brakuje, ale wygląda na to, że może w ciągu dnia nam brakować, tak więc zmienne warunki mogą panować na naszych drogach. Kierowcy, uważajcie, synoptycy zapowiadają lekkie opady deszczu, tak więc teraz suche ulice, ale mogą zrobić się nam mokre. Mam nadzieję, że padać nie będzie, ale mimo wszystko noga z gazu, ostrożnie, powoli. No i właśnie a propos tego poruszania się po naszych drogach, jak informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, noc i poranek bez zdarzeń drogowych. A ulice Tarnowa, jak mówiłem, spokojnie, no czuć te wakacje. Narutowicza, Konarskiego, Tuchowska, Gumnicka, Solidarności, Mickiewicza, Słowackiego, spokojnie, bez utrudnień. Szkotnik również, podobna sytuacja na ulicy Byklikowskiej na całym odcinku, bez utrudnień na Alejach Kwiatkowskiego. No może troszeczkę więcej samochodów mamy od strony Witosa, jadąc Alejami Kwiatkowskiego do Czerwonych Klonów, ale nie stoimy, płynnie na Zbylitowskiej, podobna sytuacja również płynnie na ulicy Koszyckiej.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: 9 dzień lipca w kalendarzu. My teraz na chwilę, a propos kalendarza, przeskoczmy i sprawdźmy, jak ten maj nam wyglądał. A dokładnie będzie sprawdzał zespół Golec Orkiestra, który mówi: dzień dobry, młody maj.

zespół mu łzymny, chwyć i leć. Czyli taka propozycja wakacyjna. No, moi kochani, no można to przełożyć tak, że złap dobrą okazję i leć. Złap, a propos dobrej okazji, no to bilet w dobrej cenie i leć, nie zastanawiaj się. No, a nie każdy ma takie możliwości. Ci, którzy w drodze do pracy, to mam dla was dobrą informację. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień do pracy inną drogą, a tutaj chodzenia, ale to wiemy, że nie każdy chodzi do pracy, są tacy, którzy jadą do tej pracy, to może dzisiaj inną drogą jechać do pracy. Zazwyczaj mamy stałe te trasy i tutaj stałymi ulicami się przemieszczamy, a jakby tak dzisiaj troszeczkę inną ulicą pojechać do tej pracy, nie wiem, wybrać albo dłuższą, no bo zazwyczaj to krótkie wybieramy tutaj te trasy, no to można sobie zrobić dłuższą trasę. Ja wiem, że ktoś powie, no ale to nie będzie mi się tutaj opłacało, bo przecież więcej paliwa spalę, ale jeżeli jest dzień chodzenia albo jechania do pracy inną drogą, no to na tym to polegam, żeby znaleźć inną niż zazwyczaj drogę do pracy. Co nam po prostu szkodzi. Teraz na przykład w godzinach porannych nie ma zbyt dużego ruchu. No to co? Mam nadzieję, że wpadniecie na ciekawy, inspirujący pomysł i to zrobicie. Czyli pamiętajcie, dzień chodzenia, jechania do pracy inną drogą niż zazwyczaj. 5 minut nam zostało do godziny 7. Za chwilę wiadomości na antenie Radia RDN Małopolska, ale wcześniej jeszcze więcej światła. No chcemy, żeby tego światła było jak najwięcej. Następcy wiemy, że troszeczkę mówią, że chmury jednak mają nam dzisiaj dominować, ale mam nadzieję, że będzie więcej światła. Male Reggae Rockers, a już za chwilę o 7 wiadomości.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
6: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
7: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
6: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
7: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
10: Minister zdrowia zapowiada e-kolejkę i kary dla szpitali za nadużycia. O szczegółach już za chwilę. Jest decyzja w sprawie konsolidacji Mieleckiego Szpitala. Mamy komentarz pracowników. Autobus, który miał jeździć Wałową w Tarnowie, wylądował w warsztacie naprawczym. I sądecka mapa zagrożeń. Jest już ponad 3,5 tysiąca zgłoszeń. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała pakiet zmian dla ochrony zdrowia. Kluczowym elementem ma być nowa centralna e-kolejka do zabiegów planowych oraz przyspieszona centralna e-rejestracja. Resort zapowiada też surowe kary dla szpitali, które łamią zasady równego dostępu do leczenia. O szczegółach Piotr Durys.
11: Centralna e-rejestracja ma docelowo objąć 39 specjalizacji medycznych. Resort przyspiesza ten proces z 4 do 2 lat, a już od 1 sierpnia system obejmie kolejnych 8 specjalizacji. Obok niej ma powstać zupełnie nowe narzędzie – e-kolejka do zabiegów planowych, czyli tam, gdzie, jak przyznaje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, najłatwiej dziś ominąć zasady.
12: Czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to,
0: jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć.
11: Resort zapowiada również twardsze konsekwencje dla szpitali, w których pacjenci są przyjmowani poza kolejnością dzięki znajomościom lub nieformalnym wpływom.
0: Jeżeli okaże się, że placówka przymyka oko na takie praktyki, kary mogą sięgnąć nawet miliona złotych.
11: Minister zapowiedziała też między innymi limit wynagrodzeń dla medyków na kontraktach oraz jawność wyników konkursów ogłaszanych przez szpitale na świadczenia medyczne.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
10: Nie dojdzie do konsolidacji Mieleckiego Szpitala Specjalistycznego z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Powiat Mielecki jako jednostka prowadząca miejscowy szpital odrzucił propozycję uczelni. Powodem miały być oczekiwania ze strony Rzeszowa, że cały majątek Mieleckiego Szpitala miałby zostać przekazany Uniwersytetowi Rzeszowskiemu. Te decyzje z ulgą przyjęli związkowcy i personel, który od początku sprzeciwiał się konsolidacji.
12: Bardzo się cieszymy, że nie będziemy przechodzić pod Rzeszów, że nie nastąpi ta konsolidacja. Jeszcze to jest taka sprawa świeża, więc jeszcze nikt z nikim nie rozmawiał na ten temat, czy się cieszymy, czy się nie cieszymy, bo tak jak powiedział starosta, dług nadal zostaje. Tutaj problem jest nie po stronie szpitala, tylko po stronie NZ-u i Ministerstwa Zdrowia. Bardzo się cieszymy, że głos społeczeństwa został wysłuchany. Nam zależało tak naprawdę na pracy, zależało nam na tym, żeby nasze rodziny miały szpital, miały możliwość leczenia się, nie jeżdżenia po różnych miejscowościach, więc to jest nasz wspólny sukces.
10: Oświadczenie w sprawie zakończenia rozmów z rzeszowskim szpitalem wystosował w mediach społecznościowych starosta mielecki Kazimierz Gacek. Samorządowiec stwierdza w nim, że oczekiwania Uniwersytetu Rzeszowskiego są nie do zaakceptowania. Uniwersytet oczekiwał wprowadzenia całości szpitala powiatowego w Mielcu w struktury uniwersyteckie i przekazania własności majątku. To nie jest akceptowane przez radnych, zatem nie ma możliwości, aby to zrealizować. Zakończyliśmy negocjacje z Uniwersytetem Rzeszowskim. Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym oświadczył starosta mielecki.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
10: Oddala się termin rozpoczęcia testów nowej linii autobusowej przebiegającej przez Tarnowską Starówkę. Wypożyczony do tego celu autobus uległ awarii jeszcze zanim dotarł do Tarnowa. Jak poinformował wiceprezydent miasta Maciej Włodek, pojazd, który od 1 lipca miał rozpocząć kursowanie po Wałowej, aktualnie znajduje się w warsztacie i czeka na naprawę.
13: Ten autobus uległ awarii ogniu. Po testach w Bielsku-Białej i w Żywcu musiał trafić do warsztatu naprawczego. Z naszych informacji wynika, że ta część jest ściągana z terenów poza Unii Europejskiej. W najbliższym czasie, w 2 tygodniach, liczymy, że ta usterka zostanie usunięta i ten autobus trafi do nas. I tutaj, wychodząc trochę naprzeciwko temu, że ten okres testowy miał trwać 2 miesiące, lipiec, sierpień, tutaj będzie taka propozycja przedstawiona na najbliższą sesję, aby wydłużyć ten okres testowy jeszcze o miesiąc, wrzesień.
10: Wiceprezydent wyjaśnił, że w momencie podpisywania umowy na wypożyczenie autobusu nie było jeszcze informacji o jego awarii, a sam pojazd jest wykorzystywany do testów przez samorządy z całego kraju, więc usterka wystąpiła prawdopodobnie w trakcie tego typu eksploatacji. Autobus ma być wypożyczony na 2 miesiące, w tym czasie będzie kursował w obrębie Starówki jako linia numer 55. Przystanki mają być zlokalizowane m.in. w pobliżu Bramy Seklerskiej, pomnika Łokietka, pomnika generała Bema, czy też przy ławeczce poetów. Przejazdy będą darmowe. Nowa linia ma pobudzić ruch turystyczny w centrum miasta, ale też ułatwić seniorom dotarcie do miejsc zlokalizowanych na Starówce. W pierwszym półroczu tego roku sądeczanie nanieśli na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa ponad 3,5 tysiąca zgłoszeń. Policja potwierdza, że zainteresowanie aplikacją wśród mieszkańców regionu jest duże. Część ze zgłoszeń została uznana za żart lub pomyłkę, ale prawie 60% zostało potwierdzonych. To pomaga policjantom na szybką reakcję wobec powstałych zagrożeń.
14: W pierwszym półroczu 2026 roku do najczęściej nanoszonych na mapę zagrożeń należało przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowania oraz niewłaściwa infrastruktura drogowa. Z kolei najczęściej potwierdzały się zgłoszenia z kategorii spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej oraz wypalanie traw.
10: Mówiła aspirant Aneta Mazur z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Od początku funkcjonowania aplikacji, czyli od września 2016 roku, mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na mapę łącznie ponad 36 tysięcy zgłoszeń.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Poranek, trochę słońca, trochę chmur, niewielkie zachmurzenie, ale wiatr w dalszym ciągu będzie nam dziś dokuczał i będziemy odczuwać ten wiatr zachodni i północno-zachodni, który powieje z prędkością do 25 km na godzinę. Czwartek chłodny nam się zapowiada, maksymalnie to tylko 20 stopni jak na lato, no to nie są zbyt wysokie wartości. Teraz o poranku mamy 15 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: No jutro ma być jeszcze chłodniej. 19 stopni w ciągu dnia, w nocy 12 stopni, temperatury powyżej 25 stopni, to dopiero w przyszłym tygodniu będziemy mieli na naszych termometrach, będziemy mogli zaobserwować 27, nawet 28 stopni. Pewnie będziemy narzekać, że znów za gorąco. 7 minut mamy po godzinie 7, polski czwartek, już za chwilę Wanda i Banda.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta Limanowa oraz dyrektor Limanowskiego Domu Kultury zapraszają na Dni Limanowej 2026. 11 i 12 lipca spotkajmy się na placu przy Limanowskim Domu Kultury. W programie finał 15 Limanowskiego Talent Show, piknik rodzinny, koncerty, bezpłatne animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i wystawiennicze oraz wesołe miasteczko. Gwiazdami tegorocznych Dni Limanowej będą zespoły Red Lips i Ira. Czekają na Was dwa dni pełne muzyki, atrakcji i wspólnej zabawy.
2: To, co nam było, co nam się zdarzyło.
1: Złotym partnerem wydarzenia jest Kopalnia Soli Wieliczka S.A., a złotym sponsorem firma Koral. Do zobaczenia podczas Dni Limanowej 2026.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
3: To była autopromocja.

0: 16 minut mamy po godzinie 7. Wybieramy się teraz do Krakowa. No na pewno nieraz w Krakowie my byliśmy. Pytanie tylko, czy my, będąc w Krakowie, słyszeliśmy dzwon Zygmunta, albo widzieliśmy z bliska dzwon Zygmunta? No właśnie. No to teraz my posłuchajmy parę informacji na temat dzwonu Zygmunta, bo dzisiaj dzwon Zygmunta kończy 505 lat. Dokładnie 9 lipca 1521 roku na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej zawieszono właśnie dzwon Zygmunta. To najsłynniejszy polski dzwon, który został ufundowany przez króla Zygmunta I Starego i nazywany potem jego imieniem. Krakowianie dźwięk dzwonu po raz pierwszy usłyszeli 13 lipca 1521 roku na uroczystości świętej Małgorzaty. I od tego czasu jego właśnie ten donośny dźwięk towarzyszy Polakom w najważniejszych chwilach, a sam dzwon stał się jednym z narodowych symboli. Źródła historyczne podają, że dzwon Zygmunta został odlany w 1520 roku przez ludwisarza Hansa Behema z Norymbergi w warsztacie w pobliżu Bramy Floriańskiej. W 1521 roku przewieziono go na Wawel na specjalnych saniach, pod które podkładano belki, żeby usprawnić transport, a następnie dzwon wciągnięto na wieżę na linach połączonych klockami obciążonymi skrzynią z ciężkimi kamieniami. No i tak właśnie zawieszono dzwon Zygmunta, którym do dziś no, towarzyszy nam w ważnych chwilach, ale żeby odezwał się ten dzwon, no trzeba go rozkołysać, no i wydobyć dźwięk, właściwy dźwięk. Potrzeba do tego 12 dzwonników, którzy pociągają za sznury, no i to nie jest łatwe, a jeden z tych właśnie dzwonników, Marcin Biborski, mówi, że tak pięknego serca jak Zygmunt nie ma żaden dzwon w Europie.
1: Dzwon Zygmunta no jest jednym z piękniejszych instrumentów. I to wszyscy podkreślają. Turyści dzisiaj, którzy przyjeżdżają i słuchają tego dzwonu, jak my kończymy pociągać za sznury, to biją nam brawo.
0: Dzwon Zygmunta, dokładnie dźwięk dzwonu Zygmunta słychać w promieniu 30 kilometrów. To dziś jedyny tak potężny dzwon w Europie, poruszany siłą ludzkich mięśni. I co ciekawe, za każdym razem dzwon Zygmunta bije inaczej. Wpływ na to mają warunki pogodowe, ale co się okazuje, nie tylko te warunki pogodowe, jak wilgoć na przykład, ale też stan ducha dzwoniących, bo to jest bardzo ważne. Tak mówią właśnie dzwonnicy. Dzwon Zygmunta, 505. rocznica zawieszenia, właśnie dziś przypada 9 lipca. Przypomnę, to był rok 1521. No to z Krakowa. Z Krakowa przenieśmy się teraz do Warszawy. Tu był dzwon Zygmunta, a teraz Czesław Niemen i obecna stolica Polski. Sen o Warszawie. Polski czwartek.

Tak, gdybyś ujrzeć bym chciał. No właśnie, i tutaj połączenie Krakowa z Warszawą. A propos dzwonu Zygmunta, bo z jednej strony my możemy ten dzwon Zygmunta zobaczyć na żywo w Krakowie, a z drugiej strony, a propos właśnie Warszawy, no to tam właśnie w Warszawie możemy zobaczyć historyczny moment wciągnięcia dzwonu Zygmunta na wieżę Katedry Wawelskiej, który uwiecznił właśnie ten moment. Jan Matejko na obrazie zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieżę Katedry w Krakowie w 1521 roku. No i ten obraz znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, tak więc proszę bardzo, dzwon Zygmunta połączył i Kraków, i Warszawę. Przypominamy, 505. rocznica dziś właśnie w kalendarzu zawieszenia tego dzwonu Zygmunta w Katedrze Wawelskiej. 24 minuty mamy po godzinie 7. Wracamy do polskiej muzyki. Przypominam, dziś polski czwartek, gramy wyłącznie po polsku. Teraz Dawid Kwiatkowski.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Chmury teraz przejęły pałeczkę. No i wygląda na to, że one zdominowały nam teraz pogodę, a dokładnie prognozę pogody. Pochmurno, a do tego lokalnie można w tych godzinach przedpołudniowych jeszcze delikatnie popadać. Ale mam nadzieję, że tam słoneczko pokaże nam się w ciągu dnia i nie tylko chmury będą dominować. Na razie zdjęcia satelitarne pokazują, że te chmury od północnego wschodu na południowy wschód się nam przemieszczają.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: No niezbyt dobre by warunki, szczególnie my ci, którzy wypoczywają w górach, no to też te chmury pewnie im przeszkadzają podczas górskich wycieczek, dlatego przypominam, sprawdzajmy za każdym razem, jeżeli wybieramy się wysokie partie gór, tą prognozę pogody, to jest bardzo ważne. Jedynie przejaśnienia mamy na krańcach zachodnich naszego kraju. W ciągu dnia maksymalnie dziś 120 stopni, teraz nasz radiowy termometr wskazuje 16 stopni, a sytuacja biometeorologiczna cały czas jest niekorzystna.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Czchów zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Czchów 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
0: Po reklamie.

0: i bryska. 17 minut nam zostało do godziny 8. A propos właśnie tego głosu, to może taki głos się odezwać w tym naszym pojeździe teraz, jeżeli jedziecie samochodem i nagle rozproszycie się i ten głos mówi: skup się. No właśnie, a propos tego głosu, no to już za chwilę ten temat rozwinę bardziej.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: 7 lipca już za nami, dziś w kalendarzu 9 dzień lipca, tak więc jeżeli ktoś kupuje samochód, no to od 7 lipca weszły w życie przepisy GSR2 dotyczące wymagań w Unii Europejskiej, a dokładnie systemów bezpieczeństwa pojazdów. GSR2, proszę bardzo, jak to brzmi? No, intrygująco. O co to chodzi? Otóż chodzi o obowiązek instalowania systemu ostrzeżenia o rozproszeniu uwagi we wszystkich nowo rejestrowanych samochodach osobowych Unii Europejskiej. System śledzi ruch oczu oraz pozycję głowy kierowcy i aktywuje alarm wizualny, dźwiękowy lub wyczuwalny po przekroczeniu prędkości 20 km na godzinę, jeżeli wzrok kierującego nie skupia się na drodze przez określony czas. Czyli taki system, który pilnuje nas, żebyśmy zwracali uwagę na to, co się dzieje przed samochodem, a nie rozproszeni i praktycznie wszystkie kierunki obserwowali, ale nie to, co na drodze się dzieje. Tutaj kierowca ma taką możliwość wyłączenia tego systemu, jednak unijne przepisy wymagają, aby aktywował on się automatycznie przy każdym uruchomieniu pojazdów. No i właśnie ten przepis wszedł w życie 7 lipca, dosłownie 2 dni temu, tak więc począwszy od 7 lipca, od tej daty obowiązkowo wyposażenie obowiązkowe nowo sprzedawanych samochodów na terenie wspólnoty tutaj europejskiej, ten system ostrzeżenia o rozproszeniu uwagi kierowców. Tak więc ten system już powinien być wdrożony w tych naszych nowych pojazdach. No to teraz a propos tych naszych pojazdów, zaglądamy na ulicę i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Zanim przejdziemy tutaj do ulicy Tarnowa, to jeszcze przypomnienie wszystkim zmotoryzowanym. Ważna informacja dla tych, którzy poruszają się po drogach Bochni. Tutaj już wczoraj mówiłem, ale przypomnę, Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni informuje, że w związku z trwającym remontem drogi powiatowej w miejscowości Kobylec do 10 lipca, czyli do piątku, całkowite zamknięcie drogi dla ruchu. No i ten zakres zamknięcia obowiązuje na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Kobylec Zagórzany do przepustu zlokalizowanego w miejscu zwężenia jezdni. Tam jest objazd już wyznaczony, tak więc kierowcy, pamiętajcie. No i jeszcze ważna informacja kolejna. Czasowe też wyłączenie z ruchu ulicy Mickiewicza w Szczucinie do 20 lipca, czyli tutaj jeszcze będzie kierowcą towarzyszyło to wyłączenie ruchu na ulicy Mickiewicza w Szczucinie. No i tutaj w godzinach

0: szczególnie my okresowo wyłączone z ruchu jest właśnie ten odcinek drogi w godzinach od 7 do godziny 17. No i jeszcze nam zostało ulice Tarnowa bez zdarzeń drogowych, informuje w serdecznie dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a tych naszych ulicach już troszeczkę więcej samochodów. No i wygląda na to, że zatrzymamy się w paru punktach. Wydawało się, że no jednak będzie tutaj bez problemów płynnie, a tu proszę bardzo. Krótki postój na Gumnickiej do Dąbrowskiego, postój też na Tuchowskiej od Przedszkolaków do Konarskiego. Na Szkotnik na wysokości skrzyżowania Strzójskiego też się zaczynamy. Zatrzymamy wzmożony ruch Klikowska od Paderewskiego do Ronda Słowackiego na Szkotnik. No i tutaj elektryczna Wyszyńskiego w miarę spokojnie, ale tych samochodów tam przybywa nam na Klikowskiej. Na szczęście na razie płynnie. Paderewskiego też bez problemów. Kwiatkowskiego aleje teraz, zobaczmy sobie, tutaj bez zmian, czyli od Witosa i od Mosickiego bez postojów. Płynnie jedziemy też na Zbylitowskiej. Gorzej jest na ulicy Czerwonej, gdzieś na wysokości... No właśnie, my tutaj, my, no ci, którzy jeżdżą często ulicą Czerwoną, to będą wiedzieli, my Tokarzewskiego, my generała Tokarzewskiego, my, no powolutku będziemy jechać w kierunku skrzyżowania Czerwona Krakowska i wygląda na to, że tych samochodów tam jest sporo, tak więc no będziemy tam musieli troszeczkę czasu poświęcić na to, że zanim dojedziemy do tego skrzyżowania. Natomiast od strony ulicy Mykoszyckiej do skrzyżowania Krakowska Czerwona tutaj bez problemów dojedziemy, tak więc zmotoryzowanym przypominam o poranku, może lokalnie nam delikatnie jeszcze popadać, tak więc te warunki na naszych drogach mogą nam się zmienić.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: I tak samo jak wczoraj, dziś też jeszcze będzie mocno nam wiało, no może nie aż tak ten silny wiatr będzie towarzyszył nam, wczoraj do 30 km na godzinę, dzisiaj do 25, ale też te podmuchy wiatru będziemy odczuwać, szczególnie kierowcy dużych pojazdów wielkogabarytowych, no to na pewno takie podmuchy wiatru będą odczuwać i muszą mocno trzymać tą kierownicę. Bezpiecznej drogi, spokojnej. Tego życzę wszystkim zmotoryzowanym, a wszystkim naszym radiosłuchaczom życzę słodkiego, miłego dnia. A życzę tego również zespół Kombi.

No tak, lecimy do tych gwiazd, ale musimy was tam sprowadzić na ziemię 5 minut przed samą godziną 8, bo już za chwilę wiadomości, no i będziemy sprawdzać, co się tutaj właśnie nie w gwiazdach, ale na ziemi dzieje ciekawego. I te wiadomości dokładnie za 4,5 minuty. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa, jak zwykle po godzinie 8, dokładnie o 8.10, a dziś gościem radia 8.10 wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
8: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
11: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
12: Radiowe kino plenerowe.
13: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do letniego amfiteatru w Gromniku. O godzinie 20.40 rozpocznie się seans familijnego filmu Ron Usterka. Pełnej emocji i humoru opowieści dla całych rodzin. Warto przyjść wcześniej. Już od 19.30 odbędzie się impreza profilaktyczna pod hasłem Wybieram marzenia, nie uzależnienia. Z konkursem dla uczestników. Na wspólny seans z RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Gromnik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Golance. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
14: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
15: RDN Małopolska.
16: Minister zdrowia zapowiedziała zmiany w systemie ochrony zdrowia, o szczegółach już za chwilę. Spotkanie Nawrocki-Załański bez przełomu, ale konstruktywne. Kupienin uczci pamięć arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego.
17: Był wspaniałym człowiekiem, był perłą nadwiślańską.
16: Dziś ostatni dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Minister zdrowia zapowiedziała zmiany w systemie ochrony zdrowia. Zdaniem Pawła Hryniaka z Prawa i Sprawiedliwości propozycje Jolanty Sobierańskiej grędy nie są niczym nowym. Resort zdrowia zamierza wprowadzić m.in. usługę e-kolejki i zlikwidować kominy płacowe. Paweł Hryniak z PiS-u mówi, że jego zdaniem minister zdrowia i rząd nie są wiarygodni.
18: Pani minister po pierwsze się leni, po drugie jest osobą, która mam wrażenie, że próbuje tutaj czarować i uprawiać PR. Ja przypomnę, kilka dni temu premier Donald Tusk mówił, że oczekuje od pani minister systemowych zmian. Tu nie było żadnych systemowych zmian. Tu były pewne propozycje, które, tak jak mówię, były już obiecane przez tę koalicję przy 100 konkretach.
16: Działania na rzecz zmian w systemie, które zamierza wprowadzić Ministerstwo Zdrowia, są spowodowane aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Miało tam dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Miał on przyjmować na oddział ratunkowy pacjentów poza kolejką, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej. Sprawę bada prokuratura, ABW i NFZ. Ankara zbliżyła prezydentów Polski i Ukrainy. Politycy spotkali się i długo rozmawiali przy okazji szczytu NATO w stolicy Turcji. Konstruktywne, choć bez porozumienia w sprawach historycznych, mówił po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim prezydent Karol Nawrocki. Więcej o tym spotkaniu w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
3: Trwająca niemal godzinę rozmowa pomiędzy prezydentami Polski i Ukrainy nie przyniosła oczekiwanych efektów, bo różnica zdań w kwestiach historycznych i w podejściu do żołnierzy UPA jest zbyt duża, mówił wczoraj Karol Nawrocki po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim.
19: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
3: Co jednak ważne, dialog pomiędzy prezydentami nie zostanie przerwany. Polskę i Ukrainę łączy bowiem wspólny wróg.
19: To, co z całą pewnością nas do siebie zbliża, to świadomość, że postsowiecka Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski.
3: W tej kwestii między prezydentami panuje pełna zgoda.
15: Słuchacie wiadomości RDN.
16: Mija 10 lat od śmierci arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, biskupa seniora diecezji radomskiej oraz bliskiego współpracownika trzech papieży. Duchowny zmarł 12 lipca 2016 roku po długiej chorobie nowotworowej. Miał 67 lat. W najbliższą niedzielę jego rodzinny kupienin na Powiślu odda hołd wybitnemu kapłanowi. O godzinie 15 odprawiona zostanie msza święta w jego intencji. Dzień wcześniej o 11 uroczystości rocznicowe odbędą się także w Radomiu. Arcybiskup Zygmunt Zimowski przez całe życie pozostawał wierny swojej misji służby drugiemu człowiekowi. W 2002 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem. Na tę nominację odpowiedział biskupim zawołaniem: nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. Choć pełnił najwyższe kościelne urzędy, nigdy nie zapominał o rodzinnych stronach. Z sentymentem wspominają go bliscy przyjaciele i mieszkańcy Powiśla Dąbrowskiego.
17: Był przyjacielem, był wspaniałym człowiekiem. Był perłą nadwiślańską. Mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego traktował wyjątkowo.
20: Nie mogę zapomnieć tych naszych spotkań. Często bywał w naszym domu. Takim ulubionym jego dniem był Dzień Bożego Ciała po procesji. Zawsze lubiał przyjechać i łowić ryby. Utkwiło mi w pamięci wiele, wiele samych dobrych chwil nieodżałowanej pamięci, świętej pamięci arcybiskupa.
16: Arcybiskup Zygmunt Zimowski zmarł 12 lipca 2016 roku po długiej walce z chorobą nowotworową. Na kilka godzin przed jego śmiercią zadzwonił do niego osobiście papież Franciszek, zapewniając o duchowej łączności, modlitwie i udzielając mu apostolskiego błogosławieństwa. Ten poruszający gest był symbolicznym zwieńczeniem wieloletniej służby kapłana, które całe swoje życie poświęcił drugiemu człowiekowi. Dziś ostatni dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Przed oblicze Matki Bożej Tuchowskiej będą pielgrzymować m.in. rolnicy, pszczelarze, koła gospodyń wiejskich, piekarze, cukiernicy, ministranci i lektorzy. O 18.30 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji darczyńców oraz ofiarodawców klasztoru i sanktuarium. Przybywający tu pielgrzymi zwracają dużą uwagę na cudowny obraz Maryi, który wrócił po renowacji do sanktuarium tuż przed rozpoczęciem odpustu. Proboszcz i kustosz, ojciec Grzegorz Gut, przyznaje, że szczególnie stęsknieni wizerunku Maryi byli sami parafianie.
21: Wielokrotnie słyszałem, no jest sanktuarium, ale jednak tak bez niej, bez tego obrazu, to jednak czegoś brakuje. Jednak jakoś taka pustka pewna jest w tym sanktuarium. Więc tutaj na pewno radość dla lokalnych mieszkańców, czcicieli Matki Bożej Tuchowskiej jest ogromna z tego, że już mamy cudowny wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej w sanktuarium. Ale no myślę, że dla pielgrzymów licznych, którzy przybywają na Wielki Odpust Tuchowski, to też piękne doświadczenie zobaczyć właśnie w tej nowej odsłonie wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej.
16: A relacje z każdego dnia odpustu mamy na naszej stronie internetowej rdn.pl.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
16: Rajd rowerowy, turniej piłki plażowej, maraton pływacki i regaty żeglarskie, a do tego koncerty gwiazd. To zapowiedź tegorocznych Dni Jeziora Rożnowskiego, które odbędą się w najbliższy weekend.
2: 11 lipca w godzinach wieczornych występ Roxy, 12 lipca z występ zespołu Ich Troje w trakcie Dni Jeziora Rożnowskiego, zawody o Puchar Lata w piłce siatkowej, regaty żeglarskie, maraton pływacki, rajd rowerowy, zawody wędkarskie, występy lokalnych artystów, no i przede wszystkim fantastyczna gastronomia naszych stowarzyszeń kół gospodyń wiejskich, ale również i zewnętrznej firmy, która będzie w tym roku serwowała różnego rodzaju posiłki i jedzenie.
16: Zapowiada wójt Jarosław Baziak. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym tego wydarzenia. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w RDN Małopolska, wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, a gościem RDN Nowy Sącz będzie wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Chmury, a nawet lekki opad deszczu w tych godzinach przedpołudniowych zapowiadają nam synoptycy. Te chmury jednak w ciągu dnia mogą nam dominować. Temperatura maksymalnie dziś to 20 stopni, mamy 16. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, ciśnienie wynosi 987 hektopaskali. Jutro 19 stopni i w dalszym ciągu pochmurne niebo.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
4: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
5: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: 11 minut mamy po godzinie 8. Przechodzimy do naszej porannej rozmowy. Słowo za słowo, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Dzień dobry jeszcze raz. Za nami dni pełne emocji dla uczniów i ich rodziców. Najpierw wyniki egzaminów ósmoklasisty, wczoraj matur. A moim gościem jest człowiek, który na edukację patrzy z dwóch perspektyw, samorządowca i wieloletniego nauczyciela. Wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie wójcie, zacznijmy od powodów do dumy, bo ósmoklasiści z gminy Skrzyszów znaleźli się w ścisłej czołówce powiatu tarnowskiego. Zajmują trzecie miejsce. Co stoi za tym sukcesem?
4: Przede wszystkim ciężka praca. To nie da się zdobyć takiego wyniku, nie da się osiągnąć w ogóle w życiu, żeby cokolwiek osiągnąć, trzeba pracować, jeszcze raz pracować. To jest pierwsza podstawowa zasada i to jest, uczniowie pisali, więc numer jeden i podziękowania im się należą, ale oni są wspierani. I pierwsza linia, i druga linia, rodzice, nauczyciele. Nauczyciele, cały system edukacji w naszej gminie wykonał bardzo dużą, tytaniczną wręcz pracę, ponieważ rozmawiałem z dyrektorami, bo analizowaliśmy też te wyniki. Bardzo się cieszymy z trzeciego miejsca i jest czym się chwalić. Natomiast no też chcielibyśmy być pierwsi, więc...
3: Jest podium, ale jest niedosyt, rozumiem.
4: Tak, to znaczy zawsze trzeba chcieć więcej, bo my tutaj mówimy o liczbach, o podiach, okej, tylko co się, trzeba patrzeć, co za tym się kryje. A za tym kryje się przyszłość młodego człowieka. Tutaj też na antenie radia mówiliśmy, jak ten egzamin jest ważny. I my dążymy do tego, żeby młodzi ludzie mogli się realizować swoje marzenia, iść do szkół, które oni chcą wybrać. To jest tutaj w grze tak naprawdę. Nie podium, nie pieniądze, cokolwiek, ranking, statystyki, nie. Przyszłość ich, a ich przyszłość przełoży się na naszą przyszłość. To trzeba patrzeć dalej, strategicznie do przodu i od lat było mówione, że trzeba inwestować w edukację. My to w samorządzie i dzięki radnym, którzy nigdy nie powiedzieli ani słowa, żeby nie inwestować w młodych ludzi i to ich mądrość wszystkich pracowników, no całego naszego systemu, który jest, zaowocował tym i naprawdę ogromna praca nauczycieli, szkół, bo wiem, ile tych egzaminów próbnych, dodatkowych zajęć realizowali. Rodzice zawsze byli za nimi, wspierali ich. No i same nasze gwiazdy, czyli ci młodzi ludzie, z czego jestem bardzo dumny.
3: Dlatego postanowił pan dodatkowo nagrodzić najlepszych uczniów.
4: Tak. I tutaj mamy system takiego, można powiedzieć, wielotorowego wsparcia, ponieważ stypendia, które wręczyliśmy dla i pod względem nauki, ale i sportu, ale i zajęć artystycznych, również społeczników, którzy chcą się angażować. I dzięki przychylności radnych 120 050 zł dla 201 uczniów zostało rozdysponowane. To jest też za docenienie ich pracy, ale też motywowanie, że warto być systematycznym, warto pracować, bo nie da się osiągnąć wyniku, że to dzisiaj pójdę na trening, jutro nie. No nie. Systematyczna, mrówcza praca, ale również dzięki przychylności radnych mamy, można powiedzieć, taki unikalny system wspierania całej klasy. Klasa, która najlepiej pisze egzamin po szkole podstawowej, po klasie ósmej, otrzymuje w tym roku na osobę 600 zł i młodzi ludzie sobie wybrali sprzęt, żeby nie reklamować to człowieka, który stworzył, można wiele razy cytować, nawet ostatnio cytowałem na stypendiach. To jest dla każdej osoby koszt około 600 zł, czyli 10 tysięcy dodatkowo ta klasa zdobyła. A chodzi tutaj nam o to, żeby ci, bo owszem, my mamy system rodziców, system nauczycieli, wspierania, ale też, żeby uczeń ucznia wspierał, bo czasami uczeń ucznia lepiej wesprze, lepiej mu to wytłumaczy, powie mu weź tu tak, zrobi, już będzie okej i inaczej dotrze też do niego, więc chcemy motywować całe klasy, chcemy też je łączyć, żeby współpracowali i 16 młodych osób z Pogórskiej Woli, bo w Pogórskiej Woli szkoła w ogóle miała najlepszy wynik i klasa tam z jedną a drugą klasą była naprawdę no, niewielka różnica, ale dzisiaj o 11 jestem w tej klasie i wręczamy nagrody włącznie, razem z panią dyrektor.
3: Pomimo wakacji,
4: ale myślę, że no, to jest sprzęt, który się przyda na wakacje, więc...
3: Uczniowie będą obecni?
4: Będą, oczywiście będą odbierać, bo to ja... Ci, którzy nie wyjechali, ale będą, jesteśmy umówieni i wręczamy.
3: Panie wójcie, bo mówi pan cały czas o motywowaniu młodych ludzi. Tymczasem w całej Polsce kilka tygodni temu trwała dyskusja o darmowych lodach dla uczniów z czerwonym paskiem. Mówię delikatnie dyskusja, bo tak naprawdę przetoczyła się potężna burza na ten temat. Jedni mówili, że warto nagradzać wysiłek, inni, że takie akcje wykluczają dzieci, które nie osiągnęły najwyższych wyników. Pan również postawił na nagrody dla najlepszych. Jak znaleźć ten rozsądny balans pomiędzy właśnie docenianiem sukcesu, a motywowaniem wszystkich uczniów?
4: Bo motywować trzeba, dlatego my program stypendialny mamy dla każdego, nie tylko w dziedzinie naukowej, osiągnięć naukowe, ale można się realizować sportowo, artystycznie, można społecznie, ale trzeba działać, bo tutaj chodzi o to, żeby promować ludzi aktywnych. Zresztą na ostatnich spotkaniach z młodzieżą, gdzie byliśmy, dementowałem jedno z takich powiedzeń, które mieliśmy, nam było przekazywane. To były inne uwarunkowania, inne realia, ale siedź w kącie, a znajdą cię. Nieprawda. To jest totalna nieprawda. Życie promuje ludzi aktywnych. Trzeba być aktywnym, trzeba działać i nikt nie oczekuje od danego ucznia, żeby on miał same szóstki. Ale żeby pracował, żeby angażował się, żeby działał, a nie żeby siedzieć i nic nie robić.
3: To jak pan ocenia słowa pani rzecznik praw dziecka Moniki Horny-Cieślak, bo to właśnie po jej słowach ta cała burza się rozpętała o lodach, to ona skierowała pismo do lodziarni w Pszczynie, prosząc o zakończenie trwającej od 25 lat akcji rozdawania darmowych lodów za czerwony pasek. W opinii pani rzecznik nagradzanie wyłącznie za oceny może wywoływać niepotrzebną presję psychiczną u dzieci, które z różnych przyczyn nie osiągają tak wysokich wyników.
4: W mojej ocenie tutaj chyba troszeczkę jest nadinterpretacji. Być może pani rzecznik przeczytała coś, a nie doczytała, nie dokończyła i nie przeczytała wniosku, bo to jest w mojej ocenie skrajnie nieodpowiedzialne, demotywujące. To znaczy, że co, mamy wszyscy nic nie robić? To odwołajmy w ogóle Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No bo przecież jeżeli jakaś drużyna przegra, bo jest teraz system pucharowy, będziemy za chwilę mieć ćwierćfinał. No jak drużyna przegra, no to przecież będą wszyscy załamani. No ale takie
3: choć
4: jest życie.
3: Choć i łzy się na mundialu polały.
4: Polały i poleją się, ale takie jest życie. Nie zawsze się wygrywa i nie zawsze jest się na pierwszym miejscu. Choćby nawet dzisiaj od tego, żeby też można powiedzieć zaczęli. To nie o to chodzi, żeby cały czas być pierwszym. Chodzi o to, żeby cały czas być zaangażowanym, cały czas się starać, cały czas być aktywnym. W ten sposób trzeba działać. Jeżeli nie ma recepty na pierwsze miejsce i nie ma recepty na wygranie, nie wiem, turnieju Chopinowskiego, bo my możemy w danym dniu, nie wiem, czarny kot nam przeleci drogę, zestresujemy się, ojojoj, czarny kot, na pewno nie wygram i już, no nie, to tak nie działa. Problem jest, chodzi o to, żeby cały czas pracować, osiągnąć poziom najlepszy w danej dziedzinie, czy być spawaczem, czy być rolnikiem, czy być, nie wiem, nauczycielem języka francuskiego, żeby osiągnąć wysoki poziom, i tak samo na konkursie, być w tej części, gdzie jestem, dałem z siebie wszystko, nieważne w jakiej dziedzinie, a wtedy sukces raz przyjdzie, raz nie przyjdzie, bo to jest, zależy troszeczkę od szczęścia. Natomiast w tym momencie deprymowanie, nienagradzanie, no to system nagród i kar był od wieków wprowadzony, był, jest i będzie. Tak działa nasza psychika i tak jak mówię, być może pani rzecznik była pod wrażeniem jakiegoś wywodu jednego czy drugiego niesprawdzonego. Ja
3: czyli
4: uważam, że to jest
3: Krzyszów będą nagrody, co więcej w tym roku stypendia, w przyszłym roku kolejna niespodzianka dla młodych, już
4: tak
3: można powiedzieć.
4: Tak, właśnie tutaj jeszcze będziemy rozmawiać z tym, ale żeby nie było to dokładnie prezenty, tylko po prostu bon. Żeby to był bon w wysokości, jak teraz jest 600 zł, i młody człowiek sobie mógł decydować, na co sobie to przeznaczy. To dotyczy całych klas. Czyli dla wszystkich siódmych klas, które teraz kończą w gminie, bierzcie się do dzieła, bo oprócz tego, że można stypendia, to cała klasa, czyli wszyscy, każdy, nieważne, czy ktoś napisze na 48%, czy na 98%, ale wszyscy mogą być częścią sukcesu
3: swojej przyszłości. Liczy się wynik całej klasy,
4: tak,
3: ale bon dostanie każdy uczeń.
4: Dokładnie tak.
3: Wczoraj poznaliśmy także wyniki matur. Jako były nauczyciel patrzy dziś pan na młodych ludzi właśnie z tych dwóch perspektyw, o których wspominałam na początku, to pokolenie ambitniejsze niż kiedyś, czy stojące przed większymi wyzwaniami?
4: Zdecydowanie większe wyzwania, ponieważ przede wszystkim ilość czynników rozpraszających jest znacznie większa. W momencie, kiedy ja zdawałem maturę, mieliśmy tylko internet. Teraz w internecie mamy mnóstwo mediów społecznościowych, mnóstwo kanałów w telewizji, wszędzie. Ilość miejsc, gdzie jesteśmy rozproszeni, dostajemy zbyt dużo przebodźcowani, jest duża, więc młodzi ludzie mają więcej wyzwań. Może nie tyle z samymi bezpośrednio przedmiotami, ale z ilością bodźców, które ich otaczają i z tym muszą walczyć, żeby móc się, jak to po staropolsku mówimy, sfokusować na danym przedmiocie. I to jest ogromne wyzwanie plus problem stresu. No, to też jest troszeczkę taki case ten, który wcześniej mówiliśmy. Jeżeli my nie będziemy aktywni, nie będziemy uczestniczyć w tym życiu jakichś drobnych kroków wyzwań, no to później przyjdzie matura i ona nas, no, może skasować totalnie ze względem psychicznym, stresowym, bo to jest bardzo ważny egzamin. Mówiliśmy, że jestem w dwóch rolach, jako samorządowiec, nauczyciel. No od tego roku jestem też w trzeciej, bo mój syn zdawał maturę, dzięki Bogu zdał.
3: Czyli rodzic maturzysty.
4: Rodzic maturzysty. I powiem, że jako nauczyciel się stresowałem, jako samorządowiec się stresuję, a jako rodzic się bardzo stresuję.
3: Panie wójcie, kończąc temat edukacji, coraz częściej mówi się o tym, że młodzi ludzie wyjeżdżają z małych miejscowości. Co samorząd może zrobić, żeby po studiach chcieli wrócić do Skrzyszowa ci młodzi ludzie?
4: Generować dobrze płatne miejsca pracy, to jest klucz. W tym momencie, nawet informacja z wczoraj, rekord ceny działki na naszej gminie, nie mogę powiedzieć gdzie, ale prawie 30 tysięcy złotych. Jeden z inwestorów, mówimy o przedsiębiorcy, będzie budował kolejny zakład pracy. Zakłady pracy, które generują wysokopłatne możliwość kariery, rozwoju. To jest kluczem. To jest tutaj
3: nie
4: kluczem.
3: Chce pan powiedzieć, co to za firma, a kiedy będzie ten zakład czynny?
4: Już jest pozwolenie na budowę, rozpocznie się budowa w tym roku.
3: Przejdźmy zatem do inwestycji. Gmina podpisała również umowę na opracowanie dokumentacji długo oczekiwanego ciągu pieszo-rowerowego. Proszę powiedzieć, co dokładnie powstanie i kiedy mieszkańcy mogą liczyć na pierwsze efekty.
4: W końcu połączymy Ładną i Pogórską Wolę chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym. To jest inwestycja, którą długo zabiegaliśmy, ponieważ mamy i tu ciągi pieszo-rowerowe, ale tam też właśnie będzie powstawał kolejne zakłady pracy i one już się zaczną w tym roku budować. I połączymy ponad 2 kilometry, kwota 525 tysięcy złotych. No potężna kwota, ale niestety teraz, aby ciągi pieszo-rowerowe budować przy drogach krajowych, musi być geologia, muszą być badania dodatkowe robione, stąd taka kwota.
3: Natomiast gmina sama sobie pokryje te koszty?
4: Koszty projektu tak, natomiast koszty inwestycji, które szacujemy około 10 milionów złotych, tutaj będą już po stronie generalnej. Tak, takie zawaliśmy porozumienie, tak to będzie szło. Co więcej, ogłosiliśmy kolejne przetargi na i w Szynwałdzie budowę chodnika, bo to chcemy przy drodze powiatowej dokończyć, i w Pogórskiej Woli dwa odcinki przy drogach powiatowych, gdzie tutaj niestety, no właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, nie zawsze wszystko idzie, ale trzeba nigdy się nie podawać, iść do przodu. Ogłosiliśmy przetargi na chodniki w Pogórskiej Woli, na Poskle i na Wielkie Pole. Pierwszy odcinek, tak żebyśmy w przyszłym roku mogli już zacząć pracować, więc, bo to jest bezpieczeństwo, a tam jest ruch spory i tutaj no też chcemy jak najszybciej to
3: z jednej
4: zakończyć.
3: Strony oczywiste bezpieczeństwo, ale z pewnością będzie też zachętą do aktywnego wypoczynku ta inwestycja, rozumiem.
4: Zdecydowanie tak, bo ja lubię jeździć po gminie, zwłaszcza wieczorami po drogach, no mnóstwo osób biega, chodzi i chcemy takie pętle zrobić właśnie, żeby przy czwórce była ta pętla i później od właśnie Pogórskiej Woli do Szynwałdu z Krzyszów Ładna, ta droga, którą chcemy teraz, i mieliśmy spotkanie z panem starostą i z burmistrzem Ryglic i z firmą, która będzie wykonywać drogę od świateł, od ronda, które będzie na Ładnej, aż przez granicę Ładna z Krzyszów, Świniogóra i dalej za Lasowa. Tam też ciągi pieszo-rowerowe, ochodnikowana cała droga, poszerzona, bezpieczna, więc no to jest ta infrastruktura, która też napędza ten takie lokalne życie, bo to jest też jeden z elementów, gdzie ludzie tego oczekują, żeby móc sobie realizować swoje aktywności sportowe, bo to jest też bardzo ważne.
3: Panie wójcie, spoglądam na zegar, bo chcę zadać pytanie od słuchacza. Z pewnością widział pan również to pytanie w komentarzach pod zapowiedzią pana obecności dzisiaj u nas w studiu. Słuchacz prosi o to, aby poruszyć temat autobusów kolei małopolskich. Czy te autobusy pojawią się kiedyś na trasie z Pogórskiej Woli do Tarnowa?
4: Tak, i to będzie już w przyszłym roku. Rozmawialiśmy tutaj z radnymi, ponieważ teraz byliśmy związani dwuletnią umową, nie mogliśmy też żadnych ruchów robić. Planujemy od przyszłego roku na terenie całej gminy wprowadzić te właśnie autobusy i tak samo ulgi dla seniorów i tak samo ulgi dla młodzieży ponadpodstawowej, w szkołach oczywiście podstawowej, ponadpodstawowej, żeby tutaj była jasność. I to mamy taki zamiar, prowadzimy rozmowy, trwają wyceny i od przyszłego roku, no myślę, że nic nie stanie na przeszkodzie, żebyśmy to wprowadzili, bo chcemy do tego dążyć.
3: Widać, że kolejne samorządy chętnie wchodzą w te inwestycje i w tę współpracę z kolejami małopolskimi. To się opłaca samorządowi bardziej niż prywatni przewoźnicy?
4: To jest porównywalne, tylko tutaj też chodzi o jakość tego taboru, o możliwość zakupu biletów i tak dalej. To tutaj jest bardzo istotne. Te wiele czynników dodatkowych, które powodują, plus połączenie z innymi jeszcze samorządami. Tak samo jak my jesteśmy przy gminie Ryglice, też będziemy rozmawiać z gminą Tarnów, ponieważ możemy i w Łękawica, Łękawka, Pętle porobić, ale tak samo Pogórsko, Wola Ładna, ale Wola Rzędziska i Wałki, bo to też takie pęty by można było porobić. No tutaj jest większa elastyczność, ale też możliwość właśnie zakupu biletów, no i jakość tego taboru, która jest dość istotna, na którą mieszkańcy patrzą i no po prostu oczekują już innego komfortu, wyższej jakości usług.
3: Panie wójcie, to na koniec jeszcze o SIM-y zapytam, bo jest problem z przetargiem. Co się wydarzyło?
4: Niestety poszły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Jedna, druga, trzecia firma, no i spółka doszła do wniosku, że ten przetarg musi zostać anulowany. I tak też się zgłosiła Krajowa Izba Odwoławcza, dlatego no tu już teraz pilnujemy, rozmawiam, jestem cały czas w kontakcie z panem prezesem, z zarządem spółki, ani jednego dnia zwłoki. Dlatego otwarcie ofert od razu, 6 oferentów, ceny dość zbliżone, więc mam nadzieję, że jeszcze w wakacje dojdzie do umowy, do podpisania umowy i to będziemy wszystko robić, żeby to tak się stało, ponieważ ludzie czekają, a to już jest 3 miesiące opóźnienia. No to nie stać nas na to.
3: No właśnie, mieszkańcy, którzy czekają na lokale, mogą być spokojni, że ten projekt będzie realizowany?
4: Na pewno, bo choćbyśmy, nie wiem, ja z panem prezesem mieli budować, to wybudujemy.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był wójt gminy Skrzyszów, Marcin Kiwer.
4: Dziękuję bardzo.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. BrookBet Termalika Nieciecza odniosła kolejne zwycięstwo w meczu sparingowym przed startem rundy jesiennej. Wczoraj na swoich obiektach Słonie podejmowały ligowego rywala Puszczę Niepołomice. Pierwsza połowa przebiegła bez bramek, natomiast strzelanie zaczęło się w drugiej części gry. Do siatki Puszczy trafiali Durdów, Zarówny oraz Guerrero. Kolejny mecz kontrolny Termalika rozegra w najbliższą sobotę. 11 lipca o 11:00 pierwszy gwizdek spotkania z Sendecją Nowy Sącz. Po dniu przerwy, jakim była środa, piłkarze wracają do rywalizacji na Mistrzostwach Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Gospodarze już nie grają, a arenami pozostałych do rozegrania już tylko 8 spotkań zostały amerykańskie stadiony. Dzisiaj w Bostonie Francja zagra o awans do półfinału z Marokiem. Rewanż po 4 latach. Tak nad Sekwaną zapowiadany jest dzisiejszy ćwierćfinał. Francuzi wyeliminowali Maroko w półfinale poprzedniego mundialu i liczą na powtórzenie tamtego scenariusza. Francuzi spodziewają się jednak trudnego i wyjątkowego spotkania, między innymi ze względu na silne więzi łączące oba kraje. Więcej na ten temat Stefan Folzer.
4: Zdaniem francuskich komentatorów awans do półfinału jest w zasięgu trójkolorowych, ale podkreślają, że od ostatniego mundialu reprezentacja Maroka wyraźnie się rozwinęła. To naprawdę bardzo dobra drużyna. Zajmują 6. miejsce w światowym rankingu i poczynili duże postępy od 2022 roku. Podkreśla obrońca Dayo Upamecano. We Francji mecz określany jest jako pojedynek klubowych kolegów. Jak przypomina L'Équipe, wielu reprezentantów Maroka grało lub nadal występuje we francuskiej lidze i doskonale zna piłkarzy Les Bleus. Nad Sekwaną komentarze wywołuje również obsada sędziowska ćwierćfinału. Spotkanie poprowadzi zespół arbitrów z Argentyny, kraju uznawanego za jednego z głównych rywali Francji w walce o końcowy triumf. Część francuskich kibiców obawia się, że może to wpłynąć na niekorzystne dla trójkolorowych decyzje sędziowskie. Sami piłkarze zapewniają jednak, że nie przywiązują do tego większej wagi.
3: Początek ćwierćfinału Francja-Maroko o 22:00 czasu polskiego. Następne mecze tej fazy to Hiszpania-Belgia 10 lipca w Los Angeles, Norwegia-Anglia 11 lipca w Miami i Argentyna-Szwajcaria w nocy z 11 na 12 lipca w Kansas City. Finał 19 lipca w Nowym Jorku. Piłkarze czwartoligowego Lubania Maniowy wrócili do treningów i rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu 2026-27. W pierwszych zajęciach uczestniczyło 23 zawodników, w tym 4 piłkarzy testowanych. Pierwszy mecz kontrolny podopieczni Łukasza Schreinera rozegrają już w najbliższą sobotę o 10:30 w Myślenicach, gdzie zmierzą się z Akademią Piłkarską Wisły Kraków. Kompleks sportowy przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie ma zostać rozbudowany, jednak w pierwszym przetargu nie udało się wyłonić wykonawcy. Te inwestycje wybrali mieszkańcy w zeszłorocznym budżecie obywatelskim Tarnowa. Projekt wyceniany na około 750 tysięcy złotych zebrał 815 głosów. Inwestycja zakłada rozbudowę instalacji nawadniania, regenerację murawy, budowę oświetlenia i 2 nowych zadaszonych trybun, wylicza Maciej Włodek, zastępca prezydenta Tarnowa.
5: Jest to zadanie, które zostało złożone do budżetu obywatelskiego, ono wygrało. Mamy na to kwotę 750 tysięcy. Jeżeli chodzi o sam zakres robót, jest to kwestia wykonania trybuny, dodatkowego oświetlenia, nagłośnienia, odwodnienia. Szacujemy, że będzie to kilka miesięcy. Miejmy nadzieję, że uda się to zrealizować w tym roku, że warunki tutaj jesienne i wczesnozimowe na to pozwolą.
3: W ramach zadania ma powstać także plac zabaw dla najmłodszych i magazyn gospodarczy na potrzeby klubu sportowego Iskra Tarnów. Aktualnie magistrat powtarza przetarg, a potencjalni oferenci mają czas do 23 23 lipca na zgłoszenia. MSK Poprad Muszyna szykuje się już na nowy sezon czwartej Ekstraligi Małopolskiej. Na początku sierpnia drużyna zagra u siebie z Unią Tarnów, ale zanim to nastąpi, piłkarze czekają jeszcze lipcowe sparingi. 17 lipca podejmą u siebie słowacki FK Gerlachow, 21 lipca pojadą jako goście na mecz z Grodem po Degrodzie, a 24 lipca do Starej Lubowni na Słowacji. 28 lipca Poprad Muszyna będzie gospodarzem sparingu z Popradem Rytro, a ostatni mecz sprawdzający Muszynianie zagrają z Limanowią Limanowa w ostatni dzień lipca.
2: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Jak słyszeliśmy, dzień przerwy, wracamy do kolejnych spotkań piłkarskich. No i ćwierćfinała, później półfinaliści tegorocznego mundialu. Będzie gorąco. Znaczy u nas również gorąco? No nie, no w ciągu dnia to tylko 20 stopni. Czwartek pochmurny, do godzin południowych może lokalnie nam nawet delikatnie popadać. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Szesnaście stopni, do tego jeszcze wiatr w porywach do 25 km na godzinę i chmury, które nie tylko dziś, ale jeszcze również jutro synoptycy nam zapowiadają, chociaż weekend też pochmurny, nawet deszczowy i te temperatury maksymalnie do końca tygodnia to 22 stopnie. 23 minuty nam zostało do 9.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na trzeci koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 11 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Renata Marcin-Coutelezier, wybitna organistka z Wilna, która zaprezentuje program łączący muzykę polską, litewską, niemiecką i francuską. Będzie to wyjątkowy wieczór pełen duchowej głębi, romantycznej ekspresji i majestatycznego brzmienia zabytkowych 120-letnich organów Tarnowskiej Katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodziny.

0: Koncerty, bezpłatne animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i wystawiennicze oraz wesołe miasteczko. Gwiazdami tegorocznych Dni Limanowej będą zespoły Red Lips i Ira. Czekają na Was dwa dni pełne muzyki, atrakcji i wspólnej zabawy.
1: To, co nam było, co nam się zdarzyło.
0: Złotym partnerem wydarzenia jest Kopalnia Soli Wieliczka S.A., a złotym sponsorem firma Koral. Do zobaczenia podczas Dni Limanowej 2026.
2: Po reklamie.

0: Artur Gadowski, Polski Czwartek, ona jest ze snu i ubrana w codzienność. No właśnie, a propos ubrania, no to ten temat za chwilę będzie poruszany. Czas na informacje dla zmotoryzowanych.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Wracamy do tego ubrania i tutaj nie chodzi o pogodę, tylko chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Ja przypominam kask. Kask, drodzy użytkownicy naszych dróg, chodników.

0: dzieciaków. Pamiętajcie, że dzieciaki do 16 roku życia obowiązkowo ten kask muszą mieć, przemieszczając się po tych naszych drogach na rowerze czy na hulajnodze. A ten kask, na przykład kask motocyklowy, to najważniejszy też zarazem jedyny wymagany pewnie prawnie element wyposażenia każdego motocyklisty w Polsce. No i często jest tak, że ten kask towarzyszy nam praktycznie przez całe życie. Jeden ten kask. A okazuje się, że no jeżeli chcemy dbać o to swoje bezpieczeństwo, no to powinniśmy ten kask wymieniać co jakiś czas. I tutaj nie chodzi o te poważne i wyraźne uszkodzenia, no na przykład po wypadku czy po jakimś zdarzeniu, ale producenci podkreślają jednak, że nawet pozorny, nienaruszony kask, pozornie wyglądający, z czasem traci swoje właściwości ochronne i należy go bezwzględnie wymienić. Tutaj głównie mowa o tych kaskach motocyklowych. Kiedy należy wymienić taki kask, no nie tylko po każdym wypadku lub mocnym upadku na twardą powierzchnię z dużej wysokości, ponieważ ta wewnętrzna warstwa może ulec niewidocznym z zewnątrz uszkodzeniom, ale przede wszystkim ten kask powinniśmy wymieniać i producenci zalecają bez względu na te wypadki czy mocne upadki po 5 latach regularnego użytkowania lub najpóźniej po 7 latach od daty jego produkcji. No i pytanie do tych wszystkich, którzy tych kasków używają, do motocyklistów. No kiedy taki kask wymieniliście? Boję się, że ten kask towarzyszy wam od tego zakupu jednoślada cały czas i mamy ten jeden swój kask, no bo on jest nasz ulubiony, dobrze się w nim czujemy, no ale pytanie, czy ten kask pod względem bezpieczeństwa spełnia wymogi już, jeżeli ma określony czas? Proszę pamiętać, producenci zalecają 5 lat regularnego użytkowania, najpóźniej po 7 latach od daty jego produkcji trzeba wymienić i kupić nowy kask. Dbajmy o to swoje zdrowie, o to swoje bezpieczeństwo. Ulica Tarnowa, spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje wtedy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Pochmurny poranek, a do tego może być deszczowy. Synoptycy nam zapowiadają lekkie opady deszczu, tak więc te warunki będą zmienne na tych naszych ulicach. Uważajcie ostrożnie, jeszcze podmuchy wiatru, 25 km na godzinę ten wiatr w takich porywach może nam towarzyszyć, tak więc kierowcom no nie będzie się zbyt dobrze na otwartych przestrzeniach dobrze podróżowało, przemieszczało po tych naszych ulicach. Mocno trzeba trzymać kierownicę, szczególnie ci kierowcy pojazdów wielkogabarytowych. A na naszych ulicach spokojnie, płynnie, chociaż no w paru punktach mamy taki troszeczkę wzmożony ruch, ale nie stoimy, nie zatrzymujemy się, tak jest na Konarskiego, Tuchowskiej, Gumnickiej, Mickiewicza, na również Klikowskiej, tutaj bez utrudnień płynnie przejedziemy przez rondo elektryczne tutaj Wyszyńskiego, Klikowska, chociaż no przy samym rondzie możemy się na chwilę zatrzymać, ale to jest naprawdę krótki postój. Dużo lepsza sytuacja na kolejnym rondzie Klikowska Słowackiego, Szkotnik. Mościca Aleja Kwiatkowskiego, tutaj od wczesnych godzin porannych spokojnie, płynnie, płynnie też na Zbelitowskiej i bez problemów na ulicy Koszyckiej, teraz też bez problemów już na ulicy Czerwonej. Przypomnę, przed godziną tam spory sznur samochodów nam się ciągnął, a teraz już idealnie i do samego skrzyżowania Czerwona, Krakowska, Koszycka dojeżdżamy.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: I a propos właśnie naszego podróżowania, jeżeli ktoś jeszcze by w drodze do pracy, no to przypominam dziś w kalendarzu świąt nietypowych, dzień chodzenia, dzień, no, bo tak naprawdę to jest dzień chodzenia do pracy inną drogą, no ale wiemy, że nie każdy może chodzić, bo to mamy różne odległości do tej naszej pracy. Są tacy, którzy muszą przemieszczać się na przykład jakimś pojazdem, jakimś środkiem komunikacji. Dlatego ja proponuję, żeby dzisiaj był dzień chodzenia i dzień, no, przemieszczania się pojazdami do pracy inną drogą. No właśnie. I jak ta nasza inna droga powinna wyglądać, to ten temat będę poruszał między godziną 9 a godziną 10. Sprawdzimy, o co chodzi tak naprawdę w tym dniu. Czy to chodzi tylko o to, żeby sobie wyznaczyć inną drogę, a może całkiem o coś innego? No właśnie. Bo to taki troszeczkę, powiem, ciekawy, inspirujący by pomysł. I ten pomysł rozwiniemy. Dzień chodzenia do pracy inną drogą. Dzień przemieszczania się do pracy inną drogą. Między godziną 9 a 10, a do 9 pozostało nam 8,5.

0: jest.
1: Tak, Sylwia Grzeszek i wzór na szczęście. No jeszcze, żeby podała konkretnie, jak ten wzór na szczęście by brzmi, to byłoby idealnie. Chociaż możemy znaleźć informację wzoru na szczęście. Jak brzmimy tutaj wzór na szczęście? No bardzo prosty sposób. Otóż formuła ta zakłada tego wzoru na szczęście, że szczęście występuje wtedy, gdy wydarzenia w twoim życiu są równe lub lepsze od twoich oczekiwań. Proszę bardzo. I to jest właśnie wzór na szczęście i mam nadzieję, że ten wzór będziemy mogli spokojnie tutaj wprowadzić w życie i co się okaże, że właśnie mamy my szczęśliwe nasze życie, bo mamy lepsze od naszych oczekiwań. To taki wzór, prosty wzór na szczęście. Albo wydarzenia mają być równe lub lepsze od oczekiwań i taki właśnie wzór na szczęście. Niecałe 3 minuty nam zostało do godziny 9:00, już za chwilę wiadomości.
2: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17:00. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philos. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
2: Radiowe kino plenerowe.
4: Już w piątek o 20:40 zapraszamy na letnie kino plenerowe. Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska przygotowały film dla całej rodziny. Dziennik Cwaniaczka. Czeka na Was świetna zabawa pod gołym niebem. Widzimy się 10 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor. Do zobaczenia!
5: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Wnuczka Jana Kiepury zainauguruje 27. Festiwal Baszta Jazz w Czchowie. Górale idą w ten weekend na Cisowy Dział oddać hołd Janowi Pawłowi II.
8: Żeby Jan Paweł Święty, który patrzy na to wszystko, był przy nas, jak i my byli przy nim, kiedy on jeszcze chodził tu z nami.
7: Szczyt NATO z pokazem jedności. Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Szczyt NATO w Ankarze zakończył się pokazem jedności i potwierdzeniem wspólnej obrony w myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ukraina usłyszała deklarację dalszego wsparcia, a Rosja została określona jako kraj stanowiący długoterminowe zagrożenie. Szczyt na miejscu w Ankarze obserwowała Beata Płomecka.
9: Szczyt wprawdzie rozpoczął się od trzęsienia ziemi, ostrej krytyki europejskich sojuszników przez Donalda Trumpa, groźb wycofania amerykańskich wojsk, przejęcia Grenlandii i wstrzymania handlu z Hiszpanią, ale potem było już tylko lepiej. Była olbrzymia miłość na sali, szacunek. Dla mnie ten szczyt to sukces. Prezydent Donald Trump z zadowoleniem mówił, że to po jego naciskach europejscy sojusznicy zwiększają wydatki na obronę, a sekretarz generalny NATO Mark Rutte tak podsumował. Sojusz jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Ogromne poczucie jedności, ostatnio niewidziane. NATO ma nadal parasol ochronny Stanów Zjednoczonych, ale europejscy sojusznicy przejmują większą odpowiedzialność. Na 50 miliardów euro opiewają projekty ogłoszone podczas szczytu wzmacniające obronę.
7: O godzinie 11 w Warszawie rozpocznie się spotkanie Naczelnej Izby Lekarskiej z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Tematem rozmów będzie m.in. maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy. Resort proponuje, by wynosiła ona 240 zł brutto. Minister zdrowia powiedziała, że wielu lekarzy zarabia mniej niż wynosi proponowana maksymalna stawka.
0: Dostaję wiele sygnałów od medyków, że dla nich ta ostatnia emocjonalna dyskusja jest bardzo krzywdząca, ponieważ oni takich kwot nie zarabiają. Przypomnijmy, że mediana zarobków sumowo pracy dla lekarza to 23 tysiące złotych brutto. Wielu lekarzy ma dużo mniejsze stawki niż ta proponowana do 240 zł brutto. W związku z tym to są osoby, które dzisiaj też odpowiadają za zdrowie i życie pacjentów, pracują w systemie publicznym i pracują zgodnie z misją.
7: Wśród propozycji reform w służbie zdrowia znalazł się m.in. pomysł utworzenia jednej centralnej e-kolejki, która skróci czas oczekiwania na wizytę lub zabieg.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Święty Jan Paweł II na oczach całego świata pokazał, jak chorować i odchodzić z godnością, mówi siostra Zofia Krasuska. Wiceprezes domowego hospicjum w Tarnowie przyznaje, że towarzyszenie ludziom w ostatnich chwilach ich życia jest sporym wyzwaniem. Pacjentom naznaczonym cierpieniem i ich rodzinom w chwilach bezradności z pomocą przychodzi właśnie domowe hospicjum. Siostra Zofia zwraca uwagę, że siłę może dawać przykład patrona województwa małopolskiego. Święty Jan Paweł II był żywą ewangelią cierpienia, dodaje.
11: To dla naszych małopolskich rodzin potężna, żywa Ewangelia cierpienia. Papież nie schował się w watykańskich apartamentach, nie wstydził się swojej niepełnosprawności, śliny cieknącej z kącika ust czy cierpienia wymalowanego na twarzy. On pokazał światu, że człowiek ma taką samą godność, gdy biega po górach i wtedy, gdy leży bezwładnie na łóżku, całkowicie zależny od innych.
7: Wiceprezes domowego hospicjum w Tarnowie siostra Zofia Krasuska będzie gościem dzisiejszej audycji Rodzina w sercu Małopolski na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W każdy czwartek o 13.15 wyruszamy śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Pochylamy się nad tematami rodziny, przekazywania wiary, odpowiedzialności za drugiego człowieka, wielodzietności i przeżywaniu cierpienia. Tradycyjny jazz ponownie zabrzmi w Czchowie. Już jutro rozpocznie się 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. Wydarzenie, które od lat zajmuje ważne miejsce na muzycznej mapie regionu i przyciąga miłośników jazzu tradycyjnego z całej Polski. Tegoroczną inaugurację uświetni wyjątkowy koncert. Na scenie w hotelu Łaziska Cafe Oranżeria wystąpi Ada Kiepura and Band. Artystka jest wnuczką legendarnego śpiewaka operowego. Koncert rozpocznie festiwal jutro o godzinie 20. Dyrektor festiwalu Roman Bartnicki podkreślał na antenie RDN Małopolska, że pierwszy dzień będzie kameralnym, ale niezwykle klimatycznym wprowadzeniem do trzydniowego święta jazzu tradycyjnego.
12: W piątek zaczyna gospodarz, czyli zespół RB Dixie 5 i taką niespodzianką, powiedziałbym, piątkowego wieczoru, a może nawet i festiwalu, będzie koncert wnuczki Jana Kiepury. Jan Kiepura oczywiście wszyscy znamy, świetny polski wokalista, aktor, który zrobił światową sławę i jego wnuczka poszła w jego ślady, robi też karierę, ale śpiewa muzykę jazzową, muzykę bardzo przyjemną, oprócz tego jest ładną kobietą. Mam nadzieję, że ten wieczór w Oranżerii w Czchowie będzie pięknym rozpoczęciem tego festiwalu.
7: Przypomnę, to jutro o godzinie 20. W sobotę festiwal przeniesie się na czchowski rynek. Górale idą w ten weekend na Cisowy Dział, przełęcz w Beskidzie Wyspowym między Małą Modynią a Jasieńczykiem. Co roku gromadzi osoby, które składają hołd dla Jana Pawła II.
8: To miejsce ma coś w sobie. Widać i Tatry, i Pieniny, a i cały tutaj Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, coś ich też tam. To jest też przy trasie tam na Modyń. Wiadomo, że przy takiej okoliczności pomodlić się za stawiennictwem, z prośbami od serca, żeby Jan Paweł Święty, który patrzy na to wszystko, był przy nas. Jak i my byli przy nim, kiedy on jeszcze chodził tu z nami.
7: Przypomina prezes oddziału Łąckiego Związku Podhalan Bogusław Kyrcz. Na Cisowy Dział można wyjść albo dojechać samochodem. Spotkanie na Cisowym Dziale jest okazją do modlitwy, ale też wspólnej biesiady przy góralskiej muzyce. Msza święta rozpocznie się po koronce do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15, a po mszy świętej będzie można zjeść góralskie przysmaki.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno w regionie tarnowskim, w godzinach dopołudniowych jeszcze może nam delikatnie popadać. I tutaj opady deszczu około 6 mm. Wiatr do 25 km na godzinę, maksymalnie dziś 20 stopni, teraz mamy 16. Ale na chwilę zobaczmy do Zakopanego, jaka tam pogoda teraz. Słoneczko w Zakopanem świeci, na Krupówkach sporo słońca, tak więc turyści zadowoleni.
0: Było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: I a propos tego zadowolenia, przed godziną 9 podawałem wzór na szczęście. No i znalazłem jeszcze jeden wzór na szczęście. I powiem, że to jest też bardzo dobry wzór na szczęście. Otóż szczęście to się równa praca plus rozrywka plus trzymanie języka za zębami. A wydaje mi się, że wystarczyłoby szczęście to się równa trzymanie języka za zębami i chyba wydaje mi się, że większość ze mną się zgodzi. 8,5 minuty mamy po 9.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
2: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
5: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
7: La la la lej, 2022.

0: to wiem.
1: Nareszcie. No tak, nareszcie możemy powiedzieć, a szczególnie mogą tak powiedzieć kibice piłki nożnej, ponieważ wczoraj mieliśmy dzień przerwy. No i wracamy do rywalizacji. Już zakończyła się rywalizacja 1/8 finału. Teraz czas na ćwierćfinały, które wyłonią półfinalistów tegorocznego mundialu. No i już tutaj możemy podać harmonogram. Dziś Francja, Maroko to Boston o 22:00, piątek Hiszpania, Belgia, Los Angeles 21:00, w sobotę Norwegia, Anglia w Miami o 23:00, a w niedzielę o 3:00 nad ranem Argentyna, Szwajcaria w Kansas City. No i tak, z jednej strony piłka nożna, z drugiej strony coraz bliżej zakończenia mundialu. No i pytanie, jak to zakończenie będzie wyglądało, i już oficjalnie podano, ogłosili organizatorzy, piosenkarze Justin Bieber, Burna Boy dołączyli do Madonny, Shakiry oraz koreańskiego zespołu hip-hopowego BTS w programie koncertu podczas zakończenia Mistrzostw Świata, które odbędą się 19 lipca w East Rutherford. I obecnie tutaj już wszyscy się zastanawiają, jak to spotkanie, muzyczne spotkanie będzie wyglądało, bo piłkarskie, no to jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać. No ale jedno jest pewne, że tutaj już wiemy, kogo usłyszymy. No i też zobaczymy. To tyle na temat sportu. Ten sport na antenie Radia RD Małopolska. Przypominam, w porannym naszym spotkaniu o godzinie 8:30. Na teraz 9:21 i Krzysztof Krawczyk.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
13: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała pakiet zmian dla ochrony zdrowia. Kluczowym elementem ma być nowa centralna e-kolejka do zabiegów planowych oraz przyspieszona centralna e-rejestracja. Resort zapowiada też surowe kary dla szpitali, które łamią zasady równego dostępu do leczenia. O szczegółach Piotr Durys.
14: Centralna e-rejestracja ma docelowo objąć 39 specjalizacji medycznych. Resort przyspiesza ten proces z 4 do 2 lat, a już od 1 sierpnia system obejmie kolejnych 8 specjalizacji. Obok niej ma powstać zupełnie nowe narzędzie – e-kolejka do zabiegów planowych, czyli tam, gdzie, jak przyznaje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, najłatwiej dziś ominąć zasady.
15: Czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć.
14: Resort zapowiada również twardsze konsekwencje dla szpitali, w których pacjenci są przyjmowani poza kolejnością dzięki znajomościom lub nieformalnym wpływom.
15: Jeżeli okaże się, że placówka przymyka oko na takie praktyki, kary mogą sięgnąć nawet 1 000 000 zł.
14: Minister zapowiedziała też między innymi limit wynagrodzeń dla medyków na kontraktach oraz jawność wyników konkursów ogłaszanych przez szpitale na świadczenia medyczne.
13: Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzia do walki z fikcyjnym zatrudnianiem pracowników na umowy cywilnoprawne. Weszła w życie reforma, dzięki której urzędnicy będą mogli zdecydować o przekształceniu tzw. śmieciówek na umowy o pracę. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
16: Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy pozwolą walczyć o prawa osób zatrudnionych u jednego pracodawcy, którzy zostali zmuszeni na przykład do założenia własnej działalności gospodarczej. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń powiedział, że kontrolerzy będą reagować tylko w uzasadnionych przypadkach.
17: Nie mamy zamiaru wywracać do góry nogami relacje, jakie dzisiaj w polskiej gospodarce funkcjonują. My wracamy do tego, że człowiek, Polak, zgodnie z konstytucją ma prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy.
16: Dyrektorka Generalna Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz mówiła, że obowiązujące od wczoraj przepisy oznaczają zwiększenie kosztów działalności firm.
18: Te koszty wzrosną znacząco i te składki, które będzie trzeba odprowadzać, no będą realnym dodatkowym obciążeniem.
16: Po wykryciu nieprawidłowości Państwowa Inspekcja Pracy ma najpierw nakazać ich usunięcie. Za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi mandat w wysokości do 5 000 zł.
13: Podczas rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim na szczycie NATO w Turcji prezydent Stanów Zjednoczonych zadeklarował, że Ukraina dostanie licencję na produkcję patriotów. W zamian za to Kijów miałby przekazać Waszyngtonowi technologię dronową. Donald Trump mówił w Ankarze, że patrioty to elitarny sprzęt. Do wojny niekoniecznie potrzebny jest elitarny sprzęt. Będziemy więc rozmawiać o tym, że udzielimy Ukrainie licencji na produkcję systemów patriot. To całkiem fajne, prawda? W ten sposób Zełenski nie będzie mógł narzekać, że nie dajemy Ukrainie wystarczająco dużo. Mówię, produkujcie je sami. Ukraina prosi Stany Zjednoczone o licencję na produkcję patriotów od jakiegoś czasu. Pozwoliłyby one na lepszą obronę powietrzną przed Rosjanami. We wtorek Stany Zjednoczone podpisały również porozumienie z niektórymi europejskimi krajami, tym Polską, w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Szczyt sezonu na polskie owoce jagodowe. Producenci alarmują jednak, że ceny mogą być w tym roku wysokie. Owoców może być też mniej. Powodem są wiosenne przymrozki, susza oraz grad. To kolejny rok, w którym producenci zmagają się ze złą pogodą i jak mówi analityk rynku rolno-spożywczego Banku PKO BP Mariusz Dziwulski, wpływa to na ceny.
0: Dobrym przykładem są wiśnie i maliny. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem krajowej produkcji tych owoców, a mimo to ich ceny wzrosły w porównaniu z 2024 rokiem. Wynikało to w dużej mierze ze spadku produkcji w Serbii, spowodowanego stratami przymrozkowymi w tym kraju, a w konsekwencji ze zmniejszenia serbskiego eksportu przetworów, przede wszystkim mrożonych owoców.
13: Ponad połowa owoców w Polsce trafia do przetwórstwa. Jak mówi ekspert, na ich ceny wpływa konkurencja.
0: Mówimy tu głównie o produkcji mrożonek oraz zagęszczonych soków owocowych. Producenci przetworów muszą liczyć się z rosnącą konkurencją zewnętrzną, która wywiera presję na ceny w Polsce. W przypadku truskawek jest to Egipt, który systematycznie zwiększa dostawy mrożonych truskawek na rynek Unii Europejskiej. Ukraina stała się największym dostawcą mrożonych malin do Unii Europejskiej, czy też Serbia, pozostająca jednym z najważniejszych graczy na rynku malin i wiśni.
13: Polska jest liderem w produkcji owoców jagodowych w Unii Europejskiej. Chodzi głównie o maliny, porzeczki czy wiśnie. W produkcji truskawek zajmujemy drugie miejsce, zaraz po Hiszpanii.
6: To były wiadomości ekonomiczne.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: W pogodzie od wczesnych godzin porannych, no bez zmian, czyli cały czas tutaj w regionie tarnowskim pochmurnym niebom, temperatura to 16 stopni, maksymalnie w ciągu dnia 20, do tego jeszcze wiatr w porywach do 25 km na godzinę, wiatr zachodni i północno-zachodni, ciśnienie 987 hektopaskali.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Do tego jeszcze synoptycy nam zapowiadają, że w godzinach przedpołudniowych może delikatnie nam w regionie popadać deszcz. I a propos tego deszczu, lipcowe deszcze dla chłopaka kleszcze. To takie przysłowie na dziś, ale wydaje mi się, że dla każdego te lipcowe deszcze to mogą być kleszcze, szczególnie jak wybieramy się na wycieczkę do lasu. Tak więc tutaj trzeba po każdej takiej wycieczce dokładnie przyglądnąć się, czy no właśnie jeszcze jakiegoś gościa z tego lasu nie zabieramy ze sobą. 24 minuty nam zostało do 10.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do letniego amfiteatru w Gromniku. O godzinie 20.40 rozpocznie się seans familijnego filmu Ron Usterka. Pełnej emocji i humoru opowieści dla całych rodzin. Warto przyjść wcześniej. Już od 19.30 odbędzie się impreza profilaktyczna pod hasłem Wybieram marzenia, nie uzależnienia. Z konkursem dla uczestników. Na wspólny seans z RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Gromnik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Golance. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

dodatek. No to czas zatrzymać się przy tym naszym dzisiejszym dniu z kalendarza świąt nietypowych. Przypominam, dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą, a nie tylko chodzenia, ale też dzień, no, między innymi dojeżdżania do pracy różnymi środkami lokomocji inną drogą. Co nam szkodzi? No, wpadniemy może na ciekawy jakiś pomysł, inspirujący pomysł, no, ale proszę pamiętać, że to nie tylko do pracy, ale też i z pracy możemy inną drogą również wracać. O co chodzi w tym dniu? Otóż celem tego dnia oderwanie jest się od takiej codziennej rutyny, bo powiedzmy sobie szczerze, to zazwyczaj tą samą drogą codziennie przechodzimy, tymi samymi uliczkami my jedziemy tą samą drogą, dlatego tutaj oderwanie się od tej codziennej rutyny, zamiast iść, jechać czy dojeżdżać do pracy jak zwykle, no, należy wybrać zupełnie inną trasę. Nie chodzi tylko o fizyczną zmianę drogi, ale też o takie symboliczne też przewietrzenie umysłu, bo tutaj my właśnie psychologiczne to ma też podstawy i wpływa na nasz mózg, bo według psychologii poznawczej, szczególnie nurtów związanych z neuroplastycznością, małe zmiany w rutynie wzmacniają elastyczność naszego mózgu i zdolność adaptacji. No i tak, proszę bardzo. I dzięki temu, że będziemy zmieniać tą naszą drogę do pracy, automatyzm poznawczy tutaj u nas występuje, wiele działań wykonujemy bezwiednie, co oszczędza energię poznawczą, ale prowadzi do odłączenia od świadomego przeżywania codzienności. No i dzięki temu, proszę bardzo, tu mamy automatyzm poznawczy, mamy neuroplastyczność, czyli zmieniamy nawyki i środowisko, no i też tą uważność, czyli inne otoczenie sprzyja zatrzymaniu się, dostrzeganiu szczegółów, a do tego jeszcze wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, bo przecież wiemy, że ta aktywność fizyczna, piesza lub rowerowa i ta zmiana trasy, no często wiąże się na przykład z większym wysiłkiem, co poprawia krążenie, poziom tlenu, wydzielanie endorfin, no i też redukuje stres, właśnie taki kontakt z naturą, no bo jeżeli zmienimy trasę, a wybierzemy jakąś trasę, gdzie mamy więcej drzew, na przykład jakiś przechodzimy przez park, no to działa kojąco na nasz układ nerwowy. Tak więc same, że tak powiem, dla naszego zdrowia, no, fizycznego i psychicznego, ta zmiana trasy, no, same takie dobre wpływy ma na nasz organizm. Dlatego proszę o tym pamiętać. Dzień chodzenia do pracy inną drogą, no, można sobie dzisiaj zafundować, tym bardziej, że mamy w kalendarzu właśnie taki dzień. No i też powrót z pracy inną drogą. Dlaczego nie? Ale o tej innej drodze, no to jeszcze też po piosence do tego tematu wrócę i przeniesiemy się do, no właśnie, do Szwajcarii, bo tam dopiero znaleźli sobie inną drogę do pracy.

No to wracamy do tego naszego tematu. Dzień chodzenia do pracy inną drogą i przenosimy się do Szwajcarii. No i tam powiem tak, że dzień chodzenia do pracy jest zmieniony na dzień, no właśnie, to nie chodzą, ale płyną do tej pracy, ale płyną do tej pracy tylko wtedy, gdy temperatura rośnie. I wielu mieszkańców szwajcarskiego Berna zamiast wsiadać po pracy albo do pracy, do samochodu czy tramwaju, wskakuje po prostu do rzeki. Ubrania, telefon i klucze pakują do specjalnego wodoodpornego worka, a nurt areny niesie ich przez centrum miasta. No i choć dla turystów wygląda to jak nietypowa atrakcja, to po prostu dla wielu mieszkańców jeden z ulubionych sposobów na powrót albo na właśnie podążanie do pracy w letnie upalne dni. Ale chyba wydaje mi się bardziej wybierają powrót po pracy do domu, no bo wiemy, że po całym dniu spędzonym w biurze na przykład, w gorący dzień, no to taka ochłoda idealna. Tak więc proszę bardzo, tak wracają Szwajcarzy po pracy. Zamiast stać w korku, wskakują do rzeki. No i to jest prawdziwy dzień chodzenia do pracy inną drogą. Tak więc proszę o tym pamiętać. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych dzień chodzenia do pracy inną drogą. Tak więc wybierzcie, no bo już pewnie w pracy jesteście, to po pracy. Jeżeli nie zrobiliście tego przed pracą, to po pracy wybierzcie inną drogę do domu.

0: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Puf, zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Puf, 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Politycy komentują szczyt NATO.
5: Wymienienie Rosji z nazwy to też, myślę, jest pewne uspokojenie dla tych członków NATO, którzy mieli pewne obawy.
4: Ruszyła budowa nowego mostu w Niskowej, o szczegółach już za chwilę. Kupienin uczci pamięć arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Ważne deklaracje i kilka potrzebnych decyzji. W ten sposób Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości podsumował szczyt NATO w Ankarze. Polityk powiedział, że jedna z decyzji sojuszu dotycząca infrastruktury jest szczególnie ważna dla Polski.
5: Pierwsza to w deklaracji końcowej jasne uznanie Rosji za zagrożenie, za przeciwnika, wymienienie Rosji z nazwy. To też, myślę, jest pewne uspokojenie dla tych członków NATO, którzy mieli pewne obawy. Druga rzecz to ogłoszona przez sekretarza generalnego informacja, że priorytetem infrastrukturalnym, finansowym będzie przesunięcie infrastruktury sojuszu w końcu, od pociągów na przykład dalej na wschód.
4: Radosław Fogiel wspomniał także o rozmowie prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim w kuluarach szczytu. Podkreślił, że Polska ma wolę porozumienia w sprawach historycznych, ale nie zgodzi się na zakłamywanie przeszłości. Rozmowa obu prezydentów trwała około godziny i dotyczyła przede wszystkim stosunków dwustronnych.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Ruszyła budowa nowego mostu w Niskowej. Przeprawa znajduje się w ciągu drogi powiatowej Biczyce Dolne Gustwica. Dzięki zaplanowanym pracom ma być tu znacznie bezpieczniej dla kierowców i mieszkańców. Dotychczas podczas intensywnych opadów woda niejednokrotnie przelewała się przez istniejący obiekt. Po wybudowaniu nowego mostu powiększy się prześwit nad potokiem, mówi dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak.
6: Most w Niskowej to jest jeden z takich mniejszych mostów, aczkolwiek jego stan techniczny był taki, jaki był, więc udało się przygotować dokumentację i ma być most nowy wykonany w tamtym miejscu. Ma być też dofinansowanie z budżetu gminy Chełmiec. Wójt finansował dokumentację, jeżeli chodzi o przygotowanie.
4: Natomiast starostwo powiatowe realizuje i finansuje budowę mostu. W ramach prac rozebrany zostanie istniejący most i powstanie zupełnie nowa przeprawa. Wykonawca ma też zapewnić most tymczasowy na czas realizacji inwestycji. Koszt wszystkich prac to około 2 milionów złotych. Roboty potrwają do połowy grudnia.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Mija 10 lat od śmierci arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, biskupa seniora diecezji radomskiej oraz bliskiego współpracownika trzech papieży. Duchowny zmarł 12 lipca 2016 roku po długiej chorobie nowotworowej. Miał 67 lat. W najbliższą niedzielę jego rodzinny kupienin na Powiślu odda hołd wybitnemu kapłanowi. O godzinie 15 odprawiona zostanie msza święta w jego intencji. Dzień wcześniej o 11 uroczystości rocznicowe odbędą się także w Radomiu. Arcybiskup Zygmunt Zimowski przez całe życie pozostawał wierny swojej misji służby drugiemu człowiekowi. W 2002 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem. Na tę nominację odpowiedział biskupim zawołaniem: nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. Choć pełnił najwyższe kościelne urzędy, nigdy nie zapominał o rodzinnych stronach. Z sentymentem wspominają go bliscy przyjaciele i mieszkańcy Powiśla Dąbrowskiego. O niezwykłym przywiązaniu arcybiskupa do rodzinnej ziemi mówił podczas ubiegłorocznej sesji naukowej w Dąbrowie Tarnowskiej biskup tarnowski Andrzej Jerz.
8: Wszyscy tutaj podkreślają jego człowieczeństwo, piękno, niezwykłe. niezwykłą gościnność, której doświadczyłem w Rzymie, ale także tutaj na terenie naszej diecezji tarnowskiej. I pamiętam wielkie umiłowanie też z swoich stron rodzinnych diecezji tarnowskiej i osoby świętego Jana Pawła II. Odwiedziłem się z arcybiskupa w szpitalu w Warszawie i mówił mi, że wiesz, teraz mam przy sobie na sercu relikwie świętego Jana Pawła II.
4: Pamięć o arcybiskupie pielęgnowana jest również poprzez publikacje. W ubiegłym roku z okazji 9. rocznicy jego śmierci ukazała się książka Arcybiskup Zygmunt Zimowski, współpracownik prawdy, autorstwa księdza doktora habilitowanego Jana Bartoszka. Publikacja przedstawia życie i posługę hierarchy, który odegrał ważną rolę zarówno w Kościele Powszechnym, jak i w swojej rodzinnej diecezji. Z inicjatywy księdza Jana Bartoszka powstała także wystawa poświęcona życiu i posłudze arcybiskupa Zimowskiego. Po ubiegłorocznej prezentacji podczas jubileuszowych dąbrowskich spotkań klinicznych w Dąbrowie Tarnowskiej ekspozycja znalazła swoje stałe miejsce w Kupieninie. Latem kort tenisowy, zimą lodowisko. Gmina Bochnia szykuje niecodzienną atrakcję. Nowe zadaszone lodowisko w Proszówkach będzie wyposażone w profesjonalny agregat chłodniczy. Na miejscu będzie można także wypożyczyć łyżwy i chodziki asekuracyjne. Wójt gminy Bochnia Marek Bzdek mówił na antenie RDN Małopolska, że obiekt ma być wabikiem nie tylko na mieszkańców, ale też przyjezdnych z innych części powiatu.
9: Bardzo nowoczesne lodowisko, które będzie funkcjonowało w zimie i na tym samym obiekcie, jak już nie będzie lodowiska w lecie, to będzie kort tenisowy, który spełniał będzie wymogi i zapotrzebowanie na tego typu zajęcia. Będzie to poważna konkurencja dla lodowisk, które są w innych, w odległych miejscowościach.
4: Gmina ma ponad 2 miliony 360 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu budowy lodowisk. Samorząd jest już po przetargu na te inwestycje. Z lodowiska mieszkańcy będą mogli skorzystać jeszcze w tym roku, a kort tenisowy będzie czynny dopiero od przyszłego sezonu wiosenno-letniego.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Teraz słonecznie w regionie tarnowskim, jednak w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane. Do tego wiatr zachodni, północno-zachodni z prędkością od 15 do 25 km na godzinę. Temperatury w ciągu dnia, no dziś 20 stopni, jutro 19 w ciągu dnia, w nocy 12 stopni, a obecnie mamy 17.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Już w piątek o 20.40 zapraszamy na letnie kino plenerowe. Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska przygotowały film dla całej rodziny. Dziennik Cwaniaczka. Czeka na Was świetna zabawa pod gołym niebem. Widzimy się 10 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Strażniczki Małopolskich Smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki Małopolskich Smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
6: To była autopromocja.

0: cię kocham jeszcze, nie wiem, może.
1: Chce mi się śmiać, chce mi się płakać.
0: Jak zaraz tutaj nie wrócisz i nie zabierzesz mnie stąd, to ja zamknę oczy i już się nie obudzę. Zamknę, zamykam, zasypiam i już mnie nie ma. Poszedłeś sobie.

0: Znam cię, a ty, my dziś poznamy się. No właśnie, no i pytanie, czy znacie? No pewnie są tacy, którzy by znają, są tacy, którzy pamiętają, ale są tacy, którzy pierwszy raz słyszą o Bartolinim, Bartłomieju, Herbu Zielona Pietruszka, Don Pedro de Pomidore, Smok Wawelski, to wydaje mi się, że każdy zna. No i teraz musimy to rozwinąć, bo to porwaniem Baltazara Gąbki, polski kolorowy serial animowany, zrealizowany w latach 1969-1970 na podstawie książki autorstwa Stanisława Pagaczewskiego. No i właśnie my teraz do tego autora wracamy. 110. rocznica urodzin właśnie Stanisława Pagaczewskiego. Urodził się dokładnie 9 lipca 1916 roku. Poeta, pisarz, autor utworów dla dzieci, dla młodzieży, Szkoła bez dzwonka, Zielona wędrówka, czy no właśnie Porwanie Baltazara Gąbki. Czytał w Polskim Radiu lektor Wojciech Markiewicz, tak więc posłuchajcie fragmentu książki Porwanie Baltazara Gąbki.
1: 5 lat temu wybrał się Baltazar Gąbka do Krainy Deszczowców, aby zebrać nowe obserwacje do pracy na temat rozwoju poczucia wspólnoty u żab latających, Rakoporus reinvarti. I jeszcze stamtąd nie wrócił? Skąd wiesz? Zdziwił się książę. Smok dodał gazu. Samochód pomknął ze wzrastającą szybkością. Żaden z jego pasażerów nie zauważył małego człowieka w zielonej pelerynie, który skrył się za pniem jednego z drzew.
0: No proszę bardzo, i tak się właśnie historia Baltazara Gąbki rozpoczyna i wyjątkowa bajka, przypomnę, to o tych przygodach, autor trylogii o przygodach Baltazara Gąbki, Stanisław Pagaczewski, który urodził się dokładnie 110 lat temu, opowieść przede wszystkim napisana dla dzieci, czyli dla Tomasza, między innymi wyjątkowa bajka, również do obejrzenia na dużym i małym ekranie, ale to wszystko po prostu zależy od nas. Jeżeli macie możliwość, no to zachęcam serdecznie. To nie są długie odcinki. Każdy odcinek trwa około 6 minut. Tak więc szybko pochłoniemy te wyjątkowe odcinki. A tych odcinków, oj, było sporo, bo było aż 13. No i właśnie tutaj wyjątkowi bohaterowie, którzy obierają kurs na Kraków, żeby szybciej pokonać znaczącą odległość. Przerabiają amfibię na samolot. No i podążają wyjątkową drogą. I jak ta droga wygląda? Smoka na Wawel, Bartolini, Bartłomieja, Herbu Zielona Pietruszka, no to będziecie mogli się właśnie dowiedzieć, oglądając właśnie tą wyjątkową bajkę Porwanie Baltazara Gąbki. No i oczywiście w tej podróży cały czas im przeszkadza Don Pedro de Pomidore. A pierwsza część to Smok i Wielka Ekspedycja, czyli do Krainy Deszczowców wybierają się w celu odnalezienia zaginionego naukowca, a później powrót do Krakowa. No i a propos powrotu do Krakowa, to my też w Krakowie na chwilę się zatrzymamy, ale to dosłownie za chwilę, bo wcześniej wybierzemy się na piasek, robić zamki na piasku z zespołem Lady Punk. I przypominam, dziś polski czwartek gramy wyłącznie po polsku.

0: Przed chwilą wybraliśmy się w ekspedycję ratunkową z Krakowa w poszukiwaniu Baltazara Gąbki, a wybraliśmy się ze Smokiem Wawelskim oraz nadwornym kucharzem, a to wszystko za sprawą porwania Baltazara Gąbki w serialu animowanego. I w 13 odcinku wracamy z powrotem do Krakowa i pozostajmy na chwilę w Krakowie. I a propos naszego kalendarza, dzwon Zygmunta w katedrze wawelskiej, dziś 505. rocznica zawieszenia właśnie tego dzwonu, to był 9 lipca 1500 21 roku na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej zawieszono właśnie dzwon Zygmunta i obowiązkowo należy, no dziś, jeżeli ktoś będzie w Krakowie, odwiedzić dzwon Zygmunta. To najsłynniejszy przecież polski dzwon, który został ufundowany przez króla Zygmunta I Starego i nazwany potem jego imieniem. Źródła historyczne podają, że ten dzwon Zygmunta został odlany w 1520 roku przez ludwisarza Hansa Bohema z Norymbergi w warsztacie w pobliżu Bramy Floriańskiej. A żeby ten dzwon się rozkołysał i wydobył właściwy dźwięk, potrzeba 12 dzwonników, którzy pociągają za sznury. No i tak właśnie jeden z nich mówi, Marcin Biborski, że tak pięknego serca jak Zygmunt nie ma żaden dzwon w Europie.
1: Dzwon Zygmunta no jest jednym z piękniejszych instrumentów. I to wszyscy podkreślają, turyści dzisiaj, którzy przyjeżdżają i słuchają tego dzwonu, jak my kończymy pociągać za sznury, to biją nam brawo.
0: A dźwięk Zygmunta, a dokładnie dzwonu Zygmunta słychać w promieniu 30 kilometrów. To dziś jedyny tak potężny dzwon w Europie poruszany siłą ludzkich mięśni i za każdym razem okazuje się, że bije inaczej ten dzwon Zygmunta. A wpływ na to ma nie tylko pogoda, te warunki pogodowe, jak na przykład wilgoć, ale też, jak mówią dzwonnicy, stan ducha dzwoniących. No to pozostańmy jeszcze w Krakowie, w polski czwartek, zespół Mysłowic, Marek Rechuta, Kraków, a już za chwilę ciąg dalszy wiadomości kulturalnych, punktualnie o 10.30.

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno,

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Wiadomości kulturalne.
5: Jolanta Moździerz, zapraszam. Dziś kolejna odsłona muzycznych tarasów w Centrum Sztuki Mościce. Na scenie o 20 wystąpi zespół z Fachy.
6: Pod nią dziewczyna, pod nią jedyna.
7: Zespół, który sięga po pieśni Kujaw, po pieśni Pałuk, w bardzo harmonijnych aranżacjach. W ogóle swachy to jest określenie kobiet, które w kulturze ludowej podczas ceremonii zaślubin ściągały pannie młodej welon, tak, i tym samym witały ją w gronie mężatek. Natomiast swachy to przede wszystkim laureatki prestiżowych nagród.
5: Mówi dyrektor festiwalu Muzyczne Tarasy Karolina Wójs. Zespół Swachy w Znachorze w 2023 roku w reżyserii Michała Gazdy wykonały swoje piosenki jako ścieżkę dźwiękową do filmu. Najpiękniejsze arie operowe i operetkowe, pieśni neapolitańskie, utwory musicalowe oraz melodie, które od pokoleń budzą wzruszenie, zachwyt i radość słuchaczy. Tak zapowiada się 23. Letni Festiwal Muzyczny w Krynicy Zdroju. Już dziś startują koncerty. Na scenie w sali balowej Starego Domu Zdrojowego występować będą laureaci konkursów organizowanych przez Krynickie Towarzystwo Kulturalne imienia Jana Kiepury.
8: Pierwszym naszym laureatem, który wystąpi, to jest Sławomir Naborczyk, który jest laureatem z 2018 roku. Tenor, fantastyczny i ma bardzo piękny repertuar na swój koncert. Będzie akompaniował Michał Goławski, który jest notabene też wokalistą, piękny baryton. Szykują się tam niespodzianki. No i cudowny głos konferansjera, a będzie to pani Regina Gowarzewska.
5: Zapowiada Małgorzata Miecznikowska-Gurgul z Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego imienia Jana Kiepury. Dziś Sławomir Naborczyk zaprezentuje program łączący repertuar operetkowy, pieśni neapolitańskie, utwory rozrywkowe oraz melodie, szczególnie kojarzone z wielkimi tenorami. W programie znajdą się m.in. Wielka Sława to Żart, Brunetki Blondynki, O Sole Mio czy My Way. Początek koncertu o 19 w sali balowej Starego Domu Zdrojowego w Krynicy Zdroju. Jutro na scenie również o godzinie 19 usłyszymy sopranistkę Paulinę Makorowską, a w sobotę tym razem o 16 tenor Adriana Domareckiego. Tradycyjny jazz ponownie zabrzmi w Czchowie. Jutro rozpocznie się 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. Wydarzenie, które od lat zajmuje ważne miejsce na muzycznej mapie regionu i przyciąga miłośników jazzu tradycyjnego z całej Polski. Tegoroczną inaugurację uświetni wyjątkowy koncert. Na scenie w hotelu Łaciska Cafe Oranżeria wystąpi Ada Kiepura and Band. Artystka jest wnuczką legendarnego śpiewaka operowego. Koncert rozpocznie festiwal w piątek, 10 lipca o godzinie 20. Dyrektor festiwalu Roman Bartnicki podkreśla, że pierwszy dzień będzie kameralnym, ale niezwykle klimatycznym wprowadzeniem do trzydniowego święta jazzu tradycyjnego.
9: W piątek zaczyna gospodarz, czyli zespół NBDXC5 i taką niespodzianką, powiedziałbym, piątkowego wieczoru, a może nawet i festiwalu, będzie koncert wnuczki Jana Kiepury. Jan Kiepura oczywiście wszyscy znamy, świetny polski wokalista, aktor, który zrobił światową sławę i jego wnuczka poszła w jego ślady, robi też karierę, ale śpiewa muzykę jazzową, muzykę bardzo przyjemną, oprócz tego jest ładną kobietą.
5: A w sobotę festiwal przeniesie się na Czchowski Rynek. W programie znalazły się o 18:00 oficjalne otwarcie imprezy, o 19:15 widowiskowa parada nowoorleańska oraz o 21:15 koncert Krzysztofa Kiliańskiego z zespołem w projekcie Swing Times. Niedzielny finał rozpocznie się o 16:00 koncertem na rynku, po którym publiczność przejdzie do sali Kina Baszta. Warsztaty, konkursy, degustacje potraw i występy zespołów regionalnych. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 20. jubileuszowy przegląd dorobku kulturalnego i kulinarnego kół gospodyń wiejskich gminy Chełmiec. Początek o 16:00 na placu Rynek 1. Oprócz prezentacji koła gospodyń wiejskich wezmą udział w rywalizacji.
10: Koła zaprezentują nam scenki rodzajowe, rękodzieło artystyczne. To rękodzieło w tym roku, które mają przygotować, to girlanda z bibuły. Jest to kompozycja, która w kulturze ludowej odgrywała bardzo ważną rolę. W dawnych izbach na święta dekorowano ołtarzyki, obrazy święte i właśnie taką girlandę koła gospodyń będą musiały przygotować podczas przeglądu. Także tym bardziej warto być z nami, zobaczyć, pokazać dzieciom, wnukom, jak to drzewiej wygląda.
5: Zachęcała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu, Mariola Pękala-Piekarska. Przegląd zakończy zabawa taneczna o 19:30. Mile widziane akcenty ludowe w ubiorze uczestników. Animacje dla dzieci, quiz z nagrodami, disco pod gwiazdami i muzyczne gwiazdy. Tak zapowiada się Święto Radomyśla Wielkiego w powiecie mieleckim, które odbędzie się w niedzielę 12 lipca przy ulicy Przemysłowej, początek o 16:30. O 19:00 koncert da Wiktor Dyduła. Gwiazdą wieczoru o 21:00 będzie zespół Dżem.

0: O 22.30 disco pod gwiazdami. Wstęp jest wolny. W weekend będzie także święto gminy Bochnia. Odbędzie się w Słomce Gawłowie przez 2 dni. W sobotę i w niedzielę organizatorzy zaplanowali atrakcje dla najmłodszych i starszych. Będzie turniej sołectwo, dmuchane miasteczko, Luna Park, animacje, gry i zabawy dla dzieci, strefa gastronomiczna i pokaz sztucznych ogni. W sobotę muzycznymi gwiazdami będą Sławomir i Kajra. W niedzielę koncerty dla Michał Szczygieł i Maryla Rodowicz. Kino plenerowe Radia RDN znów w regionie. W piątek 10 lipca będziemy na osiedlu Koszyce w Tarnowie. Wygodne leżaczki rozłożymy na placu zabaw przy osiedlu Sucharskiego. O godzinie 20.45 wyświetlimy film pod tytułem Dziennik Cwaniaczka. W sobotę zaparkujemy w Gromniku. Film Ron Usterka będzie można obejrzeć w amfiteatrze letnim o 20.40. Warto przyjść jednak wcześniej, bo będzie tutaj odbywać się impreza pod hasłem Wybieram marzenia nieuzależnienia. O 19.30 rozpocznie się konkurs profilaktyczny Festiwal Rysunku pod tytułem Kolorami przeciw uzależnieniom. Niedzielny wieczór 12 lipca spędzimy za to w Kruszlowej na terenie przy Sanktuarium Przemienienia Pańskiego o 20.30. Wyświetlimy film pod tytułem Mijaj Biały Lew. Wstęp na wszystkie kina plenerowe jest bezpłatny. Warto zabrać ze sobą koc i ciepłą bluzę.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: No już myślałem, że dzisiejszy dzień bez deszczu, to proszę bardzo, jednak sprawdziły się przewidywania synoptyków. Delikatnie nam teraz padamy w Tarnowie i w godzinach popołudniowych okazuje się, że też może nam popadać koło godziny 16 w regionie tarnowskim i 18 też ten deszcz może nam towarzyszyć. Chmury, opady deszczu, pytanie tylko kiedy wreszcie to słońce i prawdziwe lato, ale chyba będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać. Maksymalnie dziś 20 stopni.
2: Pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: biedny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
2: Po reklamie.
3: Raz, dwa, trzy!

Zespół Jugoton i Kazik, czyli Malczyk i moi koledzy. No właśnie, jeżeli ktoś ma kolegę albo koleżankę o imieniu Weronika, Sylwia, Zenon, no to dzisiaj niech spieszy i składam na życzenia. Również dziś w kalendarzu Aleksander, Adrian, Joanna, Jan Antoni, Adrianna, Mikołaj, Łucja, Róża, Kornel, Zenona, Augustyn, Korneliusz. O, jest sporo tych solenizantów. Anatola, Cyryl, Floriana i Korneli. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Pozdrawiamy też, którzy się urodzili 9 lipca. No i czas zagrać dla was piosenkę. Czas na teraz zespół T-Love. Stokrotka, czyli z kwiatami i ze słodycz.

To piosenka dla naszych dzisiejszych solenizantów i zespół T-Love Stokrotka. Jak jesteśmy przy Stokrotkach, to warto pamiętać, jeżeli chcecie cieszyć się tym wyjątkowym, pięknym kwiatem, to właśnie lipiec. Idealny jest teraz właśnie moment na wysiew stokrotek. Na przykład Stokrotki Pospolitej na rozsadę, dzięki czemu zakwitną w kolejnym roku. Tak więc proszę o tym pamiętać. 8 minut nam zostało do godziny 11. Za chwilę punktualnie o godzinie 11, czyli za 8 minut wiadomości. Do tego czasu jeszcze pocałunek lata. I Michał Szczygieł, ale dzisiejszy pocałunek lata to taki deszczowy pocałunek. No pada nam w regionie. Na razie nam przestało padać teraz same w Tarnowie, ale synoptycy zapadają, że jeszcze nam będzie ten deszcz towarzyszył w godzinach popołudniowych. Jak ta prognoza pogody nam dziś będzie się kształtować? O tym po wiadomościach jeszcze parę słów. Do tego czasu Michał Szczygieł i Wojtek Cugowski.

0: Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
2: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philos. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Tropiowierni uczcili pierwszą rocznicę śmierci biskupa Władysława Bobowskiego.
4: Złoty człowiek. Ja go pamiętam jako człowieka uczciwego. On nie był ani pyszny. Był w porządku, z każdym się przywitał.
3: Będzie też bezpieczniej i aktywniej w gminie Skrzyszów.
5: W końcu połączymy Ładną i Pogórską Wolę chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym.
3: Jest 11. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do warszawskiego ratusza, a także do Szpitala Południowego. Zbierana jest dokumentacja. Śledztwo ma związek z wykrytymi nieprawidłowościami związanymi m.in. z wynagradzaniem lekarzy i z działalnością prosektorium. Jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, czynności są prowadzone od wczesnego ranka.
6: Od rana na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w samym szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
3: W Szpitalu Południowym miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny KO Dawid Kacprzyk. W ciągu roku zarobił tam ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się też doniesienia o przyjmowaniu poza kolejką polityków KO.
7: Z życia Kościoła.
3: W sanktuarium świętych Świerada i Benedykta w Tropiu odprawiona została wczoraj msza święta w pierwszą rocznicę śmierci biskupa Władysława Bobowskiego. Wierni modlili się wspólnie z pasterzami diecezji tarnowskiej. Eucharystii przewodniczył biskup ordynariusz Andrzej Jerz, który zaznaczył, że właśnie w Tropiu, gdzie urodził się biskup Władysław, wszystko się zaczęło. Gorliwość kapłańska została zwieńczona sakrą biskupią, która trwała 50 lat.
8: Ksiądz biskup Władysław zawsze był bardzo mocno związane z tym miejscem i to miejsce chyba wyznaczyło rys posługi biskupiej. Olbrzymia pokora, relacje do przyrody, więzy mocne, rodzinne, poczucie budowania wspólnoty z innymi ludźmi, prostolinijność, otwartość. To, co jest wciąż podnoszone przez wiernych, którzy wchodzili w różne relacje z księdzem biskupem Władysławem, zwłaszcza w okresie jego posługi biskupiej, bardzo długiej, bardzo pracowitej, bardzo owocnej, bardzo oddanej.
3: Biskup Władysław Bobowski zmarł 8 lipca ubiegłego roku w Tarnowie. 3 dni później właśnie w sanktuarium w Tropiu odbyła się jego msza święta pogrzebowa. Zgodnie ze swoją wolą spoczął na miejscowym cmentarzu.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
3: To będzie jedna z ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w gminie Skrzyszów. Ładna i Pogórska Wola zostaną połączone nowoczesnym ciągiem pieszo-rowerowym. Gmina podpisała już umowę na wykonanie projektu. Mówił o tym w programie Słowo za Słowo wójt Marcin Kiwior.
5: W końcu połączymy Ładną i Pogórską Wolę chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym. To jest inwestycja, którą długo zabiegaliśmy, ponieważ mamy i tu ciągi pieszo-rowerowe, ale tam też właśnie będzie powstawał kolejne zakłady pracy i one już się zaczną w tym roku budować. I połączymy ponad 2 kilometry, kwota 525 tysięcy złotych. No potężna kwota, ale niestety teraz, aby ciągi pieszo-rowerowe budować przy drogach krajowych, musi być geologia, muszą być badania dodatkowe robione, stąd taka kwota. Na to
9: Natomiast gmina sama sobie pokryje te koszty?
5: Koszty projektu tak, natomiast koszty inwestycji, które szacujemy około 10 milionów złotych, tutaj będą już po stronie generalnej. Takie zawarliśmy porozumienie.
3: Wójt zwraca też uwagę, że ruch na tej trasie jest bardzo duży. Ta inwestycja ma przede wszystkim poprawić więc bezpieczeństwo.
7: Z życia kościoła.
3: Historyczne i sakralne dziedzictwo Łososiny Dolnej zostało ocalone od zapomnienia. Na placu po dawnym drewnianym kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej odtworzony został obrys świątyni i dawnego placu kościelnego. W centralnym miejscu stanął krzyż. W ten sposób parafia i gmina upamiętniły dawną lokalizację zabytkowej świątyni, która początkiem lat 2000 przeniesiona została do skansenu w Nowym Sączu. Jak mówi wójt gminy Adam Wolak w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, Łososina Dolna wciąż pamięta to miejsce.
10: Ten pomysł zrodził się z inicjatywy obecnego księdza proboszcza, księdza Piotra Drewniaka. Dzięki środkom, które można było pozyskać w ramach odbudowy zabytków, zostało to miejsce odtworzone. Został wykonany obrys tego kościoła. Chodziło generalnie, i taki był zamysł, żeby była pamiątka po tym wielowiekowym kościele, który przez wiele, wiele lat służył parafianom.
3: Obrys fundamentów eksponuje wygląd dawnych fundamentów, a teraz kamienny murek ma formę siedziska. Krzyż znajdujący się w centrum swoją konstrukcją nawiązuje do dawnej więźby dachowej kościoła.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wygląda na to, że parasol może nam się jeszcze przydać w godzinach popołudniowych i te chmury deszczowe nadciągają z północnego wschodu i przemieszczają się na południowy wschód. Teraz mamy 17 stopni, maksymalnie w ciągu dnia to 19-20 stopni, do tego jeszcze wiatr w porywach do 25 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Radiowe kino plenerowe.
0: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do letniego amfiteatru w Gromniku. O godzinie 20.40 rozpocznie się seans familijnego filmu Ron Usterka. Pełnej emocji i humoru opowieści dla całych rodzin. Warto przyjść wcześniej. Już od 19.30 odbędzie się impreza profilaktyczna pod hasłem Wybieram marzenia, nie uzależnienia. Z konkursem dla uczestników. Na wspólny seans z RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Gromnik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Golance. Do zobaczenia!
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na trzeci koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 11 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Renata Marcinkutę-Lezie, wybitna organistka z Wilna, która zaprezentuje program łączący muzykę polską, litewską, niemiecką i francuską. Będzie to wyjątkowy wieczór pełen duchowej głębi, romantycznej ekspresji i majestatycznego brzmienia zabytkowych 120-letnich organów Tarnowskiej Katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
0: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Czy święty Szymon zostanie oficjalnym patronem Lipnicy Murowanej? Mieszkańcy wciąż czekają na decyzję.
2: Ten kult świętego Szymona w Lipnicy jest ciągle żywy. To widać na każdym kroku.
1: Nie żyje Bonnie Tyler, jedna z największych gwiazd brytyjskiej muzyki, zmarła w wieku 75 lat. Przeniesiemy się też nad morze. Ceny nad Bałtykiem poszły w górę.
3: Rzeczywiście będziemy windować cenę.
1: Minęła 12, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W pierwszym półroczu tego roku sądeczanie nanieśli na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa ponad 3,5 tysięcy zgłoszeń. Policja potwierdza, że zainteresowanie aplikacją wśród mieszkańców regionu jest duże. Część ze zgłoszeń została uznana za żart lub pomyłkę, ale prawie 60% zostało potwierdzonych. To pomaga policjantom na szybką reakcję wobec powstałych zagrożeń.
4: W pierwszym półroczu 2026 roku do najczęściej nanoszonych na mapę zagrożeń należało przekraczanie dozwolonego prędkości, nieprawidłowe parkowania oraz niewłaściwa infrastruktura drogowa. Z kolei najczęściej potwierdzały się zgłoszenia z kategorii spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej oraz wypalanie traw.
1: Mówiła aspirant Aneta Mazur z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Od początku funkcjonowania aplikacji, czyli od września 2016 roku, mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na mapę łącznie ponad 36 tysięcy zgłoszeń. Każde z nich zostało zweryfikowane przez policjantów.
5: Z życia kościoła.
1: Nie tylko postać na kolumnie w rynku, ale święty, który pomaga. Parafianie czekają na decyzję w sprawie patrona Lipnicy Murowanej. Taka oddolna inicjatywa powstała w związku z jubileuszem 700-lecia lokacji miasta. Inicjatywę chwali proboszcz parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej i sanktuarium świętego Szymona. Ksiądz Mariusz Jachymczak zauważa pogłębiający się kult świętego Szymona z Lipnicy Murowanej.
2: Lipnica bardzo szanuje świętego Szymona, dlatego tutaj odgórnie zaraz wszyscy są za. Ten kult świętego Szymona w Lipnicy jest ciągle żywy. To widać na każdym kroku, widoczne i odczuwalne, bo nie tylko widzimy świętego Szymona na kolumnie stojącego na środku rynku, ale także widzimy, że noszą świętego Szymona lipniczanie w sercu.
1: W niedzielę najbliższą rozpocznie się odpust ku czci świętego Szymona. Liturgiczne wspomnienie jest w sobotę, 18 lipca, a główne uroczystości odpustowe będą w niedzielę, 19 lipca. Procesja z relikwiami z kościoła świętego Szymona do ołtarza polowego rozpocznie się o 10:45. Mszy świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi biskup Andrzej Jerzy. Nabożeństwo będzie transmitowane w radiu RDN.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Nie żyje Bonnie Tyler. Jedna z największych gwiazd brytyjskiej muzyki. Walijska piosenkarka zmarła w wieku 75 lat w szpitalu w Portugalii. Anna Rączkowska.
6: Rodzina i współpracownicy artystki poinformowali, że Bonnie Tyler zmarła minionej nocy w wyniku choroby, z którą walczyła w ostatnich tygodniach. W maju piosenkarka trafiła do szpitala w Portugalii, gdzie przeszła nagłą operację jelit. Lekarze wprowadzili ją później w stan śpiączki farmakologicznej. W czerwcu jej przedstawiciele informowali, że artystka została wybudzona, ale nadal była bardzo poważnie chora i pozostawała na oddziale intensywnej terapii. Bonnie Tyler pochodziła z południowej Walii. Artystka zdobyła światową popularność dzięki charakterystycznej chropowatemu głosowi i takim przebojom jak Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero oraz It's a Heritage. Artystka przez ponad pół wieku występowała na scenie, sprzedała miliony płyt i koncertowała na całym świecie. W 2013 roku reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie piosenki Eurowizji, a 10 lat później otrzymała Order Imperium Brytyjskiego za zasługi dla muzyki.
1: Ceny nad Bałtykiem poszły w górę. Turyści narzekają na to, ile muszą zapłacić za gofra, smażoną rybę czy napoje. Obiad w nadmorskim barze może kosztować tyle, co w wykwintnej restauracji. Jak mówi profesor Justyna Osuch-Melet, za wysokie ceny odpowiada przede wszystkim charakter sezonu turystycznego.
7: My mamy krótki sezon i tam, gdzie w krótkim sezonie musimy zarobić szybko na całość roku i nie jest dla nas tak istotne ten powracający klient, to rzeczywiście będziemy windować cenę.
1: W tym roku za gofra z bitą śmietaną i dodatkami w najbardziej obleganych przez turystów miejscach trzeba zapłacić nawet ponad 30 zł. To o kilka złotych drożej niż w poprzednim sezonie.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Trwa 16. piwniczańskie lato dla ducha. Zaplanowano m.in. msze święte w górskich kapelach. Teplicach, na okolicznych szczytach Beskidu Sądeckiego. Już jutro odbędzie się całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Piwnicznej zaprasza do kościoła parafialnego w godzinach od 8.30 do 19.00. Z kolei w najbliższą niedzielę w Dolinie Pamięci na Jackowej Pościeli pod Niemcową odbędzie się życiowo-górska zaduma z mszą świętą o godzinie 16.00. A wydarzenia w ramach 16. Piwniczańskiego Lata dla Ducha będą trwały do połowy września.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Burza z deszczem już była, przeszła przez region. Dość intensywnie popadało na przykład w Tarnowie, ale teraz obserwujemy liczne przejaśnienia. W godzinach popołudniowych znowu mogą pojawić się deszczowe chmury i troszeczkę popada, ale już nie tak intensywnie jak przed południem. Na termometrach 18-19 stopni, chyba 19 stopni to jest na dziś maksimum temperaturowe, jeżeli chodzi o południowo-wschodnią Polskę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sytuacja biometeorologiczna nadal niekorzystna, ale ciśnienie nam powoli rośnie. Teraz na barometrach w Tarnowie 988 hektopaskali.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 9 minut po południu, 9 dzień lipca 2026 roku. Jerzy Olszówka, witam w polski czwartek. Wilki i czystego serca na dobre czwartkowe.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Już w piątek o 20:40 zapraszamy na letnie kino plenerowe. Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska przygotowały film dla całej rodziny. Dziennik Cwaniaczka. Czeka na Was świetna zabawa pod gołym niebem. Widzimy się 10 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
2: To była autopromocja.

już 9 dzień lipca 2026 roku. O 4.37 wstało słońce, zajdzie o godzinie 20.44, czyli do zachodu słońca mamy 8 godzin 27 minut. Będzie się jeszcze chować za chmurami, tak jak czyni to w tej chwili w Tarnowie. I też jeszcze w godzinach popołudniowych możliwy wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia opadów deszczu. Dzień liczy sobie 16 godzin 6 minut. Jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 2 minuty 30 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o cały kwadrans. Do astronomicznej jesieni zostało nam 76 dni. Przyjdzie 23 września o godzinie 2 w nocy. Nie wiem, wir 18,5 minuty po godzinie 12.

0: ciebie.
1: No, niebo dzisiaj zachmurzone i takie będzie niestety też w kolejnych dniach. Ale też powinniśmy zobaczyć więcej na termometrach. Tak zapowiadają meteorolodzy, w przyszłym tygodniu już blisko 30 stopni, 28-29 kresek powyżej zera, czyli no znowu lato buchnie nam pełną piersią. A teraz z całej piersi ze wszystkich i wszystkiego dobrego składamy dzisiaj świętującym. Adrian, Adrianna, Aleksander, Anatola, Antonia, Augustyn, Barbara, Cyryl, Jan, Joanna, Kornel, Lucja, Mikołaj, Róża, Sylwia, Zenon i Zenona na liście świętujących. Wszystkiego najlepszego także dla urodzonych właśnie 9 lipca. Dla Was Rafał Brzozowski w duecie z Liberem, a przy okazji urodzonych o, Liber będzie jutro świętował swoje urodziny. Tak, urodził się 10 lipca w 1981 roku. Raper i autor tekstów, współpracował z takimi wykonawcami jak Sylwia Grzeszczak, Agnieszka Włodarczyk, Mezo, Gosia Andrzejewicz, Natalia Schroeder, no i właśnie Rafał Brzozowski. Już startują panowie i panie. 23 minuty po godzinie 12. Liber i Rafał Brzozowski.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Było trochę chwili ze słońcem w godzinach przedpołudniowych, tuż przed południem i samo południe. Teraz znowu wzrost zachmurzenia obserwujemy. Najwięcej pogodnego nieba w tej chwili jest w Jodłowej, w Ryglicach, w Lubczy już tego słońca jest mniej, w Latoszynie. Sprawdzamy jeszcze Zakliczyn. Tutaj no też mniej słońca, ale są jeszcze szanse na przejaśnienia. Obiecują nam to meteorolodzy, ale w godzinach popołudniowych, w okolicach 16-17 opady deszczu.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: O koralach teraz, bratanki.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wyjątkowy głos. Niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność. Tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
7: Już wjeżdżamy na ulicę Tarnowa. Te mokre, w wielu miejscach kałuże po dość intensywnych opadach deszczu południowych. Więc uważajcie, szanowni kierowcy, na kałuże, zwracajcie uwagę na pieszych. Więcej samochodów o tej porze na ulicy Gumińskiej. Przy ulicy Mostowej teraz utworzyła się kolejka w kierunku Dąbrowskiego i w kierunku braci Saków Okrężnej. Tutaj jest dość duży ruch. Na ulicy Lwowskiej przy Orkana też więcej jest samochodów. Na ulicy Słonecznej płynnie, na Sitki ruch wzmożony, na Słowackiego przy Kikowskiej więcej jest aut. I na Starodąbrowskiej teraz jest spory ruch w kierunku ronda Hetmana Tarnowskiego. Sporo samochodów przy na Mickiewicza, przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, na Szerokiej, Bernardyńskiej i Targowej też więcej samochodów w tej chwili. No, na Narutowicza Konarskiego płynnie jedziemy, bez kłopotów. Na Krakowskiej w stronę Narutowicza jest więcej samochodów, więc za chwilę możemy spodziewać się, że ulicą Narutowicza będziemy jechać wolniej w kierunku Tuchowskiej. Na Krakowskiej cisza i spokój, płynnie dojeżdżamy do ulicy Koszyckiej i Czerwonej, niemalże bez zatrzymywania. Podobnie wygląda ciąg komunikacyjny Szczuńskiego, Mościckiego, Aleja Kwiatkowskiego i dojeżdżamy spokojnie do Czerwonych Klonów. Dalej do Witosa, do Kępy Bogumiłowickiej i już do autostrady. Czysta Wyszyńskiego, elektryczna, spokojnie, spokojnie na Spokojnej, na Błonie przy Spokojnej jest więcej samochodów. Do autostrady Aleją Pendereckiego także dojeżdżamy bez większych kłopotów i Nowodąbrowską wyjeżdżamy w kierunku Brzozówki także bez zatrzymywania się. No troszeczkę zwalniamy tuż przy wyjeździe z miasta, ale generalnie ruch odbywa się płynnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
7: 12.42. Honorata Skarbek. Nie powiem jak.

0: Ona lata skarbek, nie powie jak, no bo jeżeli powie jak, no to nie będzie żadnego zaskoczenia, prawda? 9 dzień lipca 2026 roku, kwadrans przed godziną 13. Zaglądam na karty kalendarza muzycznego. Rok 1964. W Kaliszu na świat przyszedł Mieczysław Szcześniak, wokalista, kompozytor, autor tekstów. Podczas konkursu piosenki w Opolu w 1985 roku za wykonanie piosenki Przyszli o zmroku otrzymał główną nagrodę imienia Anny Jantar, a w 1999 reprezentował Polskę podczas konkursu piosenki Eurowizji utworem Przytul mnie mocno. Wykonuje głównie piosenki z nurtu muzyki chrześcijańskiej, gospel i jazzu. Trzykrotny laureat Fryderyków. I co ty na to, panie Mietku?
1: Witam, mówi Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam Radio Dobrze Nastawione, czyli słuchaczy Radia RDN.
0: Oj, bardzo dziękujemy, odwzajemniamy i wszystkiego najlepszego życzymy. Co ty na to? To już 62 lata. Wszystkiego dobrego. I Mietek Szcześniak.

Tak, Mieczysław Szcześniak dzisiaj przyjmuje życzenia z okazji 62. urodzin. Przypomnę też, że śpiewał w licznych duetach, m.in. z Kają, Anną Marią Jopek, Natalią Kokulską czy Edytą Górniak. No i właśnie w 1999 roku nagrał z Edytą Górniak utwór Dumka na dwa serca do filmu Ogniem i Mieczem, a 20 lat temu właśnie ta piosenka Edyty Górniak i Mieczysława Szcześniaka, Dumka na dwa serca, wygrała plebiscyt na najpiękniejszą piosenkę z sercem. A propos serc, jeżeli serce jest mieszkaniem duszy, to już teraz zaśpiewają najlepsi kardiolodzy Uniek Stawszczyk i Krzysztof Krawczyk, lekarze dusz.

przed godziną 13 zaglądam na płytę tygodnia. Trzeci album Roxy na płycie, na okładce płyty Roxy w niebieskiej sukni, a płyta zatytułowana jest Błękit, także w błękitnej sukni. Tytułowy utwór z tego krążka Roxy, Błękit.

Roxy z płyty tygodnia pod tym właśnie tytułem. Błękit. Tego błękitu nieba nam chyba dzisiaj troszeczkę brakuje, ale mówią metalozy, wierzymy w to wszyscy, że wszystko będzie dobrze.

0: Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
6: Jak postępują prace przy łączniku autostradowym od Brzeska do województwa świętokrzyskiego, to sprawdzimy za moment.
7: Nowa droga, ponad 6,5 km za ponad 100 milionów złotych.
6: Tarnowskie fontanny nadal w naprawie, sprawdzimy też, kiedy popłynie z nich woda. Jest 13, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Postępują prace na budowie łącznika autostrady A4 z drogą wojewódzką 768 prowadzącą od Brzeska do województwa świętokrzyskiego. Do otwarcia nowej drogi został niecały rok. Jednym z celów inwestycji jest wyprowadzenie ruchu, szczególnie ciężarowego, o dużym natężeniu poza miejscowości Rudy Rysie i Przyborów. Jak podkreśla marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka, to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców.
7: Nowa droga, ponad 6,5 km za ponad 100 milionów złotych. Realizuje polska firma z polskim kapitałem. To jest kolejna inwestycja, która pokazuje, że Małopolska bardzo dynamicznie rozwija się pod względem infrastruktury drogowej. Mieszkańcy Rudych Rysiów mówili, że droga jest niebezpieczna, trzeba w tym temacie bardzo mocno działać i pokazujemy, że bezpieczeństwo nie ma podziałów, tylko jasno stoimy i mówimy, że ta inwestycja będzie zrealizowana.
6: Otwarcie nowej drogi planowane jest na maj przyszłego roku. W ramach inwestycji ma powstać 6 obiektów mostowych, nowe rondo, a także 10 przepustów, zielonych przejść dla zwierząt i płazów. Budowa drogi kosztować ma ponad 127 milionów złotych.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Awarie, które po zimie stwierdzono w tarnowskich fontannach, okazały się poważniejsze niż początkowo się wydawało. 3 obiekty nadal pozostają w naprawie. Według planów jednak jeszcze w tym sezonie ma tryskać z nich woda. Najpoważniejsze usterki wystąpiły w przypadku zlokalizowanej obok kościoła misjonarzy fontanny planetarnej, która odwzorowuje układ słoneczny, oraz fontanny znajdującej się przy ulicy Wałowej.
9: To są obiekty, których te maszynownie są wyeksploatowane. Były w obydwu miejscach awarie sieci wodociągowej. Maszynownie były zalane. Tam powody, szczególnie w przypadku fontanny planetarnej, są już mocno skorodowane. Firma próbowała je jakoś reanimować. No niestety udały się takie zabiegi, na przykład w Parku Piaskówka, gdzie też jedna z pomp tutaj była zagrożona problemami, natomiast udało się to zrobić. Natomiast w przypadku tych dwóch obiektów, no niestety wchodzi w grę tylko i wyłącznie wymiana tych elementów.
6: Mówił Michał Szczakuła, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Nie działa nadal także zabytkowa fontanna znajdująca się w Parku Strzeleckim. W tym przypadku chodzi jednak o uszkodzenia zewnętrzne. A termin naprawy fontanny w Parku Strzeleckim mija w połowie sierpnia.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
6: 9 szkół z gminy Korzenna otrzyma zestawy wyposażenia do laboratoriów sztucznej inteligencji. Sprzęt przekazano nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy samorządem a Skarbem Państwa. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
10: Sprzęt trafi do szkół podstawowych w Janczowej, Jasiennej, Koniuszowej, Korzennej, Łęce, Miłkowej, Posadowej, Mogilskiej, Trzycierzu i Wojnarowej. Zestawy zawierają m.in. laptopy dla uczniów i nauczycieli, jednostkę centralną usług AI, internet, monitor interaktywny, czy też kamery z mikrofonem i statywem oraz oprogramowanie. Uczniowie mają zyskać lepsze warunki do rozwijania kompetencji cyfrowych, a nauczyciele łatwiejsze korzystanie z innowacyjnych metod nauczania. Rozwijanie kompetencji cyfrowych obejmie zakres nauk przyrodniczych, najnowszych technologii inżynierii i matematyki. Co ważne, chodzi nie tylko o obsługę sprzętu czy programów, ale także o logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów, pracę zespołową i bezpieczne korzystanie z technologii. Sprzęt został przekazany przez Państwowy Instytut Badawczy, który reprezentuje Skarb Państwa.
6: Arie i pieśni z repertuaru operowego, operetkowego i musicalowego można będzie już jutro usłyszeć w Krynicy. W drugim dniu letniego festiwalu muzycznego organizatorzy zapraszają także do sali balowej Starego Domu Zdrojowego. Koncert tym razem da sopranistka Paulina Makarowska, zeszłoroczna laureatka konkursu wokalnego organizowanego przez Krynickie Towarzystwo Kulturalne imienia Jana Kiepury.
11: Wspaniały sopran, sopran prawie koloraturowy, o pięknym brzmieniu, niedrażniący. Wręcz odwrotnie, śpiewa jak skowronek. Ten sam akompaniator Michał Goławski, prowadzi koncert pani Regina Gowarzewska. Przepiękne utwory na ten głos, więc też serdecznie zapraszam.
6: A zapraszała Małgorzata Miecznikowska-Gurgul z Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego imienia Jana Kiepury. Początek koncertu o 19 w sali balowej Starego Domu Zdrojowego. Z kolei w sobotę, ale o 16 w tym samym miejscu usłyszeć będzie można tenora Adriana Domaryskiego. Wstęp jest wolny, a Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniom.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Było słońce, było troszeczkę więcej na termometrach. Słońce znowu schowało się za chmurami i mamy tylko 17 stopni w Tarnowie. Duże zachmurzenie i będzie jeszcze większe, bo po południu także synoptycy zapowiadają opady deszczu. W nocy częściowe zachmurzenie, już bez opadów. Jutro może przelotnie pokropić i na termometrach zobaczymy 20 stopni. Tak zapowiadają synoptycy. Jakość powietrza jest dobra.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: ...88 hektopaskali na barometrach w Tarnowie. Ciśnienie powoli rośnie, ale sytuacja biometeorologiczna niestety niekorzystna. Taka będzie utrzymywać się do końca dnia, w nocy i jutro także. Wiatr północno-zachodni teraz wieje z prędkością około 18 km na godzinę, w porywach do 40. Na zegarach dobrze nastawionych to już 6 minut po godzinie 13. Radio RDN Małopolska. W czwartek 9 lipca Weronika, Sylwia, Zenon, Aleksander, Adrian, Joanna, Korneliusz, Augustyn, Korneli, Adolfina przyjmą dzisiaj życzenia najlepsze od nas, od RDN Małopolska. Na falochronie emigranci.

0: Reklama.
1: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9:10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą, co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
4: Teraz w Polski Czwartek wystartował już Piotr Nowak i taki dom. A dom, jak wiemy, to nie tylko cztery ściany, dach, okna, meble i cała ta infrastruktura. Dom to przede wszystkim ludzie. To emocje, to poczucie bezpieczeństwa, to atmosfera i relacje. Dom to rodzina i jest tam, gdzie my jesteśmy. I już za chwilę, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, audycja z cyklu Rodzina w sercu Małopolski. Teraz jest dokładnie na zegarach 13 minut po godzinie 13. Zgodnie z zapowiedzią, Piotr Nowak. Taki dom.
5: Zawsze jest ktoś mocniejszy niż ty, kto sprawi, że wszystko się uda. Choć droga we mgle i świat gubi sens.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
2: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Dzisiaj docieramy do tematu, który jest bezkompromisowym sprawdzianem naszej dojrzałości, miłości i człowieczeństwa. Rozmawiamy o hospicjum domowym. Nasz patron, święty Jan Paweł II, na oczach całego świata pokazał, jak chorować i odchodzić z godnością. W encyklice Evangelium Vitae pisał o potrzebie otoczenia najciężej chorych hospicjum miłości, w którym nikt nie czuje się ciężarem. W Małopolsce, krainie silnych więzi, domowe hospicjum pozwala choremu spędzić ostatnie dni nie w sterylnej, obcej sali szpitalnej, ale wśród najbliższych, we własnym łóżku, trzymając za rękę ukochaną żonę, męża czy dziecko. O tym, jak wygląda ta cicha walka o godność każdego dnia i jak domowe hospicjum staje się szkołą miłości dla całej rodziny, porozmawiamy z wyjątkowym świadkiem. Naszym gościem jest siostra Zofia Krasuska, wiceprezes domowego hospicjum w Tarnowie. Szczęść Boże, siostro.
3: Szczęść Boże.
2: Siostro Zofio, słowo hospicjum wciąż budzi w ludziach paraliżujący lęk. Kojarzy się z wyrokiem, z bezradnością, z końcem wszelkiej nadziei. Kiedy rodzina dowiaduje się, że medycyna ratunkowa wyczerpała już swoje możliwości, wkracza wasz zespół. Jak odczarować ten lęk przed hospicjum, zwłaszcza tym domowym? Czym ono tak naprawdę jest?
3: Ten lęk jest całkowicie naturalny, bo jako ludzie boimy się tego, co nieznane, i także boimy się śmierci. Ale domowe hospicjum to nie jest miejsce, do którego przychodzi się umierać. To jest przestrzeń, w której pomagamy człowiekowi żyć do samego końca. Źle to ujęłam, nie do końca. Życie człowieka zmienia się, ale się nie kończy. Gdyby się kończyło, to tej rozpaczy nikt by nie opanował. Jesteśmy realistami. Postrzegamy człowieka w całej prawdzie jako duszę i ciało i doskonale rozumiemy prawa i potrzeby duszy, jak też prawa i potrzeby ciała. Kiedy medycyna nie może już wyleczyć choroby, my nie rozkładamy rąk. Zaczynamy leczyć ból, duszność, lęk, a przede wszystkim leczyć samotność i towarzyszyć w codzienności. Tę samotność, w którą człowiek gubi Pana Boga, zgubił siebie, zgubił sens swojego życia, a tym samym sens cierpienia i sens umierania. Domowe hospicjum to zespół wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów i psychologów, a także księży, którzy wchodzą w intymny świat rodziny, by zdjąć z nich ciężar cierpienia fizycznego i duchowego. Sprawiamy, że chory przestaje zwijać się z bólu, a zaczyna znowu rozmawiać z bliskimi. Własny dom, zapach niedzielnego rosołu, obecność wnuków biegających, ukochany pies leżący w skraju łóżka – to są najlepsze lekarstwa. Hospicjum domowe to nie jest rezygnacja z walki, to jest zmiana celu tej walki. Zamiast walczyć o kolejne miesiące za wszelką cenę, walczymy o jakość każdego dnia, o uśmiech, o spokój i o to, by te ostatnie chwile na ziemi były pełne najczystszej miłości.
2: Koordynuje siostra pracę hospicjum domowego w Tarnowie od lat. Wasz zespół puka do drzwi domów, w których często panuje absolutny paraliż emocjonalny. Rodzina chce pomóc, ale boi się, że nie poradzi sobie z aparaturą, z podawaniem silnych leków, z higieną chorego. Jak pomagacie tym rodzinom przełamać ten pierwszy potworny opór i lęk przed bezradnością?
3: Kiedy po raz pierwszy wchodzimy do takiego domu, oczywiście zaproszeni, bardzo często zastajemy tam ludzi skrajnie wycieńczonych, przerażonych i z poczuciem winy, że nie dają sobie rady. Nasza pierwsza misja to nie tylko podanie leków choremu, ale przede wszystkim przytulenie i uspokojenie jego bliskich. Mówimy im wprost: nie jesteście sami. Od dzisiaj niesiemy ten ciężar razem z wami. Uczymy ich wszystkiego krok po kroku, jak pielęgnować, jak obsługiwać koncentrator tlenu, jak dawkować leki. Pokazujemy, że te czynności medyczne, które wydawały im się skomplikowane, po kilku dniach stają się naturalnym rytmem dnia. Zapewniamy ich, co jest zgodne z prawdą, że jesteśmy pod telefonem przez całą dobę. Kiedy rodzina czuje to profesjonalne i pełne miłości zaplecze, ten paraliżujący lęk znika. W jego miejsce pojawia się niesamowita determinacja i spokój. Rodzina odzyskuje poczucie sprawczości. Widzą, że ich dotyk, ich obecność przy łóżku ma gigantyczne znaczenie. Przestają być bezradnymi widzami, a stają się najczulszymi opiekunami. Często zaczynają rozumieć wartość modlitwy, modlą się z chorym.
2: Święty Jan Paweł II, patron województwa małopolskiego, sam przeszedł przez bolesną drogę publicznego odchodzenia. Pamiętamy jego drżące ręce, cichnący głos, chwilę słabości w oknie papieskim. Na ile ten osobisty przykład świętego papieża pomaga dziś waszym pacjentom i ich rodzinom w Małopolsce przetrwać ten najtrudniejszy czas ogołocenia?
3: Przykład Jana Pawła II to dla naszych małopolskich rodzin potężna, żywa Ewangelia cierpienia. Papież nie schował się w watykańskich apartamentach, nie wstydził się swojej niepełnosprawności. Śliny cieknącej z kącika ust czy cierpienia wymalowanego na twarzy, on pokazał światu, że człowiek ma taką samą godność, gdy biega po górach i wtedy, gdy leży bezwładnie na łóżku, całkowicie zależny od innych. Siłę do dźwigania krzyża swego życia czerpał z modlitwy, wprost dziecięcego zaufania Maryi. Kiedy nasi pacjenci przeżywają chwilę buntu, kiedy czują się upokorzeni tym, że trzeba ich nakarmić, przewinąć, umyć, my przypominamy im postać Ojca Świętego i źródło Jego mocy. Ten obraz cierpiącego patrona działa jak balsam. Rodziny z kolei patrzą na opiekę nad swoim chorym jak na stację drogi krzyżowej, na którą mogą stać się Szymonem z Cyreny albo Weroniką ocierającą twarz Jezusa. Jan Paweł II nauczył nas, że opieka nad chorym to nie jest degradacja człowieka, ale wywyższenie naszej miłości. To jest ta heroiczność codzienności, o której tak często pisał.
2: Hospicjum domowe to także potężne emocje rodzące się w relacjach między chorym a jego bliskimi. I często słyszy się o tak zwanym głodzie pojednania. Czy zdarzają się w waszej pracy sytuacje, że przy łóżku umierającego człowieka dochodzi do cudów, na które rodzina czekała przez całe dziesięciolecia?
3: O tak. I to są dość częste momenty naszej pracy, przy których my sami stoimy w głębokim milczeniu ze łzami w oczach. Bliskość śmierci zdejmuje z ludzi wszystkie maski, całą dumę i dawne urazy. Majestat cierpienia i bliskiej śmierci to bardzo wielki majestat. Wszystkie te życiowe spory o majątek, o stare słowa, o dawne zranienia stają się nagle kompletnie bezwartościowe. Widzimy synów, którzy po 20 latach milczenia przychodzą do łóżka umierającego ojca. Padają na kolana, płaczą jak małe dzieci i słyszą: to upragnione. Przepraszam Cię, Ojcze, wybaczam Ci, Synu, kocham Cię. Widzimy pękające mury obojętności w małżeństwach. Śmierć w domu daje czas na domknięcie spraw, na wypowiedzenie tych najważniejszych słów. Dziękuję, przepraszam. Do zobaczenia. Czasami chory czeka z odejściem, trzyma się resztkami sił tylko dlatego, że czeka na tę jedną konkretną osobę, na to jedno słowo udzielenia lub przyjęcia przebaczenia. Kiedy to pojednanie następuje, na twarzy chorego maluje się niesamowity niebiański pokój i człowiek może spokojnie odejść. To są prawdziwe cuda zmartwychwstania, relacji w obliczu śmierci.
2: Opieka nad chorym w domu to twarda fizyczna i psychiczna praca trwająca 24 godziny na dobę. Często dochodzi do tak zwanego syndromu wypalenia opiekuna. Człowiek staje się nerwowy, brakuje mu sił, zaczyna odczuwać złość. Co siostra mówi takiej przemęczonej córce czy mężowi, gdy przychodzą chwile totalnego załamania?
3: To sprawa potęgi miłości, jaką rodzice zgromadzili w nas. To sprawa także odporności emocjonalnej danego człowieka. Mówię im przede wszystkim, masz prawo być zmęczony, masz prawo płakać, masz prawo czuć bezsilność, a nawet złość. To nie oznacza, że jesteś złym człowiekiem albo że nie kochasz swojego bliźniego, ale nie możesz zapomnieć, że jest ktoś, kto pierwszy wcześniej przecierpiał śmierć, kto wziął na siebie wszelkie nasze słabości. On teraz jest rzeczywistym źródłem naszej mocy i trzeba korzystać samemu i to jak najczęściej. To prawda, opiekunowie domowi to cisi bohaterowie, ale oni nie są z żelaza. Ich ciało i psychika mają swoje granice. Kiedy widzimy, że córka opiekująca się chorą mamą nie spała od 3 nocy, nasz psycholog, pielęgniarki, wolontariusze natychmiast wkraczają do akcji. Tłumaczymy, że aby dobrze opiekować się kimś, trzeba najpierw zadbać o siebie. Namawiamy ich, by pozwolili sobie na chwilę wytchnienia, by wyszli na krótki spacer, przespali się w drugim pokoju, wypili spokojnie kawę, podczas gdy my czuwamy przy chorym. W hospicju domowym leczymy całą rodzinę. Czasami najpiękniejszym aktem miłości wobec opiekuna jest po prostu usiąść obok niego, objąć go ramieniem, pozwolić mu się wypłakać bez oceniania. Ta chwila słabości jest potrzebna, by znowu zregenerować siły do dalszej drogi.
2: Na koniec naszej rozmowy spójrzmy, siostro, na te tysiące małopolskich domów. Wiele z nich w tej właśnie minucie przeżywa dramat ciężkiej choroby bliskiego. Z jakim jednym najważniejszym przesłaniem i apelem chciałaby siostra zostawić naszych słuchaczy, by pomóc im zdać ten egzamin z człowieczeństwa?
3: Chciałabym Was poprosić z całego serca, nie bójcie się bliskości Waszych chorych, nie oddawajcie ich bezdusznie do szpitali tylko dlatego, że paraliżuje Was lęk przed ich odchodzeniem. Starość i choroba i śmierć to nie są defekty, które trzeba ukryć przed światem. To są integralne etapy naszego życia. Czas spędzony przy łóżku chorego, ojca, matki czy współmałżonka to może być najważniejszy, najbardziej uświęcony czas waszego życia. To tam zdajemy najtrudniejszy, ale i najpiękniejszy egzamin z tego, kim naprawdę jesteśmy. Pamiętajcie, miłość to prawda i odpowiedzialność. W tych przypadkach trudna, ale możliwa, a nawet konieczna. Nie pozwólmy nikomu odejść z tego świata bez pojednania z Panem Bogiem. Pamiętajcie, hospicjum domowe w Tarnowie i inne hospicja w Małopolsce są po to, by Wam pomóc. Nie jesteście sami. Miejcie odwagę kochać do końca, trzymać za rękę, mówić kocham Cię i całować te schorowane twarze. To miłość, którą dacie swojemu bliskiemu w jego ostatnich dniach we własnym łóżku, wróci do Was w postaci głębokiego pokoju w sercu.
2: Siostro, serdecznie dziękujemy za to wstrząsające, głębokie i przepełnione najczystszą miłością świadectwo. I dziękujemy za tytaniczną pracę całego Tarnowskiego Hospicjum Domowego.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
3: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Tchów zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. Trzy dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Tchów 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Tchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Tchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Tchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
1: Po reklamie.
12: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Dzisiaj, podobnie jak wczoraj, słońce pojawia się i znika i też mogą pojawić się deszczowe chmury w godzinach popołudniowych, w okolicach 16-17 może popadać, ale już nie tak intensywnie jak w godzinach przedpołudniowych, w południowych. Komfortowa teraz jest temperatura, znowu wyżej na termometrach w Tarnowie, 19 kresek powyżej zera, na barometrach 988 hektopaskali. Powoli, ale ciśnienie rośnie, biometr jest niestety niekorzystny.
12: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Teraz film, gdy jest już ciemno, a jest ciemno, bo ciężkie, gęste chmury przetaczają się z północnego zachodu na południowy wschód.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
9: Niewiele zmienia się na ulicach Tarnowa, ruch umiarkowany, bez kłopotów powinniśmy przejechać przez miasto. Jadąc od nowego szpitala lwowską dojeżdżamy w miarę płynnie do ulicy Orkana, jedynie zwalniamy między rondem z Zesłańców Sybiru, a rondem z ulicą Orkana i Słoneczną. Na alei Jana Pawła II spokojnie, Słoneczna, Sitki Słowackiego również, na Klikowskiej więcej pojazdów w tej chwili, przy ulicy Szkotnik, przy Alei Solidarności, na Mickiewicza ruch umiarkowany. Na Krakowskiej też w miarę spokojnie, w tej chwili przy Warsztatowej kolejka, ale bardzo krótka, więcej samochodów przy Kostrzyckiej, Czerwonej, Krakowskiej na skrzyżowaniu, zmiana świateł, jedziemy dalej. Mościckiego, Szyńskiego ruch umiarkowany, bez kłopotów na Alei Kwiatkowskiego, Wyszyńskiego, Elektrycznej, spokojnej, więcej aut w tej chwili na Nowodąbrowskiej przy ulicy Błonie, na Alei Jana Pawła II, pustki. Wszystkiego bezpiecznego.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
9: Bezpiecznych powrotów do domu, bezpiecznych powrotów z wakacji. I niech wróci do nas aura letnia. Kiedyś wróci. Kiedyś do ciebie wrócę. Agnieszka Chylińska. 18 minut do 14.

0: Ja wrócę teraz do kalendarza. 9 lipca w 1945 roku zmarła Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, poetka, dramatopisarka dwudziestolecia międzywojennego, nazywana polską Safoną. Tworzyła subtelne liryki, głównie miłosne. W 1935 roku została laureatką Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury. Uhonorowano ją też Nagrodą Literacką Miasta Krakowa. Debiutowała w 1922 roku zbiorem wierszy Niebieskie Migdały. Dominowała w nim, podobnie jak w następnym tomiku Różowa Magia, atmosfera miłosnych uniesień i żywiołowej radości życia. W późniejszych utworach, wydanych w zbiorach Pocałunki i Wachlarz, przeważa nurt refleksji, gorzkiej świadomości przemijania, a także przeczucie nadciągającej wojny. W ostatnich tomikach Róża i Lasy Płonące oraz Gołąb Ofiarny, wydanych w Anglii po wojnie, przewija się katastrofizm i pesymizm. Cechą poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jest lekkość i finezja. Opisuje w ten sposób także dramatyczne wydarzenia, nadając im głębszy wymiar emocjonalny i zarazem poetycki. Oto fragment jej wiersza Róże dla Safony z 1970 roku w interpretacji Zofii Mrozowskiej, zmarłej w 1983.
1: Safo, natchniona, więc i doczekałaś zasłużonej wzgardy niejakiego Faona. Poetka samobójczyni, loki rozwiawszy fiołkowe, nad wodą stoi. Safo, co chcesz uczynić? Chcę morze zarzucić na głowę, by nikt nie dojrzał łez moich.
0: Marta Podgórnik, poetka i autorka wyboru wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w jednym z wywiadów podkreśliła, że jej utwory, choć niekiedy krytykowane, są nadal chętnie czytane.
2: Poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej przetrwała próbę czasu, co zresztą prorokował Lechoń, co prorokował Żeromski, co prorokował Tuwim, jej koledzy, którzy jej bronili. Ona przetrwała próbę czasu. Nie ma w przypadku literatury ważniejszej próby. Do dzisiaj czyta się Pawlikowską Jasnorzewską, podczas kiedy prochy jej krytyków dawno rozwiał wiatr.
0: Jej debiut poetycki był znakomity i doceniony przez krytykę, podkreśliła w 2005 roku profesor Grażyna Borkowska z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dodała, że Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, pochodząca z artystycznej rodziny Kossaków, cieszyła się ogólną sympatią.
3: Należała do tego barwnego środowiska, była bardzo lubiana, podziwiana. Mam w pamięci listy Iłakowiczówny, już późne, w których pisze bardzo serdecznie o Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Pisze, że była to osoba bardzo ciepła i bodaj nazywa ją osobą cudowną. A to jest opinia, którą chyba należy wziąć pod uwagę, myśląc o Pawlikowskiej, ponieważ Iłakowiczówna była ironiczna, trochę złośliwa, miała bardzo własne zdanie i nie ulegała takim powszechnym modom.
0: Pawlikowska-Jasnorzewska pisała fraszki, epigramy, dramaty i satyry, ale także eksperymentowała, szukając nowych form wyrazu. Posługiwała się

0: wierszem bez rymów, zwłaszcza w późniejszym okresie twórczości, przypadającym na czas II wojny światowej. Marta Podgórnik podkreślała, że za lekkością i finezją utworów Jasnorzewskiej kryje się solidny warsztat literacki.
1: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska pracowała nad swoimi wierszami. To nie jest tak, że spadały jej spod pióra, jakże to tej sroczce spod ogona, bo to tak nie działa. To jest ciężka praca zawodowa.
0: Wiersze poetki często jako piosenki wykonywali m.in. Anna German, Czesław Niemen, Marek Grechuta, a także Ewa Demarczyk, zmarła w 2020 do muzyki Zygmunta Koniecznego.
2: Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czy jest

0: powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystukuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną linię własną ręką, kilka słów, doprawdy nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
1: Także w Sanach, tak, sięgnęła po twórczość Marii Pawlikowskiej-Jasnoszewskiej. Artystka skomponowała i zaśpiewała muzyczną wersję wiersza Pocałunki. Jak komentuje sama artystka, utwór inspirowany jest wcześniejszą wersją wykonywaną właśnie przez Ewę Demarczyk. Piosenka to niecodzienne połączenie poezji w warstwie tekstowej i muzyki ocierającej się o stylistykę country. Sanach i Pocałunki. Do tekstu Marii Pawlikowskiej-Jasnoszewskiej.

Do słów wiersza Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Przypomnę, dziś przypada rocznica śmierci poetki, ale jak słychać, jest wiecznie żywa. Pawlikowska Jasnorzewska pisała też słuchowiska, jak Biedna młodość, Złowrogi portret. Jej spuścizna literacka liczy około 500 wierszy, 20 sztuk teatralnych i kilka słuchowisk radiowych. Zmarła na chorobę nowotworową w 1945 roku w szpitalu w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Miała 53 lata. Idziemy w stronę słońca.

0: Za chwilę w RDN Małopolska wiadomości o 14.
1: Reklama.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
3: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
1: Po reklamie.
4: Latem kort tenisowy, zimą lodowisko. Gmina Bochnia szykuje niecodzienną atrakcję. W Tropiu wierni uczcili pierwszą rocznicę śmierci biskupa Władysława Bobowskiego.
5: Złoty człowiek. Ja go pamiętam jako człowieka uczciwego. On nie był ani pyszny. Był w porządku, z każdym się przywitał.
4: Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W sanktuarium świętych Świerada i Benedykta w Tropiu odprawiona została wczoraj msza święta w pierwszą rocznicę śmierci biskupa Władysława Bobowskiego. Wierni modlili się wspólnie z pasterzami diecezji tarnowskiej. Eucharystii przewodniczył biskup ordynariusz Andrzej Jerz, który zaznaczył, że właśnie w Tropiu, gdzie urodził się biskup Władysław, wszystko się zaczęło. Gorliwość kapłańska została zwieńczona sakrą biskupią, która trwała 50 lat. Wierni z tutejszej parafii potwierdzili te słowa.
5: Złoty człowiek. Ja go pamiętam jako człowieka uczciwego. On nie był ani pyszny, ani tego. Był w porządku, z każdym się przywitał. Przyjechał na prom, poszedł dookoła promu. Przywitał się z każdym jednym.
6: Pamiętam, jak byłam jeszcze dzieckiem. Robiliśmy wieniec, jak my go w wieńcu prowadzili na prymicję. On pochodził nie z bogactwa i naprawdę rozumiał biednych ludzi. Był równy człowiek.
7: Jak miał tylko możliwość, spowiadał koło domów. Miał kapliczkę prywatną również. Bardzo dużo ludzi chodziło. Też spowiadał kiedy kto tylko chciał.
4: Biskup Władysław Bobowski zmarł 8 lipca ubiegłego roku w Tarnowie. 3 dni później właśnie w sanktuarium w Tropiu odbyła się jego msza święta pogrzebowa. Zgodnie ze swoją wolą spoczął na miejscowym cmentarzu.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Zimą będzie tu można pojeździć na łyżwach, a latem zagrać w tenisa. Gmina Bochnia wybuduje obiekt, który zostanie dopasowany do pór roku. Nowe zadaszone lodowisko w Proszówkach będzie wyposażone w profesjonalny agregat chłodniczy. Na miejscu będzie można także wypożyczyć łyżwy i chodziki asekuracyjne. Wójt gminy Bochnia, Marek Bzdek, mówił na antenie radia RDN, że obiekt ma być wabikiem nie tylko na mieszkańców, ale też przyjezdnych z innych części powiatu.
8: Bardzo nowoczesne lodowisko, które będzie funkcjonowało w zimie i na tym samym obiekcie, jak już nie będzie lodowiska w lecie, to będzie kort tenisowy, który spełniał będzie wymogi i zapotrzebowanie na tego typu zajęcia. Będzie to poważna konkurencja dla lodowisk, które są w innych, w odległych miejscowościach.
4: Samorząd jest już po przetargu na tę inwestycję. Z lodowiska mieszkańcy będą mogli korzystać jeszcze w tym roku, a kort tenisowy będzie czynny dopiero od przyszłego sezonu wiosenno-letniego. Wizualizację publikujemy na rdn.pl.
2: Z życia Kościoła.
4: A dzisiaj ostatni dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Przed oblicze Matki Bożej Tuchowskiej tego dnia pielgrzymują rolnicy, pszczelarze, koła gospodyń wiejskich, piekarze, cukiernicy, ministranci i lektorzy. O 18.30 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji darczyńców, a także ofiarodawców klasztoru i sanktuarium. Przybywający tu pielgrzymi zwracają dużą uwagę na cudowny obraz Maryi, który wrócił po renowacji do sanktuarium tuż przed rozpoczęciem odpustu. Proboszcz i kustosz ojciec Grzegorz Gut przyznaje, że szczególnie stęsknieni wizerunku Maryi byli sami parafianie.
9: Wielokrotnie słyszałem, no jest sanktuarium, ale jednak tak bez niej, bez tego obrazu to jednak czegoś brakuje. Jednak jakoś taka pustka pewna jest w tym sanktuarium. Więc tutaj na pewno radość dla lokalnych mieszkańców, czcicieli Matki Bożej Tuchowskiej jest ogromna z tego, że już mamy cudowny wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej w sanktuarium, ale no myślę, że dla pielgrzymów licznych, którzy przybywają na Wielki Odpust Tuchowski, to też piękne doświadczenie zobaczyć właśnie w tej nowej odsłonie wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej.
4: Cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej z połowy XVI wieku został oddany do renowacji początkiem tego roku.
10: RDN kulturalnie.
4: Rajd rowerowy, turniej piłki plażowej, maraton pływacki i regaty żeglarskie, a do tego koncerty polskich gwiazd. Tak zapowiadają się tegoroczne dni Jeziora Rożnowskiego, które odbędą się już w najbliższy weekend. Wszystkie aktywności odbywać się będą w Grudku nad Dunajcem, zapowiada wójt Jarosław Baziak.
11: Będzie park rozrywki, coś, czego nie było w poprzednim roku, a będzie w tym, więc szykujemy się bardzo ostro i wierzymy, że pogoda pozwoli nam na to, aby gościć tysiące turystów, mieszkańców, którzy przyjdą na naszą plażę w Grudku nad Dunajcem. Często wiele osób się na tym zastanawia, jak dojechać do nas. Będziemy w tym roku starannie do tego bardzo podchodzili, aby ten ruch był dużo płynniejszy. Mhm. Planujemy kierowanie ruchem, będziemy wykorzystywać wiele dodatkowych nieruchomości, żeby można było zostawić samochód i przyjść na naszą imprezę.
4: A każdego dnia występować będą lokalni artyści. Wieczorami z kolei można spodziewać się znanych nazwisk. W sobotę na plażu w Grudku nad Dunajcem wystąpi Roxy Węgiel, a w niedzielę zespół Ich Troje. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym wydarzenia.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na termometrach w Tarnowie 19 stopni, komfortowa jest temperatura, ale od czasu do czasu wiatr wieje, jeszcze nam dokucza. Wieje z północnego zachodu, teraz z prędkością około 18 km na godzinę w porywach do 40. W nocy powieje z zachodu, będzie to słabszy wiatr do 25 km na godzinę, ale jutro znowu z północnego zachodu i w porywach do 50 km na godzinę. Jutro 22 stopnie na termometrach.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sześć minut po godzinie 14, kolejną godzinę czwartkowego programu rozpoczyna grupa Zakopower z gościnnym udziałem Ali Dąbrowskiej Kwiaty. A z kwiatami dzisiaj idziemy do Weroniki, Sylwii i Zenona. Wszystkiego najlepszego od RDN Małopolska.

0: z Zakopower, Ania Dąbrowska i Kwiaty. Jeszcze dzisiaj pojawią się w programie i to nawet niedługo. Kwiat jabłoni, byle jak, ale nie tylko, za chwilę będziemy świat od zaraz brać i pojawi się także jeden z odjazdowych przebojów Radia RDN Małopolska na lato. A propos kwiatów jeszcze, no to dzisiaj w kalendarzu mamy jeszcze róże. Też dzisiaj świętuje swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia RDN Małopolska.
1: RDN Małopolska. Region jest nasz.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
9: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do letniego amfiteatru w Gromniku. O godzinie 20.40 rozpocznie się seans familijnego filmu Ron Usterka. Pełnej emocji i humoru opowieści dla całych rodzin. Warto przyjść wcześniej. Już od 19.30 odbędzie się impreza profilaktyczna pod hasłem Wybieram marzenia, nie uzależnienia. Z konkursem dla uczestników. Na wspólny seans z RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Gromnik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Golance. Do zobaczenia!
10: Po reklamie.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Przed nami kolejny odjechany przebój. Będzie o koniach, niekoniecznie mechanicznych.

0: I od dziecka chcieliśmy zamienić tego konika na prawdziwego ogiera. Po drodze udało się gdzieś w wesołym miasteczku, czy podczas pokazów kodnych, jakichś imprez plenerowych, kucyka dosiąść. Ale to nie to samo co ogier, albo trzyletnia klacz. Może czas pomyśleć o w czasach w siodle. Stadniny w całym kraju zapraszają tych, którzy chcą spędzić aktywnie urlop i nauczyć się w tym czasie jazdy konnej, doskonalić swoje umiejętności lub po prostu spędzić ciekawie wakacje, dobrze się bawić i poznać uroki obcowania z końmi, z naturą. Przejażdżki po lesie, galop po łąkach, przeprawy przez rzeki, wschody i zachody, podziwiane z końskiego grzbietu. Piękne krajobrazy przyciągają spragnionych wrażeń. W czasy w siodle po prostu przygoda na 102 i 4 kopyta.
1: Galop! Bez końca galop!
0: Wierzchem nad jezioro, w szarej mgle, przez góry, przez łąki, pola i las, po piasku, po trawie, po wodzie i po betonie poszły. Pędzą konie po betonie, golec, orkiestra.

0: Lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Wiadomości dla kierowców przed godziną 15. Sprawdzimy, jak upływa czwartek na drogach pod względem bezpieczeństwa. Jak jeździ się po ulicach Tarnowa. O 14.30 połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jadłowska, a teraz kwiat jabłoni. Byle jak.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na trzeci koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 11 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Renata Marcin-Coutelezier, wybitna organistka z Wilna, która zaprezentuje program łączący muzykę polską, litewską, niemiecką i francuską. Będzie to wyjątkowy wieczór pełen duchowej głębi, romantycznej ekspresji i majestatycznego brzmienia zabytkowych 120-letnich organów Tarnowskiej Katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
3: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie. Uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze krajowej 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz. W Czchowie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ze wstępnych informacji wynika, że było to najechanie jednego pojazdu na tył drugiego. W wyniku zderzenia jedna osoba została ranna. Na miejscu pracują służby ratunkowe, ruch odbywa się wahadłowo i kierowany jest ręcznie.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Kierunek zmian jest słuszny. W propozycjach minister zdrowia są jednak pewne niedociągnięcia. W ten sposób pomysły przedstawione przez Jolantę Sobierańską-Grędę komentują politycy. Szczegóły zna Michał Fabisiak.
5: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda uważa, że w wystąpieniu minister zabrakło
6: terminów i konkretnych rozwiązań legislacyjnych, które będziemy wprowadzać.
5: Posłowie chwalą wprowadzenie stawki maksymalnej. Jan Filip Libicki z PSL uważa jednak, że powinna obowiązywać też w prywatnym systemie.
7: Całe to niszczenie. Szczęście. Ono się też w dużej części dzieje na styku państwowe-prywatne.
5: Ludowcy, ale też i Lewica apelują o wprowadzenie zmian w strukturze szpitali.
8: Dobrze by było, gdyby na terenie jednego województwa był jeden zarządzający.
5: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zbigniew Kuźmiuk, SPiS, uważa natomiast, że rząd
9: próbuje zrzucić wykonanie tych najbardziej niepopularnych decyzji na poziom podstawowy.
5: PiS apeluje też do rządu o zwiększenie miejsc na uczelniach medycznych.
1: To będzie jedna z ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w gminie Skrzyszów. Ładna i Pogórska Wola zostaną połączone nowoczesnym ciągiem pieszo-rowerowym. Gmina podpisała już umowę na wykonanie projektu. Mówił o tym w programie Słowo za Słowo wójt Marcin Kiwior.
10: W końcu połączymy Ładną i Pogórską Wolę chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym. To jest inwestycja, o którą długo zabiegaliśmy, ponieważ mamy i tu ciągi pieszo-rowerowe, ale tam też właśnie będzie powstawał kolejne zakłady pracy i one już się zaczną w tym roku budować. I połączymy ponad 2 kilometry, kwota 525 tysięcy złotych. No potężna kwota, ale niestety teraz, aby ciągi pieszo-rowerowe budować przy drogach krajowych, musi być geologia, muszą być badania dodatkowe robione, stąd taka kwota.
11: Natomiast gmina sama sobie pokryje te koszty?
10: Koszty projektu tak, natomiast koszty inwestycji, które szacujemy około 10 milionów złotych, tutaj będą już po stronie generalnej. Takie zawaliśmy porozumienie.
1: Wójt zwraca uwagę, że ruch na tej trasie jest bardzo duży. Ta inwestycja ma przede wszystkim poprawić więc bezpieczeństwo.
0: RDN kulturalnie.
1: Młodzi artyści, zespoły reprezentujące lokalną kulturę, ale także gwiazdy polskiej sceny muzycznej wystąpią podczas tegorocznych Dni Limanowej. Dwudniowa impreza odbędzie się w najbliższą sobotę i niedzielę przy Limanowskim Domu Kultury. W sobotę od 14 do 16 będą odbywać się animacje dla dzieci. O 16 rozpocznie się występ grupy tanecznej Akademii Lotu. Zaplanowano też koncert zespołu Inside. Wieczorem wystąpi zespół Red Lips, a o 22:00 Góralsi. W niedzielę z kolei odbędzie się ogłoszenie wyników i występ laureatów Limanowskiego Talent Show. Wystąpią też Małe Lachy Limanowskie, Orkiestra Dęta Echo Podhala, a wieczorem zespół Ira. Imprezę zakończy o 22:00 plenerowa dyskoteka. Imprezie patronuje RDN Nowy Sącz.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Małgorzaty, Małgosie, Gosie i Gosie. Maśki. Wszystkie panie noszące imię patronki Nowego Sącza, niezależnie od tego, jak je odmieniają lub zdrabniają, zaproszone są na spotkanie w sali reprezentacyjnej Sądeckiego Ratusza. W najbliższą niedzielę odbędzie się tu coroczne spotkanie Małgorzat. Dla pani zaśpiewa znany sądecki artysta Kordian. Wydarzenie rozpocznie się o 11.30 w ratuszu. Poprzedzone zostanie mszą świętą o 10.30 w Bazylice Świętej Małgorzaty. Panie usłyszą tu nie tylko życzenia, ale też otrzymają upominki.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W całym regionie sporo chmur. Z tych chmur w godzinach popołudniowych w okolicach 16-17 może popadać deszcz. Spada nam też temperatura, właściwie waha się, na przykład teraz w Tarnowie 17 stopni, w Ciężkowicach 16, w Dębicy 21, w Bochni 18, w Dąbrowie Tarnowskiej 22 kreski powyżej zera. Przewaga chmur także w nocy, ale już nie powinno padać. Jutro po południu także możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach jutro od 19 do 21 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Wiatr nadal wieje z północnego zachodu z prędkością około 20 km w tej chwili, w porywach do 40. Sytuacja biometeorologiczna jest niestety niekorzystna. Taka będzie utrzymywać się do końca dnia, w nocy, również jutro. Biometr niekorzystny. A kiedy możemy spodziewać się pogodnego nieba?
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: Trudno powiedzieć.
3: Region jest nasz.
2: Bo do końca tygodnia meteorolodzy zapowiadają wciąż deszczowe chmury. Od czasu do czasu przelotnie może popadać. Ale wyższych temperatur możemy spodziewać się na początku przyszłego tygodnia. 24-28 stopni. Poniedziałek, wtorek. Na zegarach dobrze nastawionych w całym kraju 14:36.

0: Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
3: 9 dzień lipca, czwartek, Weronika, Sylwia, Zenon, także Aleksander, Adrian, Joanna, Jan, Antoni, Adrianna, Mikołaj, Lucja, Róża, Kornel, Zenona, Adrian, Corneli, Adolfina, Florianna. Dzisiaj świętują najlepsze życzenia od RDN Małopolska, Ludzie we mgle i Farben Lere. Dzisiaj mamy taki dzień chodzenia do pracy inną drogą. Jeżeli dzisiaj do pracy doszliście drogą, którą zwykle pokonujecie, to może powrót z pracy zafundujecie sobie inną drogą i odkryjecie coś nowego. 14.43.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Na początek statystyki policyjne. Bochni bez wydarzeń drogowych, bez kolizji, bez wypadków, bez nietrzeźwych. Jednak na 10 minut zablokowana była ulica Wiśnicka. Tutaj usuwana była gałąź, ale to był krótki czas, 10 minut. Nie była droga przejezdna. Brzescy policjanci odnotowali dwie kolizje. Jedna jest na biegu, właściwie to już wypadek drogowy w miejscowości Czchów. O tym informowaliśmy w wiadomościach. Najechanie na tył pojazdu. Jedna osoba poszkodowana, zabrana do szpitala. Ruch wahadłowy w kierunku Nowego Sącza. Może potrwać jeszcze, mogą potrwać te utrudnienia jeszcze do pół godziny, informuje oficer dyżurny. W Dębice cisza i spokój. W Dąbrowie Tarnowskiej również bez zdarzeń drogowych. A tarnowscy policjanci tak, od rana mówią spokojnie. Ale teraz w godzinach popołudniowych doszło do kolizji na ulicy Nowodąbrowskiej. Także najechanie na tył pojazdu dwóch samochodów osobowych doszło do zdarzenia, ale tutaj bez utrudnień i bez osób poszkodowanych na szczęście. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? Na ulicy Narutowicza przybywa samochodów od Krakowskiej w kierunku Tuchowskiej. W drugą stronę od Tuchowskiej do Krakowskiej jedziemy płynnie. Na Dąbrowskiego, Gumińskiej, tutaj na skrzyżowaniu też ruch duży, przy ulicy Mostowej kolejka. Kolejka także utworzyła się na ulicy Lwowskiej w kierunku Orkana. Słoneczna, Sitki tutaj nadal przejezdnie, płynnie. Szujskiego, Mościckiego płynnie, ale na Alei Kwiatkowskiego niestety już ruch jest wzmożony. Na Krakowskiej też ruch wzmożony w tej chwili, zwłaszcza przy Narutowicza.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Kasia Kowalska, prowadź mnie.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: nieszczęścia sprawiedliwego. Czasami wydaje się, że im bardziej starasz się zrobić właściwą rzecz, tym bardziej reszta świata ci się sprzeciwia. Pamiętam dni, kiedy rano spędziłem czas z Bogiem. Na nowo oddawałem Mu wtedy swoje życie na nadchodzący dzień. Naprawdę robiłem właściwą rzecz. Nie dlatego, że była właściwa, tylko dlatego, że chciałem to robić. I zanim dzień się rozpoczął na dobre, ja już czułem, jakby bramy piekła stanęły otworem i wszystkie siły piekielne ruszyły mi naprzeciw. Jakby wszystko wokół mnie się sprzysięgło przeciwko mnie. Chwileczkę. To nie tak miało wyglądać. Zwłaszcza, powiem Ci, Panie, po tak wspaniałym czasie modlitwy. Psalm 34:19. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
5: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
6: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Burmistrz miasta Limanowa oraz dyrektor Limanowskiego Domu Kultury zapraszają na Dni Limanowej 2026. 11 i 12 lipca spotkajmy się na placu przy Limanowskim Domu Kultury. W programie finał 15 Limanowskiego Talent Show, piknik rodzinny, koncerty, bezpłatne animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i wystawiennicze oraz wesołe miasteczko. Gwiazdami tegorocznych Dni Limanowej będą zespoły Red Lips i Ira. Czekają na Was dwa dni pełne muzyki, atrakcji i wspólnej zabawy.
3: To, co nam było, co nam się zdarzyło.
2: Złotym partnerem wydarzenia jest Kopalnia Soli Wieliczka S.A., a złotym sponsorem firma Koral. Do zobaczenia podczas Dni Limanowej 2026.
4: Po reklamie.
5: Prawie 15 minut po godzinie 15 słuchają Państwo Radia RDN Małopolska w czwartek 9 lipca. Teraz Magma i Aisha, a za chwilę sprawdzimy, co zmieniło się na ulicach Tarnowa.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Dobre wiadomości są takie, że nie ma już utrudnień na drodze numer 75 Brzesko-Nowy Sącz. Tutaj była droga zablokowana w obu kierunkach. W Czchowie doszło do wypadku drogowego. Zderzenie dwóch pojazdów, najechanie na tył samochodu poprzedzającego. Dwa samochody osobowe brały w tym wypadku udział. Jedna osoba poszkodowana. Był wprowadzony ruch wahadłowy. Teraz już odbywa się ruch płynnie. Wyjeżdżamy teraz na ulicę Tarnowa. Ruch w mieście większy, przede wszystkim na Narutowicza. W jedną i w drugą stronę ciasno. Na Konarskiego nawet w miarę spokojnie. Na Lwowskiej nadal utrudnienia w kierunku Orkana. Spowolniony ruch jest w kierunku Ronda. Lwowska, Orkana, Słoneczna. Na Alei Jana Pawła II spokojnie. Więcej samochodów teraz jest na Alei Solidarności, przy ulicy Szkotnik. Na Alei Kwiatkowskiego ruch wzmożony, na Krakowskiej i przy Czerwonej, i przy Warsztatowej ciasno. No i także przy Narutowicza. Jak wygląda Bochnia? Na Trudnej trudno się jeździ. Proszowska też jest zatłoczona w tej chwili. Sporo samochodów na Kościuszki i Kraszewskiego. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: 20 minut po godzinie 15. Ira i planety.

Polski Czwartek, Ira i Planety, a teraz Mezo, Tap, Wstawaj z udziałem gościnnym Mieczysława Szcześniaka. A to właśnie ten artysta obchodzi dzisiaj swoje 62. urodziny. Urodził się w Kaliszu dorastał. Uczęszczał tam do szkoły podstawowej nr 8 imienia bohaterów Westerplatte. W dzieciństwie śpiewał w chórze kościelnym. Mając 6 lat należał do zespołu muzycznego Ikary. Uczęszczał do 3. liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Ukończył wokalistykę jazzową na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, na którą dostał się za drugim podejściem, a teraz jest wykładowcą na tejże Akademii na stanowisku asystenta. Śpiewał w licznych duetach m.in. z Kają, Anną Marią Jopek, Edytą Górniak, Natalią Kukulską. A 20 lat temu, dokładnie 20 lat temu, w 2006 roku zaprezentował teledysk do piosenki Wstawaj, którą nagrał wspólnie z Mezem i Tabem. Wstawaj! Mezo, Tab i Mietek Szcześniak, który dzisiaj świętuje 62. urodziny. Wszystkiego najlepszego, panie Mietku. 25 po 15.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl. Radiowe kino plenerowe.
1: Już w piątek o 20.40 zapraszamy na letnie kino plenerowe. Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska przygotowały film dla całej rodziny. Dziennik Cwaniaczka. Czeka na Was świetna zabawa pod gołym niebem. Widzimy się 10 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor. Do zobaczenia!
0: Po reklamie. Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sporo chmur w regionie, na razie jeszcze nie pada. Do zachodu słońca pozostało nam jeszcze 5 godzin 15 minut. Dajmy mu szansę, może jeszcze gdzieś pojawią się promienie słoneczne. Na termometrach 18-19 stopni, więc taka temperatura komfortowa, ale od czasu do czasu wiatr znowu mocniejszy może zawiać i obniży nam tę temperaturę. Porywy wiatru do 40 km na godzinę w nocy, porywy wiatru do 25, jutro znowu porywy do 50 km.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
4: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philos. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Po raz kolejny zaglądam do statystyk policyjnych i tak jak poprzednio mówiłem, w miarę spokojnie upływa dzień na drogach w regionie. W Bochni przez 10 minut zablokowana była ulica Wiśnicka, tam usuwana była sucha gałęź. W Brzesku na 75 w miejscowości Czchów, znaczy brzescy policjanci odnotowali ten wypadek drogowy. Ta droga jest już przejezdna, informowałem o tym pół godziny temu. W kierunku Nowego Sącza był wprowadzony ruch wahadłowy. Tutaj doszło do najechania na tył pojazdów. W Dębicy nadal cisza i spokój, w Dąbrowie Tarnowskiej również. A w Tarnowie jedna kolizja niegroźna na ulicy Nowodąbrowskiej. Przemieszczamy się teraz ulicami Tarnowa, nadal ciasno na ulicy Konarskiego, na Narutowicza, ruch jest wzmożony, ciasno w tym miejscu, Gumniska, Lwowska przy Orkana, Krakowską wjeżdżamy w miarę płynnie z Tarnowa w kierunku Brzeska, na Czerwonej Koszyckiej tutaj jest więcej samochodów i ruch wzmożony na Alei Kwiatkowskiego. A skoro jesteśmy przy Brzesku, no to w Brzesku w miarę spokojnie, bez większych problemów poruszamy się po mieście. Podobnie wygląda Bochnia, chociaż tutaj nadal na ulicy Kraszewskiego Kościuszki na Trudnej ruch utrzymuje się nieco większy. I uwaga, zmienne warunki do prowadzenia pojazdów. Opady deszczu przewidują meteorolodzy dzisiaj w godzinach popołudniowych, w okolicach godziny 16. W Dąbrowie Tarnowskiej na przykład już teraz się rozpadało, więc są potrzebne sprawne wycieraczki, a piesi powinni mieć ze sobą parasole. Dąbrowa Tarnowska i okolice. W Ryglicach, w Lubczy tutaj jeszcze nie pada, ale spore zachmurzenie. Podobnie wygląda Zakliczyn, tak też wygląda Szczucin. No i w Tarnowie, nad Tarnowem także sporo chmur. Prosimy o zachowanie ostrożności. Weźcie pod uwagę to, że wyjeżdżając z miasta w terenie możecie natrafić na opady deszczu, tak jak właśnie w Dąbrowie Tarnowskiej jezdnie. Śliskie wydłuża się droga hamowania.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Słuchajcie, radia RDN Małopolska na zegarach. Kwadrans do godziny 16:00.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
1: Po reklamie. Jak postępują prace przy łączniku autostradowym od Brzeska do województwa świętokrzyskiego, to sprawdzimy za moment.
4: Nowa droga, ponad 6,5 km za ponad 100 milionów złotych.
1: Zaprosimy też na spotkanie na Cisowym Dziale.
5: To miejsce ma cośik w sobie. Widać i Tatry, i Pieniny, a i cały tutaj Beskid Sądecki.
1: Jest 16, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Postępują prace przy budowie łącznika autostrady A4 z drogą wojewódzką 768 prowadzącą od Brzeska do województwa świętokrzyskiego. Do otwarcia nowej drogi został niecały rok. Jednym z celów inwestycji jest wyprowadzenie ruchu, szczególnie ciężarowego o dużym natężeniu, poza miejscowości Rudy Rysie i Przyborów. Jak podkreśla marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka, to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców.
4: Nowa droga, ponad 6,5 km za ponad 100 milionów złotych realizuje polska firma z polskim kapitałem. To jest kolejna inwestycja, która pokazuje, że Małopolska bardzo dynamicznie rozwija się pod względem infrastruktury drogowej. Mieszkańcy Rudych Rysiów mówili, że droga jest niebezpieczna, trzeba w tym temacie bardzo mocno działać i pokazujemy, że bezpieczeństwo nie ma podziałów, tylko jasno stoimy i mówimy, że ta inwestycja będzie zrealizowana.
1: Otwarcie nowej drogi planowane jest na maj przyszłego roku, a w ramach inwestycji ma powstać 6 obiektów mostowych, rondo i 10 przepustów, zielonych przejść dla zwierząt i płazów. Budowa drogi kosztuje ponad 127 milionów złotych.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Historyczne i sakralne dziedzictwo Łososiny Dolnej zostało ocalone od zapomnienia. Na placu po dawnym drewnianym kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej odtworzony został obrys świątyni i dawnego placu kościelnego. W centralnym miejscu stanął także krzyż. W ten sposób parafia i gmina upamiętniły dawną lokalizację zabytkowej świątyni, którą początkiem lat 2000 przeniesiono do skansenu w Nowym Sączu. Jak mówił wójt gminy Adam Wolak w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, Łososina Dolna wciąż pamięta to miejsce.
6: Ten pomysł zrodził się z inicjatywy obecnego księdza proboszcza, księdza Piotra Drewniaka. Dzięki środkom, które można było pozyskać w ramach odbudowy zabytków, zostało to miejsce odtworzone. Został wykonany obrys tego kościoła. Chodziło generalnie i taki był zamysł, żeby była pamiątka po tym wielowiekowym kościele, który przez wiele, wiele lat służył parafianom.
1: Obrys fundamentów eksponuje wygląd dawnych fundamentów, a teraz kamienny murek ma formę siedziska. Krzyż znajdujący się w centrum swoją konstrukcją nawiązuje z kolei do dawnej więźby dachowej kościoła.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Górale będą w ten weekend na Cisowym Dziale. Przełęcz w Beskidzie Wyspowym między Małą Modynią a Jasieńczykiem jest już kultowym miejscem, w którym co roku składają hołd Janowi Pawłowi II. W kaplicy przy pomniku papieża Polaka pielgrzyma odprawiona zostanie msza święta.
5: To miejsce ma cośik w sobie. Widać i Tatry, i Pieniny, a i cały tutaj Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, cośik też tam. To jest też przy trasie tam na Modyń. Wiadomo, że przy takiej okoliczności pomodlić się za stawiennictwem, z prośbami od serca, żeby Jan Paweł Święty, który patrzy na to wszystko, był przy nas. Jak i my byli przy nim, kiedy on jeszcze chodził tu z nami.
1: Mówił prezes oddziału Łąckiego Związku Podhalan Bogusław Kyrcz. Spotkanie na Cisowym Dziale jest okazją do modlitwy, ale także do wspólnej biesiady. Msza święta rozpocznie się o 15:00 koronką do Bożego Miłosierdzia. W oprawę mszy włączy się też Związek Podhalan.
0: RDN kulturalnie.
1: Tradycyjny jazz ponownie zabrzmi w Czchowie. Już jutro rozpocznie się 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. Wydarzenie, które od lat zajmuje ważne miejsce na muzycznej mapie regionu i przyciąga miłośników jazzu tradycyjnego z całej Polski. A tegoroczną inaugurację uświetni wyjątkowy koncert. Na scenie w hotelu Łaziska wystąpi Ada Kiepura i band. Artystka jest wnuczką legendarnego śpiewaka operowego. Koncert rozpocznie się już jutro o 20:00. Dyrektor festiwalu Roman Bartnicki podkreślał na antenie RDN Małopolska, że pierwszy dzień będzie kameralnym, ale niezwykle klimatycznym wprowadzeniem. do trzydniowego święta drzezu tradycyjnego.
7: W piątek zaczyna gospodarz, czyli zespół RB Dixie 5 i taką niespodzianką, powiedziałbym, piątkowego wieczoru, a może nawet i festiwalu, będzie koncert wnuczki Jana Kiepury. Jan Kiepura oczywiście wszyscy znamy, świetny polski wokalista, aktor, który zrobił światową sławę i jego wnuczka poszła w jego ślady, robi też karierę, ale śpiewa muzykę jazzową. Muzykę bardzo przyjemną, oprócz tego jest ładną kobietą. Mam nadzieję, że ten wieczór w Oranżerii w Czchowie będzie pięknym rozpoczęciem tego festiwalu.
1: A w sobotę festiwal przeniesie się z kolei na czchowski rynek. W programie o 18:00 oficjalne otwarcie imprezy, o 19:15 widowiskowa parada nowoorleańska, natomiast o 21:15 koncert Krzysztofa Kilińskiego z zespołem.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Przed godziną 16 przetoczyły się przez Tarnów deszczowe chmury i popadało. Teraz znowu przejaśnienia idą od zachodu. W Dąbrowie Tarnowskiej także popadało. Teraz nie pada w regionie. No ale mogą jeszcze pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach mniej, bo 16 kresek powyżej zera. W nocy 12 stopni rano możliwy deszcz. Jutro po południu także przelotne opady deszczu przewidują synoptycy.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
3: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: 2 lipca 1977 roku wydany został singiel z przebojem I Feel Love, który okazał się najsłynniejszym hitem Air Disco. Firmowała go Donna Summer. Wkrótce potem okrzyknięta królową disco.

Przed laty David Bowie wspominał, jak podczas pracy nad Berlin Trilogy jego znakomity współpracownik, kompozytor i zarazem muzyczny wizjoner Brian Eno przybiegł do niego i entuzjastycznie zakomunikował: usłyszałem brzmienie przyszłości. I rzeczywiście miał rację, bo nie tylko według Bowiego trafnie przewidział, że I Feel Love zmieni muzykę klubową na następne półtorej dekady. Wiele lat później, w 2017 roku, w artykule zamieszczonym w magazynie internetowym Pitchfork, Simon Reynolds napisał, że I Feel Love miało znaczący wpływ na wszystkie gatunki w ciągu całej następnej dekady, w tym gatunki o charakterze rockowym, takie jak post-punk i new wave, a także późniejsze podgatunki muzyki elektronicznej, w tym high energy, italo disco, house, techno i trance. Napisał też: jeśli można wskazać jedną piosenkę, od której zaczęły się lata 80., to jest nią I Feel Love.

Stworzona i wyprodukowana przez Giorgio Moroder'a i Pita Bellotta, I Feel Love została nagrana na piąty album Donny Summer zatytułowany I Remember Yesterday. Koncepcja albumu polegała na tym, aby każdy utwór przywoływał inną dekadę muzyczną. W przypadku I Feel Love, wykorzystując syntezator Mooga, chciano stworzyć klimat futurystyczny, a ponieważ w tamtym czasie większość nagrań disco była wspierana przez orkiestry, piosenkę wyprodukowano z wykorzystaniem syntezatora pożyczonego od klasycznego kompozytora Eberharda Schnöra. Jego asystent, Robbie Weddell, pokazał, jak zsynchronizować poszczególne elementy, co Moroder opisał jako objawienie. I Feel Love została zarejestrowana na 16-ścieżkowym magnetofonie, a jej różne części zaprogramowano na sekwenserze. Ponieważ Moog szybko się rozstrajał, przed ponownym dostrojeniem trzeba było go nagrywać w seriach 20 lub 30-sekundowych. Aby uzyskać dźwięk hi-hatu, wykorzystano biały szum generowany przez Mooga i przetworzono go za pomocą obwiedni. A ponieważ urządzenie nie było w stanie wytworzyć zadowalającego brzmienia bębna basowego, kopnięcie zostało zagrane przez Keitha Forsaya na zestawie perkusyjnym. Kopnięcie to, oprócz wokalu, który Donna Summer nagrała w jednym podejściu, pozostaje jedynym elementem stworzonym poza syntezatorem. I Feel Love był pierwszym utworem łączącym powtarzalne pętle syntezatora z ciągłym bębnem basowym i nietypowym hi-hatem, który 10 lat później stał się główną cechą muzyki techno i house. W Wielkiej Brytanii I Feel Love osiągnął szczyt listy bestsellerów w lipcu 1977 roku i pozostawał tam przez 4 tygodnie. Znalazł się też na szczytach zestawień w Australii, Austrii, Belgii, Francji, Holandii oraz we Włoszech, a w pierwszej dziesiątce był notowany w Kanadzie, w Niemczech Zachodnich, Nowej Zelandii, Norwegii, Irlandii, Republice Południowej Afryki, Szwecji i Szwajcarii. W 2011 roku Richard Wine z The Guardian uznał wydanie piosenki za jedno z 50 kluczowych wydarzeń w historii muzyki tanecznej. W 2015 periodyk Time Out uplasował I Feel Love na 12 pozycji grona najlepszych piosenek imprezowych, pisząc: czasami pojawia się piosenka, która jest tak innowacyjna, że zmienia kształt muzycznego krajobrazu na dziesięciolecia. W 2022 roku magazyn Rolling Stone umieścił I Feel Love na pierwszym miejscu listy 200 najlepszych piosenek tanecznych wszechczasów. Tygodnik Billboard natomiast w 2025 roku uplasował I Feel Love na topie swojego ponadczasowego zestawienia 100 najlepszych piosenek tanecznych.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: Reklama.
1: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
2: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już w piątek o 20:40 zapraszamy na letnie kino plenerowe. Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska przygotowały film dla całej rodziny. Dziennik Cwaniaczka. Czeka na Was świetna zabawa pod gołym niebem. Widzimy się 10 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Ruszyła budowa nowego mostu w Niskowej.
2: Most w Niskowej to jest jeden z takich mniejszych mostów, aczkolwiek jego stan techniczny był taki, jaki był.
1: Tarnowskie fontanny nadal w naprawie. Za chwilę sprawdzimy, kiedy popłynie z nich woda. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ruszyła budowa nowego mostu w Niskowej. Przeprawa znajduje się w ciągu drogi powiatowej Biczyce Dolne Gostwica. Dzięki zaplanowanym pracom ma być tu znacznie bezpieczniej dla kierowców i mieszkańców. Dotychczas podczas intensywnych opadów woda niejednokrotnie przelewała się przez istniejący obiekt. Po wybudowaniu nowego mostu powiększy się prześwit nad potokiem, mówi dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak.
2: Most w Niskowej to jest jeden z takich mniejszych mostów, aczkolwiek jego stan techniczny był taki, jaki był, więc udało się przygotować dokumentację i ma być most nowy wykonany w tamtym miejscu. Ma być też dofinansowanie z budżetu gminy Chełmiec. Wójt finansował dokumentację, jeżeli chodzi o przygotowanie.
1: Natomiast starostwo powiatowe realizuje i finansuje budowę mostu. W ramach prac rozebrany zostanie istniejący obiekt i powstanie zupełnie nowa przeprawa. Wykonawca ma też zapewnić most tymczasowy na czas realizacji inwestycji. Koszt wszystkich prac to około 2 milionów złotych, a roboty potrwają do 15 grudnia.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Awarie, które po zimie stwierdzono w tarnowskich fontannach, okazały się poważniejsze niż początkowo się wydawało. Trzy obiekty nadal pozostają w naprawie. Według planów jednak jeszcze w tym sezonie ma tryskać z nich woda. Najpoważniejsze usterki wystąpiły w przypadku zlokalizowanej obok kościoła misjonarzy fontanny planetarnej, która odwzorowuje układ słoneczny, oraz fontanny znajdującej się przy ulicy Wałowej.
3: To są obiekty, których te maszynownie są wyeksploatowane. Były w obydwu miejscach awarie sieci wodociągowej. Maszynownie były zalane. Pompowody, szczególnie w przypadku fontanny planetarnej, są już mocno skorodowane. Firma próbowała je jakoś reanimować. No niestety udały się takie zabiegi, na przykład w Parku Piaskówka, gdzie też jedna z pomp tutaj była zagrożona problemami, natomiast udało się to zrobić. Natomiast w przypadku tych dwóch obiektów, no niestety wchodzi w grę tylko i wyłącznie wymiana tych elementów.
1: Wyjaśniał Michał Szczakuła, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Nie działa nadal także zabytkowa fontanna znajdująca się w Parku Strzeleckim. W tym przypadku chodzi jednak o uszkodzenia zewnętrzne. Termin naprawy fontanny w Parku Strzeleckim mija w połowie sierpnia.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W pierwszym półroczu tego roku sądeczanie nanieśli na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa ponad 3,5 tysięcy zgłoszeń. Policja potwierdza, że zainteresowanie aplikacją wśród mieszkańców regionu jest duże. Część ze zgłoszeń została uznana za żart lub pomyłkę, ale prawie 60% zostało potwierdzonych. To pomaga policjantom na szybką reakcję wobec powstałych zagrożeń.
4: W pierwszym półroczu 2026 roku do najczęściej nanoszonych na mapę zagrożeń należało przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowania oraz niewłaściwa infrastruktura drogowa. Z kolei najczęściej potwierdzały się zgłoszenia z kategorii spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej oraz wypalanie traw.
1: Mówiła aspirant Aneta Mazur z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Od początku funkcjonowania aplikacji, czyli od września 2016 roku, mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na mapę łącznie ponad 36 tysięcy zgłoszeń. Każde z nich zostało zweryfikowane przez policjantów.
0: Z życia Kościoła.
1: Mija 10 lat od śmierci arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Polskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, biskupa seniora diecezji radomskiej oraz bliskiego współpracownika trzech papieży. W najbliższą niedzielę jego rodzinny kupienin na Powiślu odda hołd wybitnemu kapłanowi. O 15:00 odprawiona zostanie msza święta w jego intencji. Dzień wcześniej o 11:00 uroczystości rocznicowe odbędą się także w Radomiu. Choć pełnił on najwyższe kościelne urzędy, nigdy nie zapomniał o rodzinnych stronach. Z sentymentem wspominają go bliscy przyjaciele i mieszkańcy Powiśla Dąbrowskiego.
5: Był przyjacielem, był wspaniałym człowiekiem. Był perłą nadwiślańską. Mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego traktował wyjątkowo.
6: Nie mogę zapomnieć tych naszych spotkań. Często bywał w naszym domu. Takim ulubionym jego dniem był Dzień Bożego Ciała po procesji. Zawsze lubiał przyjechać i łowić ryby. Utkwiło mi w pamięci. ci wiele, wiele samych dobrych chwil nieodżałowanej pamięci, świętej pamięci arcybiskupa.
1: Arcybiskup Zygmunt Zimowski zmarł 12 lipca 2016 roku po długiej walce z chorobą nowotworową. Miał 67 lat.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
8: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philos. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wyjątkowy głos. Niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do letniego amfiteatru w Gromniku. O godzinie 20.40 rozpocznie się seans familijnego filmu Ron Usterka. Pełnej emocji i humoru opowieści dla całych rodzin. Warto przyjść wcześniej. Już od 19.30 odbędzie się impreza profilaktyczna pod hasłem Wybieram marzenia, nie uzależnienia. Z konkursem dla uczestników. Na wspólny seans z RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Gromnik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Golance. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na trzeci koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 11 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Renata Marcinku-Telezie, wybitna organistka z Wilna, która zaprezentuje program łączący muzykę polską, litewską, niemiecką i francuską. Będzie to wyjątkowy wieczór pełen duchowej głębi, romantycznej ekspresji i majestatycznego brzmienia zabytkowych 120-letnich organów Tarnowskiej Katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Świat bardzo potrzebuje Ewangelii. Dlatego trzeba ją dawać za darmo, tak jak chleb i wodę w sytuacji klęski żywiołowej. Ewangelia jest niezbędna do życia. Dużo ludzi codziennie wewnętrznie umiera, bo nikt im nie głosił należycie Ewangelii. Ona daje ludziom szansę rozwoju niezbędnego do życia w pokoju wiecznym, nieprzemijającym. Dlatego tym, którzy ją odrzucili, ciężko będzie w dzień sądu, to znaczy u progu wieczności. Perspektywa wiecznej udręki z dala od Boga, źródła pokoju, będzie gorsza niż trzęsienie ziemi czy wybuch wulkanu, które nawiedziły ziemię sodomską i gomorejską. Kto zna Ewangelię choć trochę, niech ją głosi. Chyba że nie mamy już serca i nie zależy nam na szczęściu drugiego człowieka.
2: Słuchajcie, Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. O tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi przełożony z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

0: В имя Отца и Сына и Духа Святого.
1: Амен.
0: Милость Бога Отца, ласка нашего Пана Иисуса Христуса и дар едности в Духу Святым, нех бендом с вами всеми.
1: I z Duchem Twoim.
0: Moi kochani, każda Eucharystia jest szczególnym spotkaniem Boga Ojca z Jego umiłowanymi dziećmi, z każdym z nas. W tej Eucharystii, jako dzieci Boga, przyjdźmy do Niego, otwórzmy nasze serca na słowo, które do nas skieruje, na ofiarę miłości, którą tutaj na ołtarzu dla nas złoży. Dobremu Bogu w niebie zawierzmy wszystkie intencje naszych serc, te osoby i sprawy, które w tej Eucharystii we wspólnocie Kościoła chcemy Panu Bogu zawierzyć. Otaczajmy naszą modlitwą wszystkich chorych, cierpiących, tych, którzy fizycznie nie mogą uczestniczyć w tej mszy świętej, tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. My, kapłani, owoce tej mszy świętej koncelebrowanej składamy Panu Bogu w następujących intencjach. W intencji wszystkich dobrodziejów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, prosząc o wszelkie potrzebne łaski i obfitość Bożego błogosławieństwa dla nich, oraz za świętej pamięci Halinę Kisiel i za świętej pamięci Jadwigę Nalepę w drugą rocznicę śmierci od męża i córek. A przystępując do składania ofiary miłości, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i przeprośmy Go za każdy brak naszej miłości. Panie Jezu, który dajesz nam słowo, aby prowadziło nas do zbawienia, zmiłuj się nad nami. Chryste, który pragniesz, abyśmy swoim życiem przynosili błogosławione owoce, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który nigdy nie zostawiasz nas samych w pielgrzymce nadziei, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś.

Czytaniec Księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan: miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie. Składali ofiarę Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyniłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie. Pociągnąłem ich ludzkimi węzłami, a były to węzły miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem je. Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień jego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu waszym słowom, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Oto słowo Pańskie.
1: Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia, drogie siostry, kochani radiosłuchacze. Dzisiaj w Ewangelii Jezus kieruje do swoich apostołów wielkie posłanie. Kieruje słowa, w których posyła ich na świat, do ludzi, z konkretną misją. Oczywiście na mocy sakramentu Chrztu Świętego każdy z nas został włączony w to apostolskie posłannictwo, dlatego też ta misja, którą Jezus dzisiaj powierza apostołom, tak naprawdę zostaje również powierzona każdemu i każdej z nas. I tak, jak słyszeliśmy, mamy w tym naszym życiu nie skupiać się za bardzo nad złotem, srebrem, nad gromadzeniem miedzi do naszych trzosów. Jezus chce nam powiedzieć, żebyśmy nie zabiegali zbyt bardzo o te sprawy materialne, ale jak słyszeliśmy, abyśmy szli i głosili, że bliskie jest Królestwo Niebieskie. Pierwsze zadanie to jest takie, by nie bardziej troszczyć się o sprawy Królestwa Niebieskiego niż o te sprawy doczesne, bo jak wiemy, wszystko inne będzie nam dodane, jeśli o sprawy Boga się będziemy troszczyli. Ale to posłanie jest, jeszcze brzmi w miarę tak, można powiedzieć, do ogarnięcia. Ale Jezus zdaje nam bardzo konkretne zadania, które już wydają nam się trudne, o ile nawet nie niemożliwe. Jezus mówi: uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. To już nie jest takie proste. Ale Jezus mówi, jak mamy to zrobić? Jezus mówi: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jezus przypomina nam, że w pierwszej kolejności każdy z nas te wszystkie dary od Boga otrzymuje. Każdy z nas jest chorym, którego Bóg uzdrawia, jest umarłym, którego Bóg wskrzesza, jest trędowatym, którego oczyszcza i jest też tym, z którego Jezus złe duchy wypędza. Oczywiście Słowo Boże ma taką moc, że każdy z tych obszarów może dokonywać się dosłownie. Jezus czyni bardzo wiele cudów w naszym życiu, ale również w życiu każdego z nas, w naszej codzienności, każdy z tych wymiarów, z tych cudów dokonuje się na co dzień, w takich małych, drobnych gestach. Jak to się dzieje?
2: Odwołajmy się do tego pięknego obrazu, który Bóg nam przekazał za pośrednictwem proroka Ozeasza. To ten poruszający obraz, którym Bóg zwraca się do Izraelitów, do swoich dzieci i mówi, że obdarza miłością jak swoje ukochane dziecko. Że Bóg jest tym, który pochyla się nad każdym z nas, bierze na ramiona, tuli do swojego oblicza, do swojego policzka, tym, który nas karmi. Ta niezwykła relacja Boga Ojca do każdego swojego dziecka jest sposobem, w którym Pan Bóg nas uzdrawia, wskrzesza, oczyszcza i wypędza z nas złe duchy. Moi kochani, taki w życiu naszym, takie obrazy, które się pojawiają, swego czasu widziałem na jednej z platform tych internetowych takie filmiki, gdzie człowiek, aktor przebierał się za jakiś taki posąg. No i w nieruchomej pozycji stał, no i udawał figurę. I oczywiście było filmowane różne reakcje, bo ta figura co jakiś czas, kiedy ktoś podchodził, się ruszała. No to wiadomo, dorośli to się przestraszyli, gdzieś tam odskoczyli. Natomiast kiedy podchodziło dziecko i ta figura się poruszyła, dziecko się wystraszyło, co robiło? Biegło natychmiast do rodziców i łapało się za nogę, chowało się za rodzicem. Moi kochani, to jest postawa dziecka, które odruchowo, w naturalny sposób, kiedy cokolwiek złego się dzieje, to leci do swojego dziecka, do swojego rodzica, do swojej mamy, taty, do swoich opiekunów, bo tam wie, że nieważne jaki jest problem, ale że tam znajdzie rozwiązanie. I posługując się tym obrazem, kiedy dziecko jest chore, tak u rodziców znajduje uzdrowienie, bo oni się o niego zatroszczą. Kiedy dziecko jest, nazwijmy to, przenośnie, umarłe, bo żyje w taki sposób tylko przyziemny, gdzie traci, można powiedzieć, życie wieczne, to też u rodziców zawsze znajduje tą drogę powrotu, drogę odnalezienia prawdziwego życia. Kiedy dziecko, można powiedzieć, przenośnie jest trędowate, czyli jest skazane, jest wyłączone ze społeczeństwa, jest odsuwane gdzieś, to też u rodziców zawsze jest przyjęte, zawsze znajduje akceptację. Kiedy jakieś złe duchy do dziecka się dobierają, czy to złe sny, to tam dziecko u rodziców zawsze znajdzie to ocalenie. I moi kochani, jakie wnioski dla nas z tego słowa? Bez względu na to, czy doświadczamy choroby, czy może doświadczamy śmierci grzechu, czy doświadczamy jakiegoś wykluczenia społecznego, czy też jakieś złe duchy czy problemy nas dopadają, gnębią, to doświadczmy dzisiaj tego, że Bóg, nasz najlepszy Ojciec, właśnie pochyla się nad nami, karmi nas, czyli daje nam to, co jest nam najbardziej potrzebne, swoją miłość, bierze nas na ramiona, tuli nas do swojego oblicza i jako Jego dzieci, właśnie w tej Jego miłości ojcowskiej, miłości rodzicielskiej, jesteśmy w stanie odnaleźć uzdrowienie, wskrzeszenie, oczyszczenie i uwolnienie od złych duchów. Ale właśnie, drugi wniosek jest taki, że darmo to od Boga otrzymujemy i darmo mamy to dawać. Dlatego chciejmy, doświadczając tak wielkiej miłości od Boga, uzdrawiać, wskrzeszać, oczyszczać i wypędzać złe duchy w naszych środowiskach wobec tych wszystkich, których mamy wokół siebie. I może nie szukajmy gdzieś daleko, ale to, w jaki sposób to czynić, to właśnie wobec swoich najbliższych, choćby tych, których mamy w swoim domu. Spróbujmy na nich popatrzeć właśnie z taką miłością, z jaką rodzice patrzą na swoje dziecko. nawet jeśli coś źle robi, nawet jeśli gdzieś się gubi, błądzi, kiedy coś mu dolega, to każdy rodzic kochający to dziecko traktuje z wyrozumiałością, z miłością. I my też, kiedy doświadczamy różnych trudności w relacjach z innymi, doświadczamy tych słabości innych ludzi, starajmy się zawsze z tak wielką miłością podchodzić do każdego człowieka. A wtedy naprawdę to posłanie Jezusa, by uzdrawiać, by wskrzeszać, by oczyszczać tych wykluczonych, by wypędzać złe duchy, będzie stawało się udziałem naszym, a przez nas będzie rozlewało się na innych ludzi. Amen. A teraz z wiarą w miłosierdzie Boga i Jego troskę o nas wszystkich zanieśmy do Niego nasze prośby.
3: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby głosząc Słowo Boże, budzili w sercach ludzi pragnienie przemiany i nadziei. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi sprawujących władzę, aby podejmowali decyzje zgodnie z zasadami sprawiedliwości, pokoju i troski o dobro wspólne. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników pracujących na roli, aby Pan Bóg obdarzył ich obfitymi plonami, sprzyjającą pogodą oraz siłą do trudnej codziennej pracy. Ciebie prosimy. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, aby odnaleźli drogę do Boga, który pragnie ich nawrócenia i obdarza przebaczeniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a zwłaszcza świętej pamięci Halinę i Jadwigę, aby Pan obdarzył ich radością wiecznego życia w swoim królestwie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusowego, abyśmy zasłuchani Słowo Boże z odwagą podejmowali codzienny trud nawrócenia i stawali się świadkami nadziei. Ciebie prosimy.
2: I módlmy się za wszystkich dobrodziejów naszego Tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, aby Bóg za ich dobroć serca wynagradzał ich obfitością swojego błogosławieństwa. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który nieustannie wzywasz nas do powrotu i obdarzasz łaską przemiany, wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas ku pełni życia w Tobie, przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba przez Chrystusa Pana.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Halinie i Jadwidze i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Posieleni tak wielkimi darami prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Moi kochani, w tej Eucharystii, w każdej Eucharystii, Bóg napełnił nas swoją miłością, nas, swoje umiłowane dzieci. Napełnieni tą miłością, tym pokojem, tą radością, idźmy teraz do naszych domów, do naszych środowisk, rodzin, w których żyjemy i tam czyńmy cuda Bożej miłości. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
2: Niech was błogosławi.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił przełożony z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Jolanta Maścierz, zapraszam. W sanktuarium świętych Świerada i Benedykta w Tropiu w środę została odprawiona msza święta w pierwszą rocznicę śmierci biskupa Władysława Bobowskiego. Wierni modlili się wspólnie z pasterzami w diecezji tarnowskiej. Eucharystii przewodniczył biskup ordynariusz Andrzej Jerz, który zaznaczył, że właśnie w Tropiu, gdzie urodził się biskup Władysław, wszystko się zaczęło. Gorliwość kapłańska została zwieńczona sakrą biskupią, która trwała 50 lat. Wierni tutejszej parafii potwierdzili te słowa.
2: Złoty człowiek. Ja go pamiętam jako człowieka uczciwego. On nie był ani pyszny, ani tego. Był w porządku, z każdym się przywitał. Przyjechał na prom, poszedł dookoła promu. Przywitał się z każdym wieniec.
3: Pamiętam, jak byłam jeszcze dzieckiem, robiliśmy wieniec, jak my go w wieńcu prowadzili na prymicję. On pochodził nie z bogactwa i naprawdę rozumiał biednych ludzi. Był równy człowiek.
4: Jak miał tylko możliwość, spowiadał koło domów. Miał kapliczkę prywatną również. Bardzo dużo ludzi chodziło. Też spowiadał kiedy kto tylko chciał.
1: Biskup Władysław Bobowski zmarł 8 lipca 2025 roku w Tarnowie. 3 dni później właśnie w sanktuarium w Tropiu odbyła się jego msza święta pogrzebowa. Zgodnie ze swoją wolą spoczął na miejscowym cmentarzu. Mija 10 lat od śmierci arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, biskupa seniora diecezji radomskiej oraz bliskiego współpracownika 3 papieży. Duchowny zmarł 12 lipca 2016 roku po długiej chorobie nowotworowej. Miał 67 lat. W najbliższą niedzielę 12 lipca jego rodzinny kupienin na Powiślu odda hołd wybitnemu kapłanowi. O godzinie 15 odprawiona zostanie msza święta w jego intencji. Dzień wcześniej o godzinie 11 uroczystości rocznicowe odbędą się także w Radomiu. Arcybiskup Zygmunt Zimowski przez całe życie pozostawał w

0: wszyscy tutaj podkreślają jego człowieczeństwo, piękno, niezwykłą gościnność, której doświadczyłem w Rzymie, ale także tutaj na terenie naszej diecezji tarnowskiej. Pamiętam wielkie umiłowanie też z swoich stron rodzinnych diecezji tarnowskiej i osoby świętego Jana Pawła II. Odwiedziłem się z arcybiskupa w szpitalu w Warszawie i mówił mi, że wiesz, teraz mam w sobie na sercu relikwie świętego Jana Pawła II.
1: Pamięć o arcybiskupie pielęgnowana jest również poprzez publikację. W ubiegłym roku z okazji 9. rocznicy jego śmierci ukazała się książka Arcybiskup Zygmunt Zimowski, współpracownik prawdy, autorstwa księdza doktora habilitowanego Jana Bartoszka. Publikacja przedstawia życie i posługę hierarchy, który odegrał ważną rolę zarówno w Kościele Powszechnym, jak i w swojej rodzinnej diecezji. Nie tylko postać na kolumnie na rynku, ale święty, który pomaga. Parafianie czekają na decyzję w sprawie patrona Lipnicy Murowanej. Taka oddolna inicjatywa powstała w związku z jubileuszem 700-lecia lokacji miasta. Inicjatywę chwali proboszcz i kustosz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej i sanktuarium świętego Szymona. Ksiądz Mariusz Jachymczak zauważa pogłębiający się kult świętego z Lipnicy Murowanej.
2: Lipnica bardzo szanuje świętego Szymona, dlatego tutaj odgórnie zaraz wszyscy są za. Ten kult świętego Szymona w Lipnicy jest ciągle żywy. To widać na każdym kroku, widoczne i odczuwalne, bo nie tylko widzimy świętego Szymona na kolumnie stojącego na środku rynku, ale także widzimy, że noszą świętego Szymona lipniczanie w sercu.
1: W niedzielę 12 lipca rozpoczyna się odpust ku czci świętego Szymona. Główne uroczystości odpustowe będą w niedzielę 19 lipca. Procesja z relikwiami z kościoła świętego Szymona do ołtarza polowego rozpocznie się o 10:45. Mszy świętej będzie przewodniczył ich homilię wygłosi biskup Andrzej Jerz. Nabożeństwo będzie transmitowane na antenie Radia RDN Małopolskiej, RDN Nowy Sącz. Będzie można zobaczyć m.in. średniowieczną kryptę pod kościołem, ale też poznać historię życia ludzi, którzy pochowani są pod zabytkowymi nagrobkami. W piątek 10 lipca rozpocznie się cykl wakacyjnych spotkań Pamięć zapisana w kamieniu, podczas których będzie można zwiedzić stary cmentarz w Nowym Sączu. Na spotkanie nie ma zapisów, a wszyscy zainteresowani powinni przyjść na godzinę 17:30 pod główne wejście na nekropolię od ulicy Jagiellońskiej. Na wyjątkowe zwiedzanie zaprasza Agnieszka Filipek z Fundacji Euros Wiatr ze Wschodu.
3: Powiemy troszeczkę o historii starego cmentarza, bo to takie tajemnicze miejsce w samym centrum miasta. Niektórzy doskonale wiedzą, że ono tam jest zlokalizowane, a niektórzy zupełnie nie mają pojęcia, co to za miejsce, jaka jest jego historia. Niespodzianką jest możliwość wejścia do krypty. Tam mamy dla Państwa przygotowaną małą niespodziankę. Opowiemy także o Aurelii Pisz, dlatego że to wydarzenie jest związane z akcją Ocalmy Stary Cmentarz.
1: Które jeszcze nagrobki wymagają odnowienia i kto leży w tajemniczej krypcie pod kościółkiem, tego będzie można dowiedzieć się właśnie podczas spotkania na starym cmentarzu. Te spotkania będą odbywać się zawsze w piątki o 17:30. Oprócz tego najbliższego stary cmentarz będzie można także zwiedzać jeszcze 24 lipca oraz 7 i 21 sierpnia.
4: To były informacje z życia kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Jest godzina 19, czas na modlitwę różańcową, a dzisiejszą modlitwę poprowadzą członkowie akcji katolickiej przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Piątkowej.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Część druga światła. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
3: i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,

0: Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty w obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Nie było jej nad brzegiem Jordanu, a jednak oczami wiary zgłębiła tę prawdę aż do końca. Rozważała wielką tajemnicę objawienia się Syna Bożego wśród ludzi i rozpoczęcia przez Niego działalności publicznej. Ona zaprasza Cię nad Jordan Twojego życia, byś nie tylko poznał prawdy Boże, ale prawdę o sobie samym. Chce Ci pomóc rozpoznać Twoje własne powołanie i wyjednać moc Ducha Świętego, abyś otworzył swoje serce na przyjęcie każdego polecenia, jakie jej Syn skieruje do Ciebie. Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby podejmowali decyzje z Bogiem i w poszanowaniu Jego praw.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz

0: bardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie. Zrobiła to, co kazało jej serce. To był akt pokornej służby. Potem odeszła w cień. Ona widzi Twoje potrzeby i przedstawia je swojemu synowi. Zaś do Ciebie cicho i wymownie zwraca się z poleceniem. Zrób wszystko, cokolwiek Syn Ci powie. Módlmy się za nasze rodziny, aby panowała w nich miłość i zgoda, aby z radością przyjmowały każde poczęte dziecko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam.

0: miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Każdy ma swoje własne zadanie w życiu. Jej zadanie związane było z ukrytym życiem w Nazarecie. Była fizycznie przy nim i w dniu rozpoczęcia jego działalności w Kanie i w dniu zamknięcia jego misji na Golgocie. Ona staje na początku Twojej drogi, abyś przyjmował pierwsze nauki Zbawiciela, aby każdego dnia nawracać się na nowo, abyś zasługiwał na tytuł brata, siostry, matki jej syna. Módlmy się, aby Słowo Boże było pokarmem dla naszego życia i źródłem nadziei w przeżywanych trudnościach.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.

0: Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezus.

0: Jego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Przemienienie na Górze Tabor. Chociaż jej nie było na Górze Tabor i nie widziała, co się na niej wydarzyło, to jednak znała treść tej tajemnicy. Czuła to całym matczynym sercem. Wiedziała, że najważniejszym znakiem tej tajemnicy jest przemienienie Jezusa, który ukazał się w uwielbionej postaci i ze znakiem obecności w nim samego Boga, który kieruje słowa do ciebie. Ona jest przy tobie, kiedy przychodzą wątpliwości co do wiary i sensu życia. Ona pomaga ci bardziej przylgnąć do Niego i przyjąć Go we wszystkich wydarzeniach twojego życia. Módlmy się o przemianę życia dla wszystkich, którzy przeżywają kryzys wiary.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz

0: Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Nie była w wieczerniku, a jednak On umieścił ją w samej Eucharystii. Kiedy On błogosławił chleb i wino, powtarzał niejako jej własne słowa. To jest ciało moje. Przecież On wziął je od niej. To jest krew moja. Mówił o jej krwi, którą On otrzymał od niej. On zaprasza cię na wieczerzę, abyś oczami wiary wpatrywał się w podwójną tajemnicę miłości Bożej, w cud przyjęcia przez Boga ludzkiego ciała, z jej ciała i z jej krwi, oraz cud ofiarowania ich za ciebie. Módlmy się o powołania zakonne i kapłańskie, aby nigdy nie zabrakło szafarzy Eucharystii.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych

0: nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już w piątek o 20.40 zapraszamy na letnie kino plenerowe. Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska przygotowały film dla całej rodziny. Dziennik Cwaniaczka. Czeka na Was świetna zabawa pod gołym niebem. Widzimy się 10 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor. Do zobaczenia!
1: Po reklamie. Reklama.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
4: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
6: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy. Jesteśmy. W liczbie mnogiej, bo jesteśmy dzisiaj we dwójkę i to jest zaskoczenie. Co tydzień inny skład. Ja się cieszę, uśmiałam się od ucha do ucha. Jest z nami dziś Ewa Juderz-Jakubiak.
2: I jest nim nieuśmiechnięty ten, którego brakowało w zeszłym tygodniu, Paweł Hajduka.
1: Witamy serdecznie, zapraszamy na kolejne notowanie. Pewnie w przyszłym tygodniu dołączy do nas Dariusz. Póki co uśmiechamy się, machamy, mam nadzieję, że jest z nami. Z drugiej strony może zaglądnie na Facebooka. Was też zapraszamy, o tym za chwilę. My też się pojawimy. Nasze uśmiechnięte twarze, no moja tak średnio, ale Ewy od ucha do ucha, tak jak powtarzam.
2: No, powiedzmy.
1: Trzeba nadrabiać te braki w pogodzie, ja tak chwaliłem lato, no to proszę. No ale mam nadzieję, że to tylko chwilowa zadyszka, powróci do nas, takie są prognozy. A my będziemy was rozgrzewać najlepszą polską muzyką chrześcijańską, pewnie nieco kwadranse, 3 przegadane i trochę muzyki do tego. Dziś w poczekalni 2 propozycje. To co, gramy już?
2: Tak,
1: później
2: jak najbardziej.
1: Informacja, pewnie. Może więcej muzyki, tak letnie klimaty. Więc postaramy się dzisiaj trochę więcej grać. Zaczynamy od dołu, od Kadosza, tak?
2: Tak jest.
1: Jeszcze nie miałem przyjemności, więc dla mnie to są obce dźwięki. I chyba po raz pierwszy na liście z mocą nie kojarzę grupy Kadosz. Niech się weseli. Erden.lista.186. Niezmiennie ślemy pod numer 71 48.

0: co powiesz na tą propozycję?
1: Bardzo ładna. A ja się nie mogę doczekać kolejnej, ale Kadosz, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że tak... Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy to pierwszy tydzień w poczekalni, czy w ubiegłym tygodniu.
0: Pierwszy. To jest świeżynka.
1: No to tym bardziej mam nadzieję, że wskoczą po tej jednej wizycie w poczekalni. W ubiegłym tygodniu nie udało mi się podsłuchać listy z mocą, więc też nie wiem, jak to w przypadku mniejszego grania, bo po raz pierwszy mam przyjemność posłuchać utwór Nadzieja. Mam nadzieję, że mniejsze granie, chociaż w ubiegłym tygodniu było na liście z mocą. Jak będzie w tym razem, jeśli zdobędzie więcej punktów, wskoczy. Głosujcie rdn.lista.185.

0: spokojnie, od mniejszego grania.
1: Zaskoczenie.
0: Bo mężczyźni, co? Tak, a nie kobiety.
1: Tak, do tej pory trzy urocze wokalistki, ja poproszę.
0: No już w jednym utworze, że byli też mniejsi bracia.
1: No to tutaj...
0: Do naszych...
1: Niekoniecznie słuchaczki muszą głosować, ale zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do głosowania na mniejsze granie rdn.lista.185.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Co się dzisiaj stanie? Co się stanie tu? Paweł Kugarz, statystyk należy do ciebie.
2: Smutno. No to takie
1: czemu
2: smutne statystyki
1: smutno?
2: Dla mnie. No te statystyki
1: dlaczemu?
2: Takie smutne. Tylko 5 utworów awansuje. Aż 9 w kierunku przeciwnym, w dół. No i 6 utrzymało pozycję sprzed tygodnia. Oczywiście przy końcu tabeli będą same spadki. Pamiętajcie, czekamy na was na Facebooku, a my teraz zaglądamy na pozycję 20.
1: Oj, tam rzeczywiście popłynęli, tylko nie w tą stronę, w którą by chcieli popłynąć, czyli nie w głąb, no ma się w głąb oceanu, nie bardziej na powierzchni, nie bardziej przed siebie, tylko w dół. Ocean bez dna, Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegórski, aż 11 oczek w dół. rdn.lista.156 punktów, tylko 7.

0: Czyli to oznacza, że zagadaliśmy się poza anteną. No słuchajcie, mamy co nadrabiać.
1: Ej nie, powiedziałem, że będzie dużo muzyki dzisiaj wakacyjnie.
0: No i dobrze, fajnie.
1: Będziemy dłużej z wami dzisiaj po prostu. Agnieszka Miłek, Mariusz Niegulski za nami. Pozycja 20. Może nie odpłyną z nami do końca w tym głęb oceanu. W głębie. Mam nadzieję, że zostaną z nami. Wasze SMS-y mogą zdecydowanej większości SMS-y. Pamiętajcie, że za każdego dajemy 10 głosów. Również możecie zaglądać na stronę Listy z Mocą. Działa, możecie sprawdzić, głosować. Zachęcamy również, ale SMS-y mają moc. Teraz czas na pozycję 19.
0: I tam kolejny spadek. Niestety mniejsze granie, które w poczekalni już słyszeliśmy, a teraz utwór w naszym właściwym notowaniu na pozycji 19. Utwór W domu ojca i spadek o dwa oczka w dół. Rden.lista.179.8.

0: No i?
1: To już większe granie, bo po raz drugi dziś mniejsze granie w domu ojca. Duże.
0: Znak mniejszości, równości, większości. Tak. Przypominam matematykę. No właśnie, maturzyści odebrali wczoraj wyniki matur. Jeśli są z nami jacyś maturzyści i słuchają nas, to możecie pochwalić się swoimi świadectwami maturalnymi. Pawełku, kiedy to było?
1: Nie pamiętam.
0: Miałeś wtedy włosy jeszcze?
1: Nie pamiętam. Nie pamiętasz?
0: Ja ci powiem, że 13 lat temu. Fajny czas, kurczę. Fajnie było.
1: Nie, też miło. Jeszcze starą maturę pisałem taką, wiesz.
0: Ty jeszcze starą? Czyli ty masz oceny?
1: Tak.
0: Matematyki nie zdawałeś?
1: Zdawałem.
0: Zdawałeś? No i na jaki? Na bardzo dobry zdałeś?
1: 6.
0: Na celujący?
1: Tak, uwielbiam matematykę.
0: Jaki ty był? Nie, ale kujon.
1: Ale kujon. Wszystko można zapomnieć. Nie, jak teraz kujon. Mam problem z liczeniem do 20. Kalkulator odpalam. Mam nadzieję, że wam poszło lepiej niż mi ostatnio w matematyce. Możecie zaglądać na Facebooka i pochwalić się waszymi wynikami. No dobrze, pędzimy, bo faktycznie tej muzyki więcej w tym tygodniu. A teraz, ja chciałem powiedzieć Julię w ogrodach, ale tak jak ustaliliśmy z Darkiem, nie ma ani Julii, ani ogrodów. Ale jest na pozycji 18 utwór Wielbić Pana chce Erden. Lista. 184 punktów 12.
2: Śpiewać, wielbić.

0: Gdzie ta Julia? Być może poszukiwana w tychże pięknych, bujnych ogrodach.
1: Tak. Znajdzie.
0: Nie wiadomo, może
1: Romeo.
0: Się znajdzie. No tak.
1: Julia dziś na pozycji 18, tak jak w

0: serdecznie. Anne-Marie, otwór, przytul mnie. rdn.lista.183.
1: To teraz czas na pierwszy dziś awans, który należy do Marii Bober. Gratulujemy. Ucieka z pozycji 19. Trzy oczka w górę. Moc słowa. rdn.lista.146, punktów 13.

0: Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go
1: Maria Bober i moc słowa erden.ista.146 punktów, jedynie 13. No to jest słabo, słabo z tymi punktami, czyli jest to jeden SMS i 6 głosów online, prawda?
2: Prawda. Zaglądajcie na Facebooka, za chwilkę do Was zaglądniemy. Będziemy Was pozdrawiać, będziemy czytać Wasze komentarze. Teraz zaglądamy, no niestety, kolejny spadkowicz przed nami. Ojej. Zaglądamy na pozycję 15.
1: A tam święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas. RDN.lista.182 punktów 14.

0: Święty drugiego planu, zawracaj nas, rdn.lista.182 punktów 14. A teraz kto?
1: Pogoda za oknem się dostosowała, tak, do
0: mówią,
1: Marcina.
0: Czekaj, jak to mówili dzisiaj, że lipcopad jest, lipcopad, tak, taka pogoda, lipcopadowa, trochę taka.
1: Niestety, zgadza się, byłem w ubiegłym tygodniu na Pomorzu, więc no niestety. Pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że jesteśmy też gdzieś tam przez media społecznościowe, czy przez wasze telefony obecni również i na Pomorzu. I jesteście teraz z nami. Za chwilę na Facebooka. Na razie jesteśmy z Marcinem Styczniem. Noc pojedynku. No ale tu pozytywnie bardzo, bo awans o 6 oczek z pozycji 20. rdn.lista.170.

0: Dużo dziś gramy. Zobaczymy, jak to się przełoży na głosy wasze, jeśli chodzi o Marcina Stycznia. Numer przypisany do tego utworu to 170 i ślemy pod numer 7148. Oczywiście całą treść SMS-a rtn.lista.170.
1: No i teraz duet, jeden z naszych ulubionych duetów, ale duet można powiedzieć w jednym numerze, bezpośrednio anielski duet Aaron i Crux w utworze Anioły rtn.lista.142. Niestety spadek jednoczko w dół, punktów 19.

0: Paweł się rozmarzył przy tych aniołach.
1: Ale muszę zaprzeczyć, też nie jeden z ulubionych, ale mój najulubieńszy duet. Aaron i Crux, co prawda lekki spadek, ale u nich to normalne. Będzie pierwsza dziesiątka. Na pewno trzymamy kciuki, a wy głosujcie rdn.lista.142.
0: A teraz będzie niby porywająco, ale spokojnie. To takie, można powiedzieć, takie...
1: To w moim stylu.
0: Tak, o. Tak.
1: Nie powiem, że flegmatycznie, ale bardzo kojący utwór. Na pozycji 12, jedno oczko w górę tym razem, Ania Jaskierska, Porwij mnie, rdn.lista.113.

0: dawno i poza antenem dużo rozmawiamy, więc z korzyścią dla Was, moi drodzy, żebyście mogli posłuchać tych jakże pięknych utworów, takich jak chociażby utwór Ani Jaskierskiej pod tytułem Porwij mnie erden.lista.113.
1: To teraz zamykamy drugą dziesiątkę. Siostra Julita Zawadzka, no kolejny raz wypada. No nieznacznie, no ale cztery...
0: To nie wypada, żeby nie siostra wypada. Wypadła.
1: To nie wypada, ale jest nasza para, a to za chwilkę. Na razie zostawiamy Was z utworem Czuwajmy erden.lista.026.

0: siostra Julita Zawadzka, czuwająca nad nami od wielu, wielu, wielu, wielu, wielu tygodni. To wiedziałby Arek, to być może wiedziałby mój małżonek. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy, słuchaczy. Jeszcze zajrzymy na Facebooka, bo tam dzisiaj posłucha trochę taka. Odpoczywacie i cieszycie się wakacyjnymi wojażami. Chyba tak mi się wydaje. No to cóż, przechodzimy teraz do 10 najlepszych utworów 708 notowania Listy z Mocą.
1: Lista z Mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Kobieta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: No i wracamy do dobrych praktyk na naszej liście z mocą, czyli wracamy do naszego lista z mocowego duetu, naszej listy z mocowej pary, czyli na pozycji 10 kto?
2: Zgadza się, już słyszymy księdza Jakuba Barczaka i ta niezwykła porcja energii. Tam utwór nigdy się nam nie znudzi. Policzymy ile tygodni. Ja już powiem ci, zbieram się od kilku tygodni, żeby zliczyć i wspomóc Darka w liczeniu. A że działa nasza strona już bez problemu, możecie zaglądać. Tam są wszystkie notowania, możecie zobaczyć utwory, posłuchać. No i sprawdzić przypisane numery do każdego z nich. W przypadku księdza Jakuba Barczaka rdn.lista.902.

0: ksiądz Jakub Barczak, który bardzo lubi być księdzem. Erden.Ista.902.27.
1: A teraz dalej, słabiej, mniej, czyli Adam Rymarz i grupa Odpowiem. 4 oczka w dół. Erden.Ista.124.30 i oczywiście utwór Bliżej, Mocniej, Więcej.

0: więcej. Teraz niestety słabiej, ale apelujemy, żeby to się za tydzień zmieniło, żeby to uczynić i Adam Rymarz i Grupa Odpowiem byli zdecydowanie mocniej i więcej i dalej. Trzeba słać treści SMS-y o treści rdn.lista.124/7148.
1: To teraz kolejny utwór, który utrzymuje pozycję sprzed tygodnia. Kapela N. Anioł Pański. rdn.lista.180.33.

0: Pela N i Anioł Pański Erden.Krystek.180 punktów 33. A my teraz zaglądamy, może zaglądniemy na Facebooka, co tam się dzieje, kogo my tam mamy, kogo mamy tu. No, niewiele osób, bowiem w komentarzach odezwali się Marek, który serdecznie pozdrawia. Odezwała się też Gosia, która pozdrawia cieplutko w ten deszczowy dzień i pozdrowienia też od męża, który dziś w pracy, czyli pozdrowienia mu od Grześka. I Gosia pisze, że co do wojaży urlopowych, to oni już po i my doskonale o tym wiemy, bo wysyłali zdjęcia, ale no często tak jest, że ktoś musi pracować, żeby ktoś odpoczywał, choć mógł, więc no cóż, no cóż, no cóż, ale ja też tak lubiłam urlop poza sezonem. My zawsze we wrześniu z moim małżonkiem urlopowaliśmy się, bo zawsze miałam na studiach wolny, nie miałam kampanii wrześniowej.
1: Skończyły się te czasy.
0: Ach, no tak, no tak.
1: Jest uniwersytet trzeciego wieku jeszcze.
0: Nie, przepraszam bardzo, ja studiuję, robię obecnie studia podyplomowe z muzykoterapii, także ja jestem studentem. Co prawda online, ale studentem.
1: Ja też
0: wypraszam sobie.
1: Wiecznym chłopcem. Tak się przynajmniej czuję w środku. Dobrze, no to teraz był najulubieńszy duet, teraz jest twój najulubieńszy wokalista.
0: Tak jest, cieszę się, ale kurczę, spadają.
1: Dzikie serce, ale na chwilkę. Ostatnio już byli tam na samym końcu i proszę, pamiętam, że był 2 tygodnie temu gigantyczny awans. Stać się kimś. Głosujcie. Erden.lista. 162 punktów 41.

0: Ewa chciała do końca wygrać ten utwór, no ale...
1: Stać się kiś.
0: Dobra, pośpiewamy do końca.
1: Stać się kiś.
0: Aj, może się odważę.
1: Duet.
0: Dobrze, dzikie serca. Trio. Trio. Stać się kimś, 1.lista.162 to SMS-y, które odmienią losy tego utworu, który co prawda ma daleko do końca listy, ale jest spadek 3 oczka w dół. No to teraz czas na pozycję 6.
1: Pogoda taka idealna na tą część garderoby, bowiem teraz muzyczny, otulający płaszcz od Grzegorza Kloca. Stabilnie. Znowu na pozycji 6. Erden.lista.166 punktów.

0: Czujesz się otulony, a nawet ogrzany?
1: Czuję się, mnie rozgrzewa
0: muzyka.
1: Tak zawiesiłem głos, ale tak, muzyka. Grzegorz Kloc, utworu Płaszcz, stabilnie na pozycji 6, rdn.lista.166.
0: Mam nadzieję, że rozgrzewać ci będzie dalej muzyka i najlepsze hity w liście z mocą. Nadzieję ma też Marcin Wargocki. No i tu mamy awans, dość duży, jak nie największy dzisiaj do tej pory. Z pozycji 11 na pozycję 5. Marcin Wargocki, utwór Nadzieja, rdn.lista.181, punktów 44.
2: Nie osądzam, nie potępiam, lecz chcę, byś skierował swój bieg tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: chodźmy tam przed siebie na wakacje, nad morze, na plażę, fajno, czy też do chłodu może? Nie, no my jesteśmy ciepłolubni.
1: A gdzie jest cieplej? W Szkocji?
0: Nie wiem, w Egipcie na pewno. I w tych krajach wszystkich takich egzotycznych na pewno jest ciepło.
1: Był tu już jeden taki, który mi obiecał Barcelonę.
0: A czekaj, ile jest w ogóle teraz właśnie...
1: Na pewno więcej.
0: W Egipcie jest, mój drogi, teraz...
1: W Egipcie, no tak.
0: Pogoda.
1: Myślę, że o Szkocji mówisz. Tam
0: dobra,
1: tak
0: czekaj,
1: jest cieplej.
0: Już sprawdzam.
1: Wszędzie jest cieplej.
0: W Egipcie jest teraz 29 stopni, 35 w dzień, a gdzie my chcemy jeszcze pogodę sprawdzić?
1: W Szkocji.
0: Będziemy w Szkocji.
1: Dobrze, a my teraz...
0: Ale to nie będziemy jeszcze chyba do Szkocji jechać teraz. Zdradzamy, że jedziemy do Szkocji, czy nie?
1: Ale będziemy dzisiaj w Szkocji, ponieważ dzisiaj nikogo nie żegnamy.
0: W Szkocji jest podobnie jak u nas teraz, bo jest 21 stopni i jest pochmurno.
1: U nas było 21.
0: Może...
1: W środku. Dobrze. No to teraz czas jeszcze nie na Szkocję. Do Szkocji jeszcze wrócimy, bo dzisiaj nikogo nie żegnaliśmy. To znaczy, że nasz duet, nasze małżeństwo Śmiałków jeszcze przed nami, ale teraz...
0: Nasz Carlos Santana.
1: Ameryka. To też ciepło pewnie. Janusz Jędrusik, Carlos Santana i cóż mogę ci dać? erden.lista.116.123
2: Do ciebie, Jezu, i cóż mogę ci dać?

0: Plusik tuż za podium. Było podium w ubiegłym tygodniu. No dziś wiele zabrakło. Dwukrotnie, trzykrotnie więcej SMS-ów też by nie wystarczyło. SMS-ów wystarczyło, głosów nie. Punktów 123 dokładnie, lokata czwarta, tuż za podium. I cóż mogę ci dać? rtn.lista.116.
1: Miejsce trzecie.
2: I teraz rzeczywiście mamy największy dzisiejszy awans.
0: Magdalena Sikora z pozycji 16 na trzecią. No rzadko się zdarzają aż takie skoki w górę. 13 lokat. Gratulujemy bardzo serdecznie. To taka zwyciężczyni dzisiaj.
2: Oj tak.
0: Chyba największe powody do radości ma dzisiaj Magdalena. rdn.lista.159 to SMS, który da jeszcze więcej powodów do radości. W tym tygodniu punktów 446.

0: Magdalena Sikora pofrunęła zdecydowanie do góry w naszej liście z mocą erden.ista.159 i punktów 446 dało jej trzecią lokatę w dzisiejszym notowaniu. A kto na pozycji drugiej, to już za chwilę.
1: Miejsce drugie.
2: Niewiele Magdalenie zabrakło, ale jednak. Znaczy niewiele głosów, bo pewnie odległość spora. Zaglądamy teraz do wyczekiwanej Szkocji. Tak jak mówiłeś.
0: Pochmurnej.
2: Ale 21 stopni to chyba u nich takie upały. Chociaż nie, w Wielkiej Brytanii były też ostatnie. No, jak my mieliśmy tą falę upałów.
0: U nas teraz mamy 17, więc hej. Różnicy dużej nie ma.
2: Tam za oknem? To ja odczuwalno miałem 10
0: dni. I napisane, że jest komfortowo. Jestem. Tak mi mówi prognoza pogody. A co więcej, pokazuje mi, że świeci słońce. To nie wiem gdzie.
2: A to jeszcze, a przełączyło cię już na Polskę? Czy to jeszcze ten, nie? Tak?
0: Jestem dobrze, w Egipcie dalej.
2: Ja jestem zmartwych i nie. Dla mnie odczuwalne jest 10 stopni mniej. Magdalena była, teraz czas na Marię Bober i Państwa Śmiałków, czyli projekt Tylko Jezus, erden.lista.
0: Magdalenę Bober.
2: Magdalenę, Maria była już tak, znacznie tak, niżej.
0: Tak,
2: pozdrawiamy i Marię, i Magdalenę.
0: Wszystkie Bobry świata tak. Łączymy
2: się. I łanie. erden.lista.9444499 punktów.

i skrzypce piękne w tymże utworze. Projekt Tylko Jezus, jak łania, erden.ista.940, punktów 499. No to chyba najwyższa pora przejść do najwyższej lokaty.

0: Miejsce pierwsze.
1: Zacięta walka do samego końca. Dwa SMS-y więcej pozwoliły Aretę utrzymać pozycję sprzed tygodnia. Wszystko na swoim miejscu w tym tygodniu, tak jak w ubiegłym. Zwyciężyłaś, zwyciężyła. Gratulujemy bardzo serdecznie. Pewne pierwsze miejsce, no ale to już nie są te czasy, kiedy była deklasacja, bo za tydzień pewnie będzie rotacja. No dziś stabilnie w czubie tabeli, a jak będzie za tydzień, przekonamy się, no, mam nadzieję, że w duecie, a może w trio. Zobaczymy.
2: Kto wie, zobaczymy. Kto wie? Może i mały Ignaś wpadnie też. Aczkolwiek ma coraz więcej do powiedzenia mały szkrab, także to jest niebezpieczne w tym wypadku, bo zagadałby was bardziej niż mama i tata razem wzięci.
1: Zapraszamy. Mam nadzieję, że wy też będziecie z nami. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. A kto wie, możecie wpaść również do nas, do studia Listy z Mocą. Zapraszamy.
2: Zapraszamy.
1: A my was zostawiamy teraz z dzisiejszymi zwycięzcami. Aretę, zwyciężyłaś. Pierwsze miejsce. Do usłyszenia. Dobrego tygodnia. Ewa Judarze-Kubiak
2: i Paweł Hajduka.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: W Watykanie powstaje archiwum cyfrowe milionów zdjęć z pontyfikatu Jana Pawła II. Metropolita Poznański dziękował przy grobie papieża Polaka za katechizację w polskich szkołach. Na świecie rośnie zainteresowanie filmami o tematyce biblijnej i religijnej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Watykańska Dykasteria do Spraw Komunikacji rozpoczyna projekt digitalizacji ogromnego archiwum fotograficznego dotyczącego pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Celem projektu jest zachowanie i upowszechnienie niezwykłego dziedzictwa obejmującego blisko 5 milionów fotografii dokumentujących i współtworzących historię epoki tego wielkiego papieża.
3: Historia blisko trzech dekad pontyfikatu Jana Pawła II, w tym jego 104 podróże apostolskie i 146 wizyt duszpasterskich, została utrwalona na blisko 5 milionach fotografii. To wyjątkowe dziedzictwo wizualne zostanie zdigitalizowane, aby mogło zostać udostępnione całemu światu. Przy projekcie będzie pracować m.in. Francesco Sforza, fotograf i kurator, który fotografował pontyfikaty od Pawła VI po Leona XIV. Najstarsze fotografie z tego zbioru pochodzą z 1977 roku. Z biegiem lat powstało archiwum, które dziś, dzięki milionom zdjęć, opowiada o jednym z najważniejszych okresów w historii Kościoła.
2: Prefekt Dykasterii do Spraw Komunikacji Paolo Ruffini podkreślił, że ważne jest zachowanie dorobku tych, którzy byli przed nami, ponieważ to właśnie spoglądając w przeszłość, buduje się przyszłość. Jesteśmy krajem, który cieszy się wolnością, ale dziś doświadczamy również problemów, gdy odkrywamy zarówno radość wolności, jak i smutek swawoli, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w czwartek przy grobie świętego Jana Pawła II. Metropolita Poznański wezwał, by mieć otwarte oczy na duchowe niedostatki, z którymi boryka się społeczeństwo i z którymi trzeba się zmierzyć.
4: Do tego zamknięcie na życie. Jesteśmy wymierającym narodem. To są fakty, które jeszcze bardziej skłaniają nas do przyjęcia słów dzisiaj usłyszanych, które płyną z ust Boga. Umiłowałem Cię nawet wtedy, gdy mnie zdradzałeś. Bóg walczy o każdego z nas.
2: Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu, że przybył do Watykanu, aby przede wszystkim podziękować za utrzymanie katechizacji w szkołach.
5: Pielgrzymujemy do grobu Jana Pawła II, żeby podziękować za to, że te wartości możemy w szkole utrzymywać i modlić się o to, żeby ta sytuacja w Polsce w tym temacie katechezy się jeszcze bardziej normalizowała.
2: Brytyjska telewizja BBC nagrywa dokumentalny serial o życiu Jezusa Chrystusa. Jest to kolejny przykład trendu zauważanego w świecie, rosnącego zainteresowania produkcjami biblijnymi i religijnymi, którego przejawem była popularność serialu Chosen.
6: Dokument BBC połączy przekaz Ewangelii z badaniami historycznymi. W serialu pojawią się eksperci chrześcijańscy, ale także żydowscy.

zwykstanie mi życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?

0: Matko Chrystusa i Matko każdego i każdej z nas. Jak co dzień wieczorną porą stajemy przed Twoim jasnogórskim obliczem, by nie tylko słowem, ale i sercem powiedzieć, że jestem, pamiętam i czuwam. Oraz by zawierzając się przez Ciebie Bogu, oddać Mu siebie, swoje radości i smutki. Wszystko, co składa się na naszą codzienność. A Ty nieustannie wskazujesz na Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, w którym odkrywamy prawdę o nieskończonej miłości Boga ku nam, ale i prawdę o naszej godności, o naszym powołaniu, o źródle prawdziwej wielkości człowieka, ukrytym w tajemnicy krzyża, w tajemnicy miłości dającej się bez granic, nie uciekającej nawet przed największą ofiarą. Nasza przewodniczko, nieustannie prowadzisz nas ku Twojemu i Bożemu Synowi, przypominając, że w Nim nasze zbawienie, w Nim odpowiedź na pytanie o sens i cel naszego życia, nawet takiego przepełnionego tajemnicą krzyża. Matko niosąca Jezusa światu, uczysz nas nie tylko w Nim trwać, z Niego czerpać życie, Jego woli szukać, ale i nieść Go światu, nieść potrzebującym dobrej nowiny. Uczysz, że każde otwarcie serca dla Niego to początek drogi ku bliźnim z Nim i w Jego imię, by być Jego prawdziwymi uczniami, bo być Jego prawdziwymi uczniami to być coraz bardziej Jego misjonarzami. Od zwiastowania i fiat dla Boga oraz Jego woli droga zawsze prowadzi do świadectwa służby miłości, jak droga Twoja z Nazaretu do Ein Karim. Słowo Boga i doświadczenie Jego wszechogarniającej i zbawiającej miłości przynagla, by dzielić się tą dobrą nowiną z innymi, nie chować jej tylko dla siebie. Matko Chrystusowa, od początku zaangażowana w misję zbawienia, mająca w niej szczególny udział, pierwsza niosłaś Jezusa światu pod sercem i przez służbę miłości, choćby idąc do krewnej Elżbiety. Pierwsza ukazałaś Go, owoc swego łona, pomagając w spotkaniu z Nim, ucząc o Nim niejako, choćby kiedy przybyli pasterze czy mędrcy ze wschodu. Całym swoim życiem wskazywałaś na Niego, postawą wiary, świadectwem zawierzenia w każdej sytuacji, jak choćby w Kanie Galilejskiej. Dałaś świadectwo o Nim przez służbę miłości w nazaretańskim domu, czy przez ciche i pokorne towarzyszenie Jego misji. Do końca z Nim zjednoczona, aż po krzyż, w godzinie męki i śmierci, dając świadectwo wiary i zaufania, które znalazło swe potwierdzenie w poranek zmartwychwstania. Gwiazdo nowej ewangelizacji, ucz nas, jak Ty nie tylko żyć Jezusem, Jego miłością i słowem, ale i być Jego świadkami tam, gdzie On nas stawia. Nikt z nas nie jest z tej misji zwolniony. Wypraszaj nam Twoją wiarę, ufność Bożej mocy i woli oraz odwagę przyznawania się do naszego Zbawcy i Pana przez dokonywane wybory czy świadectwo życia. Pomagaj nam jak Ty trwać we wspólnocie Kościoła, byśmy nie w sobie szukali siły do pełnienia tej misji, ale w Chrystusie obecnym i działającym we wspólnocie Kościoła. Misjonarko ludzkich serc, ucz nas, jak Ty trwać przy Chrystusie, w zjednoczeniu z Nim i przyjmując Jego miłość, a przez to stawać się Jego świadkami wobec innych. Ucz nas być świadkami dobrej nowiny o zbawieniu w Nim i być jak Ty drogowskazami dla innych na drodze do przemieniającego spotkania z Jego miłością. Jak co dzień polecamy i dziś Twojej opiece Ojca Świętego Leona XIV, cały polski episkopat, prezbiterów, osoby konsekrowane, nasz poliński zakon na czele z Ojcem Generałem i Zarządem Generalnym, Twojej matczynej opiece zawierzamy dobrodziejów duchowych i materialnych Jasnej Góry, Twemu stanictwu Boga polecamy naszą ojczyznę Polskę, by była wierną Bogu, krzyżowi Ewangelii, przez realizację złożonych tu przed 70 laty ślubów. Polecamy dziś szczególnie dzieci, młodzież, rodziny, małżeństwa starszych, przeżywających różne trudności, więźniów doświadczających dramatu uzależnień, chorych, cierpiących. Polecamy też Twemu orędownictwu Boga Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce, prosząc o wzrost duchowy liczebny wspólnot sodalicyjnych. Polecamy wreszcie wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także ukryte w sercach dzisiejszych pielgrzymów. Między innymi z ośrodka rehabilitacyjnego imienia świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach, członków akcji katolickiej Katedry Kaliskiej, pielgrzymów z Mecu we Francji, a także w sercach tych, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy przez telewizję, radio czy internet. Wszystkie te intencje siebie zawierzamy, rozważając drugą tajemnicę radosną, nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
10: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
1: przebacz nasze grzechy, zachowaj nas w Tobie.
0: Zawierzając Ci, Maryjo, wszystkie te sprawy i intencje siebie, prosimy o pokój na świecie pod Twoją obronę. Tylko naszymi. Ale dziś w potrzebach naszych, od wszelakich złych przyjmuj, racz nas wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. O błogosławieństwo kończące naszą apelową modlitwę prosimy przeora Jasnej Góry, ojca Grzegorza Prusa.
12: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

0: To jest audycja powtórkowa. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Dzisiaj docieramy do tematu, który jest bezkompromisowym sprawdzianem naszej dojrzałości, miłości i człowieczeństwa. Rozmawiamy o hospicjum domowym. Nasz patron, święty Jan Paweł II, na oczach całego świata pokazał, jak chorować i odchodzić z godnością. W encyklice Evangelium Vitae pisał o potrzebie otoczenia najciężej chorych hospicjum miłości, w którym nikt nie czuje się ciężarem. W Małopolsce, krainie silnych więzi, domowe hospicjum pozwala choremu spędzić ostatnie dni nie w sterylnej, obcej sali szpitalnej, ale wśród najbliższych, we własnym łóżku, trzymając za rękę ukochaną żonę, męża czy dziecko. O tym, jak wygląda ta cicha walka o godność każdego dnia i jak domowe hospicjum staje się szkołą miłości dla całej rodziny, porozmawiamy z wyjątkowym świadkiem. Naszym gościem jest siostra Zofia Krasuska, wiceprezes domowego hospicjum w Tarnowie. Szczęść Boże, siostro.
2: Szczęść Boże.
1: Siostro Zofio, słowo hospicjum wciąż budzi w ludziach paraliżujący lęk. Kojarzy się z wyrokiem, z bezradnością, z końcem wszelkiej nadziei. Kiedy rodzina dowiaduje się, że medycyna ratunkowa wyczerpała już swoje możliwości, wkracza wasz zespół. Jak odczarować ten lęk przed hospicjum, zwłaszcza tym domowym? Czym ono tak naprawdę jest?
2: Ten lęk jest całkowicie naturalny, bo jako ludzie boimy się tego, co nieznane, i także boimy się śmierci. Ale domowe hospicjum to nie jest miejsce, do którego przychodzi się umierać. To jest przestrzeń, w której pomagamy człowiekowi żyć do samego końca. Źle to ujęłam, nie do końca. Życie człowieka zmienia się, ale się nie kończy. Gdyby się kończyło, to tej rozpaczy nikt by nie opanował. Jesteśmy realistami. Postrzegamy człowieka w całej prawdzie jako duszę i ciało i doskonale rozumiemy prawa i potrzeby duszy, jak też prawa i potrzeby ciała. Kiedy medycyna nie może już wyleczyć choroby, my nie rozkładamy rąk. Zaczynamy leczyć ból, duszność, lęk, a przede wszystkim leczyć samotność i towarzyszyć w codzienności. Tę samotność, w którą człowiek gubi Pana Boga, zgubił siebie, zgubił sens swojego życia, a tym samym sens cierpienia i sens umierania. Domowe hospicjum to zespół wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów i psychologów, a także księży, którzy wchodzą w intymny świat rodziny, by zdjąć z nich ciężar cierpienia fizycznego i duchowego. Sprawiamy, że chory przestaje zwijać się z bólu, a zaczyna znowu rozmawiać z bliskimi. Własny dom, zapach niedzielnego rosołu, obecność wnuków biegających, ukochany pies leżący w skraju łóżka – to są najlepsze lekarstwa. Hospicjum domowe to nie jest rezygnacja z walki, to jest zmiana celu tej walki. Zamiast walczyć o kolejne miesiące za wszelką cenę, walczymy o jakość każdego dnia, o uśmiech, o spokój i o to, by te ostatnie chwile na ziemi były pełne najczystszej miłości.
1: Koordynuje siostra pracę hospicjum domowego w Tarnowie od lat. Wasz zespół puka do drzwi domów, w których często panuje absolutny paraliż emocjonalny. Rodzina chce pomóc, ale boi się, że nie poradzi sobie z aparaturą, z podawaniem silnych leków, z higieną chorego. Jak pomagacie tym rodzinom przełamać ten pierwszy potworny opór i lęk przed bezradnością?
2: Kiedy po raz pierwszy wchodzimy do takiego domu, oczywiście zaproszeni, bardzo często zastajemy tam ludzi skrajnie wycieńczonych, przerażonych i z poczuciem winy, że nie dają sobie rady. Nasza pierwsza misja to nie tylko podanie leków choremu, ale przede wszystkim przytulenie i uspokojenie jego bliskich. Mówimy im wprost: nie jesteście sami. Od dzisiaj niesiemy ten ciężar razem z wami. Uczymy ich wszystkiego krok po kroku, jak pielęgnować, jak obsługiwać koncentrator tlenu, jak dawkować leki. Pokazujemy, że te czynności medyczne, które wydawały im się skomplikowane, po kilku dniach stają się naturalnym rytmem dnia. Zapewniamy ich, co jest zgodne z prawdą, że jesteśmy pod telefonem przez całą dobę. Kiedy rodzina czuje to profesjonalne i pełne miłości zaplecze, ten paraliżujący lęk znika. W jego miejsce pojawia się niesamowita determinacja i spokój. Rodzina odzyskuje poczucie sprawczości. Widzą, że ich dotyk, ich obecność przy łóżku ma gigantyczne znaczenie. Przestają być bezradnymi widzami, a stają się najczulszymi opiekunami. Często zaczynają rozumieć wartość modlitwy, modlą się z chorym.
1: Święty Jan Paweł II, patron województwa małopolskiego, sam przeszedł przez bolesną drogę publicznego odchodzenia. Pamiętamy jego drżące ręce, cichnący głos, chwilę słabości w oknie papieskim. Na ile ten osobisty przykład świętego papieża pomaga dziś waszym pacjentom i ich rodzinom w Małopolsce przetrwać ten najtrudniejszy czas ogołocenia?
2: Przykład Jana Pawła II to dla naszych małopolskich rodzin potężna, żywa Ewangelia cierpienia. Papież nie schował się w watykańskich apartamentach, nie wstydził się swojej niepełnosprawności. Śliny cieknącej z kącika ust czy cierpienia wymalowanego na twarzy, on pokazał światu, że człowiek ma taką samą godność, gdy biega po górach i wtedy, gdy leży bezwładnie na łóżku, całkowicie zależny od innych. Siłę do dźwigania krzyża swego życia czerpał z modlitwy, wprost dziecięcego zaufania Maryi. Kiedy nasi pacjenci przeżywają chwilę buntu, kiedy czują się upokorzeni tym, że trzeba ich nakarmić, przewinąć, umyć, my przypominamy im postać Ojca Świętego i źródło Jego mocy. Ten obraz cierpiącego patrona działa jak balsam. Rodziny z kolei patrzą na opiekę nad swoim chorym jak na stację Drogi Krzyżowej, na którą mogą stać się Szymonem z Cyreny albo Weroniką ocierającą twarz Jezusa. Jan Paweł II nauczył nas, że opieka nad chorym to nie jest degradacja człowieka, ale wywyższenie naszej miłości. To jest ta heroiczność codzienności, o której tak często pisał.
1: Hospicjum domowe to także potężne emocje rodzące się w relacjach między chorym a jego bliskimi. I często słyszy się o tak zwanym głodzie pojednania. Czy zdarzają się w waszej pracy sytuacje, że przy łóżku umierającego człowieka dochodzi do cudów, na które rodzina czekała przez całe dziesięciolecia?
2: O tak. I to są dość częste momenty naszej pracy, przy których my sami stoimy w głębokim milczeniu ze łzami w oczach. Bliskość śmierci zdejmuje z ludzi wszystkie maski, całą dumę i dawne urazy. Majestat cierpienia i bliskiej śmierci to bardzo wielki majestat. Wszystkie te życiowe spory o majątek, o stare słowa, o dawne zranienia stają się nagle kompletnie bezwartościowe. Widzimy synów, którzy po 20 latach milczenia przychodzą do łóżka umierającego ojca. Padają na kolana, płaczą jak małe dzieci i słyszą: to upragnione. Przepraszam Cię, Ojcze, wybaczam Ci, Synu, kocham Cię. Widzimy pękające mury obojętności w małżeństwach. Śmierć w domu daje czas na domknięcie spraw, na wypowiedzenie tych najważniejszych słów. Dziękuję, przepraszam. Do zobaczenia. Czasami chory czeka z odejściem, trzyma się resztkami sił tylko dlatego, że czeka na tę jedną konkretną osobę, na to jedno słowo udzielenia lub przyjęcia przebaczenia. Kiedy to pojednanie następuje, na twarzy chorego maluje się niesamowity niebiański pokój i człowiek może spokojnie odejść. To są prawdziwe cuda zmartwychwstania, relacji w obliczu śmierci.
1: Opieka nad chorym w domu to twarda fizyczna i psychiczna praca trwająca 24 godziny na dobę. Często dochodzi do tak zwanego syndromu wypalenia opiekuna. Człowiek staje się nerwowy, brakuje mu sił, zaczyna odczuwać złość. Co siostra mówi takiej przemęczonej córce czy mężowi, gdy przychodzą chwile totalnego załamania?
2: To sprawa potęgi miłości, jaką rodzice zgromadzili w nas. To sprawa także odporności emocjonalnej danego człowieka. Mówię im przede wszystkim, masz prawo być zmęczony, masz prawo płakać, masz prawo czuć bezsilność, a nawet złość. To nie oznacza, że jesteś złym człowiekiem albo że nie kochasz swojego bliźniego, ale nie możesz zapomnieć, że jest ktoś, kto pierwszy wcześniej przecierpiał śmierć, kto wziął na siebie wszelkie nasze słabości. On teraz jest rzeczywistym źródłem naszej mocy i trzeba korzystać samemu i to jak najczęściej. To prawda, opiekunowie domowi to cisi bohaterowie, ale oni nie są z żelaza. Ich ciało i psychika mają swoje granice. Kiedy widzimy, że córka opiekująca się chorą mamą nie spała od 3 nocy, nasz psycholog, pielęgniarki, wolontariusze natychmiast wkraczają do akcji. Tłumaczymy, że aby dobrze opiekować się kimś, trzeba najpierw zadbać o siebie. Namawiamy ich, by pozwolili sobie na chwilę wytchnienia, by wyszli na krótki spacer, przespali się w drugim pokoju, wypili spokojnie kawę, podczas gdy my czuwamy przy chorym. W hospicju domowym leczymy całą rodzinę. Czasami najpiękniejszym aktem miłości wobec opiekuna jest po prostu usiąść obok niego, objąć go ramieniem, pozwolić mu się wypłakać bez oceniania. Ta chwila słabości jest potrzebna, by znowu zregenerować siły do dalszej drogi.
1: Na koniec naszej rozmowy spójrzmy, siostro, na te tysiące małopolskich domów. Wiele z nich w tej właśnie minucie przeżywa dramat ciężkiej choroby bliskiego. Z jakim jednym najważniejszym przesłaniem i apelem chciałaby siostra zostawić naszych słuchaczy, by pomóc im zdać ten egzamin z człowieczeństwa?
2: Chciałabym Was poprosić z całego serca, nie bójcie się bliskości Waszych chorych, nie oddawajcie ich bezdusznie do szpitali tylko dlatego, że paraliżuje Was lęk przed ich odchodzeniem. Starość i choroba i śmierć to nie są defekty, które trzeba ukryć przed światem. To są integralne etapy naszego życia. Czas spędzony przy łóżku chorego, ojca, matki czy współmałżonka to może być najważniejszy, najbardziej uświęcony czas waszego życia. To tam zdajemy najtrudniejszy, ale i najpiękniejszy egzamin z tego, kim naprawdę jesteśmy. Pamiętajcie, miłość to prawda i odpowiedzialność. W tych przypadkach trudna, ale możliwa, a nawet konieczna. Nie pozwólmy nikomu odejść z tego świata bez pojednania z Panem Bogiem. Pamiętajcie, hospicjum domowe w Tarnowie i inne hospicja w Małopolsce są po to, by Wam pomóc. Nie jesteście sami. Miejcie odwagę kochać do końca, trzymać za rękę, mówić kocham Cię i całować te schorowane twarze. To miłość, którą dacie swojemu bliskiemu w jego ostatnich dniach we własnym łóżku, wróci do Was w postaci głębokiego pokoju w sercu.
1: Siostro, serdecznie dziękujemy za to wstrząsające, głębokie i przepełnione najczystszą miłością świadectwo. I dziękujemy za tytaniczną pracę całego Tarnowskiego Hospicjum Domowego.
0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

od siebie nie upaj za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powie.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.